Look into my eyes. Hold my hand. Dance with me.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Halo, halo, panie i panowie, za popularnym kółkiem ruszamy w drogę. Mandat z zagranicznych wakacji. Nawet po pół roku może przyjść na przykład z Niemiec. I Muzeum Motoryzacji w Oławie. Atrakcja nie tylko na weekend. Arek Włodarski, zaczynamy.
0: Autoradio.
1: Szczęśliwy powrót z wakacji nie zawsze może oznaczać końca wydatków związanych z zagranicznym wyjazdem. Na przykład jeśli złapiemy mandat w Niemczech, papiery w tej sprawie można dostać pod koniec roku lub nawet na początku przyszłego. Dlaczego? Bo termin przedawnienia ścigania wykroczeń został w tym kraju wydłużony od 1 lipca do pół roku. Niemieckie służby otrzymały dwa razy więcej czasu na przeanalizowanie materiału, ustalenie sprawcy i rozpoczęcie wobec niego postępowania. 6-miesięczny termin obejmuje większość najczęściej spotykanych wykroczeń drogowych.
0: Aktualności.
1: Przypomnę, państwa Unii wymieniają się informacjami. Na podstawie numeru rejestracyjnego niemiecki organ może otrzymać dane właściciela auta znajdujące się w polskim rejestrze. Nie oznacza to, że właściciel automatycznie auta zostanie uznany za sprawcę. W Niemczech w przypadku wykroczeń popełnionych w ruchu zasadniczo odpowiada kierowca, dlatego urząd może próbować ustalić, kto rzeczywiście prowadził samochód. A jeśli do tego dojdzie, to decyzja o karze wysyłana jest do wykonania w państwie, w którym ukarany mieszka, osiąga dochody lub posiada majątek. Najważniejsza zmiana dla nas jest prosta. 3 miesiące ciszy nie oznacza, że wykroczenie uległo przedawnieniu. Jeżeli zdarzenie miało miejsce pod koniec wakacji, niemiecki urząd może prowadzić pierwsze czynności jeszcze w lutym 2027 roku. Teraz zaproszenie do Muzeum Motoryzacji w Oławie.
0: Ciekawostki.
1: Muzeum Wena, bo o nim mowa, oficjalnie otwarto 2 lata temu. Obecnie w imponujących zbiorach znajduje się ponad 450 samochodów i około 200 motocykli rozmieszczonych w 5 halach. Docelowo ma być więcej i mają mieć powierzchnię około 30 tysięcy metrów kwadratowych. Obecnie to jest 12 tysięcy. Wszystko oczywiście szczelnie wypełnione różnego rodzaju zabytkami techniki i przemysłu z przewagą samochodów i motocykli. Znajdziemy tu zarówno pojazdy z początków motoryzacji, z przełomu XIX i XX wieku, jak i te współczesne, na przykład wszystkie modele Fiata. Tutaj do zobaczenia także ostatni wyprodukowany przez FSO Polones i wspomniany Maluch. Tego typu rodzynków jest znacznie więcej.
0: Autoradio.
1: Na ekspozycji ponad 250 motocykli królują maszyny z okresu PRL-u, głównie z krajów socjalistycznych jak Jawy, MZ-y, Dniepry, Urale, Simpsony i oczywiście nieprzebrane ilości WS-ek, SHL-ek, WFM-ek czy motorowery Komar, Żak, Ryś. Wśród nich znajdziemy także perełki polskiej myśli technicznej, jak jedyny krajowy motocykl z silnikiem diesla czy prototypowe konstrukcje składanych motorynek inżyniera Krajewskiego. Zbiory nie ograniczają się jedynie do motoryzacji. Znajdziemy tu obiekty z dziedziny kolejnictwa, lotnictwa, a także sporą liczbę rowerów i innych eksponatów związanych z techniką i sztuką oraz dużo radioodbiorników, gramofonów, patefonów czy gitar. Jeżeli dokładnie chce się zwiedzić to miejsce, całą ekspozycję, no to z pewnością jeden dzień nie wystarczy. Arek Włodarski, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

staniesz tylko jednym z moich wspomnień. Dlatego zadzwonię do ciebie jeszcze za 3 razy, a ty nie odbierzesz za każdym razem i pewnie oddzwonisz w nocy.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Triumf skrajnej prawicy w niemieckiej Saksonii. Nie będzie końca wojny w Ukrainie przed zimą, mimo weekendowych rozmów. Nasze siatkarki tuż za podium Mistrzostw Europy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. O wynikach tych wyborów mówi cała Europa. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zwycięża w wyborach do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt. AfD uzyskała niemal 44% poparcia, ale nie ma samodzielnej większości. AfD jest określana jako partia skrajnie prawicowa, nacjonalistyczna i populistyczna. Jej program zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji Unii Europejskiej, na tak także normalizację stosunków z Rosją. Rozmowy Ukraina-USA udane, ale koniec wojny daleko. W Kijowie wieczorem zakończyło się spotkanie ukraińskiego prezydenta ze specjalnymi negocjatorami Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, którzy w sobotę odwiedzili Moskwę, gdzie na Kremlu rozmawiali z Władimirem Putinem. Nie ma szansy na pokój przed zimą, przekazał wieczorem ukraiński prezydent. A to dlatego, że Putin zapowiedział, że usiądzie do rozmów, jeśli Ukraina wycofa się ze swoich pozycji i odda Rosji ziemie leżące na wschodzie kraju. Doradca Putina Jurij Uszakow przekazał, że w sobotę rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
3: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy. Armii rosyjskiej wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
2: Po weekendowej misji Amerykanów pozostała więc wola kolejnych spotkań. Termin i miejsce trójstronnych rozmów ma zostać ustalony w najbliższym czasie. Zatrzymany w sprawie Zonda Krypto Roman Rzet został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Dziś śledczy mają kontynuować przesłuchanie mężczyzny. Turczynki obroniły tytuł siatkarskich mistrzyń Europy. W finale w Stambule pokonały po zaciętym boju Włoszki 3-2. Biało-czerwone kończą Mistrzostwa Europy bez medalu. Wczoraj w meczu o brązowy krążek uległy Serbkom 1-3 i ostatecznie zakończyły turniej na 4. miejscu, czyli tuż za podium. W grze pozostaje Iga Świątek, która awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polka po wygranej z Czeszką Marię Bołuskową była zadowolona i zmęczona.
4: Każda piłka dosłownie miała znaczenie i dużo było gemów na przewagi, dużo było takich gemów, gdzie nagle jedna z nas prowadziła, ale później gem się robił wyrównany, po prostu to było wymagające. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym, cały czas trzeba było walczyć.
2: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy po dniu przerwy z Chinką Qin Wen Zheng. Początek o 17:30 polskiego czasu.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca. Reklama.
5: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
1: Chłodniutki letni poranek. Poranek 7 września, w poniedziałek temperatura spadła miejscami do 5 stopni. Tak jest na przykład w Kotlinie Jeleniogórskiej. Skąd Was witamy? Z serca Kotliny, z samej Jeleni Góry. Muzyczne Radio, kłaniamy się. Zbyszek Deka, dzień dobry. Witam już prawie 5 minut po godzinie 6.

0: Muzyczne Radio Lab. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
1: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: Muzyczne radio w poniedziałek jest 6.12.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Po 6.00, tymczasem od 7.00 na drodze ekspresowej S5 między węzłami Korzeńsko i Widawa rozpoczynają się dzisiaj naprawy barier energochłonnych na odcinku ponad 50 km i będzie tam obowiązywać się ograniczenie do 80 km na godzinę. Trzeba tam uważać. We Wrocławiu na autostradowej obwodnicy Wrocławia między węzłami Lotnisko i Wrocław Północ prowadzone z kolei będą w poniedziałek prace na pasie awaryjnym. Jednak bez utrudnień w głównym ciągu na S3 czy DK39 również prowadzone będą prace utrzymaniowe. Na A4 zdążyło już dojść do wypadku. Na drodze w kierunku Zgorzelca, w okolicach zjazdu na Kąty Wrocławskie. Tutaj mamy zablokowany sam zjazd, zakorkowany też prawy pas autostrady właśnie w stronę Zgorzelca, bo na zjeździe doszło dzisiaj o poranku do wypadku. O zdarzeniach na dolnośląskich drogach, wypadkach, objazdach, korkach możecie nas informować dzwoniąc pod numer telefonu 757-646-646. My tymi informacjami oczywiście będziemy się dzielić z pozostałymi kierowcami.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Kalendarium regionu.
1: Mamy już 7 dzień września, 7 września roku 1670. To data jednego z najstarszych opisów wycieczki turystycznej w Karkonosze. Krzysztof Gryfius z przyjaciółmi wszedł na Śnieżkę. W drodze powrotnej zjadł obiad w budzie Hampla, czyli strzeszy akademickiej, oraz opisał wizytę w dzisiejszej samotni. Teraz rok 1961, właśnie 7 września odbyła się premiera filmu w reżyserii Bohdana Poręby Droga na zachód. Film kręcony był w wielu miejscach Dolnego Śląska, na dworcu w Szklarskiej Porębie, moście na Bobrze w Jeleniej Górze czy w Jagniątkowie. I jeszcze 7 września roku 1987, 39 lat temu, w trakcie prac remontowych kamienicy w Jeleniej Górze przy ulicy Długiej uległ zawaleniu szczyt remontowanej kamienicy. W wyniku tej katastrofy zginęło 4 przechodniów.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hello guys, my name is Klingon and you are listening to Muzyczne Radio.

Dzisiaj Ryszarda Melchiora, Regina, jest takie przysłowie, święta Regina gałęzi ugina. Nie od śniegu, mam nadzieję jeszcze, od wiatru co najwyżej, ale i z tym się spokojniej zrobiło, zdecydowanie spokojniej. Dzisiaj nie będzie tak wietrznie jak w weekend. 6:23, Muzyczne Radio Poniedziałek, Skubas.

0: nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
2: Poranek z muzycznym radiem.
3: Budzimy przebojem.

0: Muzyczne Radio w poniedziałek jest w 6:30.
1: Pogoda.
0: Chłodny to poranek z temperaturą od 4 w tej chwili stopni do 9, popołudnie już z nieco wyższymi wskazaniami od 20 do 21, może 22. Wiatr w końcu słabszy powieje z kierunków południowo-zachodnich. Ciśnienie wynoszące 1025 hektopaskali będzie dzisiaj spadać. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Najładniej z początkiem dnia, niebo w wielu miejscach teraz bezchmurne. Czyste mamy powietrze, na Śnieżce aż 11 stopni, bo wczoraj o poranku mieliśmy tylko 2,5. No i też symbolicznie wieje tam w tej chwili 3-4 metry na sekundę. To aktualna prędkość wiatru wiejącego z kierunków zachodnich.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Hi Poland, this is Garnik and you're listening Muzyczne Radio.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lab.

0: zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Barany, pogoda ducha i optymistyczne podejście świata korzystnie wpłynie na wasze samopoczucie. Byki, czas na nowe znajomości i możliwości, które w przyszłości znacznie pomogą w pracy. Bliźnięta, warto postępować dyplomatycznie i nie obarczać przyjaciół swoimi kłopotami. Raki mają szansę na pozytywne zmiany. To dobry dzień na odświeżenie dawnych znajomości. Lwy, dziś można wyjść zwycięską ręką z ostatniej opresji. Warto wykorzystać dobrą passę. Panny, zaangażowanie ktoś zauważy. Sprawy nabiorą przyspieszenia i pozytywnego obrotu. Wagi będą obserwowane i oceniane. Najbliższy czas będzie sprawdzianem umiejętności. Skorpiony urodzone na przełomie października, listopada mogą liczyć na atrakcyjną propozycję. Strzelce dziś będą pełne energii, pomysłowości i pozytywnego nastawienia do świata i życia. Koziorożce, talenty zostaną zauważone, pora uwierzyć w siebie, można być dumnym z osiągnięć. Wodnikom dzień upłynie pod znakiem dobrej pasy, można, a nawet trzeba zagrać na przykład w lotto. I jeszcze ryby, tylko tak zwany spokój mistrza i cierpliwość doprowadzą do celu. Sukces jest w zasięgu ręki. Co do osób urodzonych 7 września, są szlachetne, pełne miłości i poświęcenia, bezgranicznie też oddają się swojej pracy, zwłaszcza jeśli jest pomocna dla innych, dlatego często zajmują się działalnością charytatywną, najczęściej są bystrymi obserwatorami i w swojej pracy bardzo kreatywne. Szczęśliwa cyfra 7, kamień szlachetny, lapis lazuli, sprzyjający znak zodiaku to wodnik. Składamy najlepsze życzenia i pozdrawiamy w dniu urodzin. Pozdrawiamy także tych, którzy obchodzą dziś swoje imieniny, a wśród nich m.in. Melchior, Ryszard, Robert, Justyna i Regina. Jeszcze raz najlepszego 7 września. To dzień krótszy od najdłuższego dnia w roku, już o 3 godziny i 23 minuty.
2: Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
2: Po reklamie.
3: Muzyka.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Drożyzna na stacjach paliw, w tym tygodniu też podwyżki. Rekordowy wynik skrajnej prawicy w Niemczech. Co dalej? Nowa Ameryka zamiast Nowego Meksyku. Za chwilę o tym, kto stoi za tym pomysłem. Marcin Krzemiński. W tym tygodniu paliwa wyraźnie zdrożeją. Zapowiadają analitycy rynku paliw. Diesel może kosztować o ponad 40 groszy więcej za litr, a benzyna o ponad 20. Powodem są ograniczone dostawy ropy z krajów Zatoki Perskiej, napięcia między Iranem a USA oraz wysokie marże rafineryjne, mówi Jakub Boguski z ePetrol.pl.
3: Kwestia tego, w jaki sposób rafinerie pozyskują tą ropę, ile są z niej w stanie uzyskać. To, że jest w tym momencie także duży popyt na paliwo, chociażby dieslowskie, to wszystko razem nakłada się na ten właśnie fakt dużych zarobków przetwórców ropy naftowej i te wysokie marże rafineryjne.
2: Jak na razie nic nie wskazuje na to, by ten trend zwyżkowy w cenach hurtowych, a potem na stacjach, mógł się zatrzymać. Prawie 44% głosów dostała Alternatywa dla Niemiec we wczorajszych wyborach w Saksonii-Anhalcie, co przekłada się na 39 mandatów w landowym parlamencie. Skrajnie prawicowej, antyeuropejskiej i prorosyjskiej partii brakuje 3 mandatów do samodzielnej większości. To, czy AfD będzie rządzić, zależy od innego populistycznego i prorosyjskiego ugrupowania. Więcej na ten temat z Magdeburga, Tomasz Orchowski.
4: To rekordowy wynik AfD, która uzyskała ponad 2 razy więcej głosów niż w wyborach 5 lat temu. Wszystko to przy znacznie wyższej frekwencji, która wyniosła prawie 80%. To historyczny, sensacyjny wynik naszych kolegów tutaj w Saksonii-Anhalcie. To zresztą najlepszy rezultat, jaki jakakolwiek partia kiedykolwiek osiągnęła w tym landzie. Jesteśmy dumni z partii i zwłaszcza Ulricha Zygmunta, który przeprowadził znakomitą kampanię. Cieszyła się w telewizji ZDF jedna z przewodniczących AfD, Alice Weidel. Wspomniany przez nią Zygmunt deklaruje, że nie pójdzie na żadne daleko idące kompromisy podczas rozmów z BSW.
2: Prokuratura w Katowicach będzie dziś kontynuować przesłuchanie wspólnika założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Roman Rzet w weekend został zatrzymany. To 5. osoba, która jest w rękach wymiaru sprawiedliwości w związku z tą aferą. Śledczy chcą dowiedzieć się, czy miał on coś wspólnego z niewyjaśnionym dotąd zaginięciem prezesa BitBay, Sylwestra Suszka. To przelot dużego stada ptaków poderwał wczoraj do działania Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Dorsz informowało w niedzielę po południu, że prowadzi czynności sprawdzające w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Tym razem więc był to fałszywy alarm. Donald Trump w swoich mediach społecznościowych zasugerował zmianę stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Zdaniem amerykańskiego prezydenta taka nazwa byłaby, tu cytat, bardziej prestiżowa i piękna dla mieszkańców tego stanu, który ma wprost niewyobrażalny potencjał. Wpis już wywołał sprzeciw wielu lokalnych polityków, a pojawił się kilkanaście dni po tym, jak Trump podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki jednak bez medalu na Mistrzostwach Europy. W półfinale przegrały z Włoszkami 1-3, a wczoraj w meczu o brąz również ugrały tylko seta w meczu z Serbkami. Oczywiście, że jest niedosyt, mówi liderka naszej kadry Magdalena Stysiak.
6: Jest wielka szkoda, ale cieszę się, że walczyłyśmy. Dałyśmy naprawdę zawsze maksa, starałyśmy się walczyć do ostatniej piłki. Wyszłyśmy z grupy bez żadnej przegranej. Byłyśmy nastawione bojowo, chciała sobie powiedzieć, że granie w czwórce już i to Europa jest najmocniejsza, tak ja powtarzam, graliśmy z potęgami. Ale my musimy być dumne, głowa do góry i pracujemy, bo myślę, że ta reprezentacja w przyszłości naprawdę będzie zdobywać wielkie rzeczy.
5: Tytuł obroniła Turcja, pokonując w finałowym meczu w Stambule Włochy 3-2. Znamy już połowę ćwierci na listek wielkoszlemowego US Open. Bez trudu do najlepszej ósemki awansowała liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka. Pokonała Taylor Townsend 6-4, 6-3. Teraz czekają starcie z triumfatorką Wimbledonu Lindą Noskową. Czeszka broniła już piłek meczowych, ale ostatecznie wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk 7-5, 5-7, 6-4. Do ćwierćfinału awansowały także 2 Amerykanki Jessica Pegula i Emma Navarro. A dziś o ćwierćfinał zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Chinka Qin Wenzheng. Lech Poznań wciąż liderem piłkarskiej ekstraklasy. Raków nadal na ostatnim miejscu. W bezpośrednim starciu tegorocznych pucharowiczów Kolejusz wygrał z drużyną z Częstochowy 1-0. Tylko punkty do Lecha traci Górnik Zabrze, który wygrał na wyjeździe z Krakowią również 1-0. 3 punkty mniej ma Jagiellonia Białystok po wygranej ze Śląskiem Wrocław 2-1. Fantastyczny występ Kimiego Antonellego w domowym wyścigu Formuły 1 Grand Prix Włoch. Lider mistrzostw świata wygrał wyścig na torze Monza, choć startował do niego z końca stawki po wymianie silnika. Drugi był jego kolega z Mercedesa George Russell, a trzeci Holender Max Verstappen. Belg Wout van Aert z drużyny Visma Lizabike wygrał w Kordowie 15 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Lider klasyfikacji punktowej odniósł drugie zwycięstwo etapowe w tegorocznej Vuelcie 2 dni po sukcesie w miejscowości Loja. Liderem wyścigu jest wciąż Hiszpan Enric Mas.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę slot klasyków, bieg na Górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda JQ, Revo Lubin, KDS, Agencja Pracy, Stodoła Kebab and Grill, patronat medialny, Muzyczne Radio.
2: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Halo, halo, panie i panowie, za popularnym kółkiem ruszamy w drogę. Mandat z zagranicznych wakacji. Nawet po pół roku może przyjść na przykład z Niemiec. I Muzeum Motoryzacji w Oławie. Atrakcja nie tylko na weekend. Arek Wodarski, zaczynamy.
0: Autoradio.
1: Szczęśliwy powrót z wakacji nie zawsze może oznaczać końca wydatków związanych z zagranicznym wyjazdem. Na przykład jeśli złapiemy mandat w Niemczech, papiery w tej sprawie można dostać pod koniec roku lub nawet na początku przyszłego. Dlaczego? Bo termin przedawnienia ścigania wykroczeń został w tym kraju wydłużony od 1 lipca do pół roku. Niemieckie służby otrzymały dwa razy więcej czasu na przeanalizowanie materiału, ustalenie sprawcy i rozpoczęcie wobec niego postępowania. 6-miesięczny termin obejmuje większość najczęściej spotykanych wykroczeń drogowych.
0: Aktualności.
1: Przypomnę, państwa Unii wymieniają się informacjami. Na podstawie numeru rejestracyjnego niemiecki organ może otrzymać dane właściciela auta znajdujące się w polskim rejestrze. Nie oznacza to, że właściciel automatycznie auta zostanie uznany za sprawcę. W Niemczech w przypadku wykroczeń popełnionych w ruchu zasadniczo odpowiada kierowca, dlatego urząd może próbować ustalić, kto rzeczywiście prowadził samochód. A jeśli do tego dojdzie, to decyzja o karze wysyłana jest do wykonania w państwie, w którym ukarany mieszka, osiąga dochody lub posiada majątek. Najważniejsza zmiana dla nas jest prosta. 3 miesiące ciszy nie oznacza, że wykroczenie uległo przedawnieniu. Jeżeli zdarzenie miało miejsce pod koniec wakacji, niemiecki urząd może prowadzić pierwsze czynności jeszcze w lutym 2027 roku. Teraz zaproszenie do Muzeum Motoryzacji w Oławie.
0: Ciekawostki.
1: Muzeum Wena, bo o nim mowa, oficjalnie otwarto 2 lata temu. Obecnie w imponujących zbiorach znajduje się ponad 450 samochodów i około 200 motocykli rozmieszczonych w 5 halach. Docelowo ma być więcej i mają mieć powierzchnię około 30 tysięcy metrów kwadratowych. Obecnie to jest 12 tysięcy. Wszystko oczywiście szczelnie wypełnione różnego rodzaju zabytkami techniki i przemysłu z przewagą samochodów i motocykli. Znajdziemy tu zarówno pojazdy z początków motoryzacji, z przełomu XIX i XX wieku, jak i te współczesne, na przykład wszystkie modele Fiata. Tutaj do zobaczenia także ostatni wyprodukowany przez FSO Polonez i wspomniany Maluch. Tego typu rodzynków jest znacznie więcej.
0: Autoradio.
1: Na ekspozycji ponad 250 motocykli królują maszyny z okresu PRL-u, głównie z krajów socjalistycznych jak Jawy, MZ-y, Dniepry, Urale, Simpsony i oczywiście nieprzebrane ilości WS-ek, SHL-ek, WFM-ek czy motorowery Komar, Żak, Ryś. Wśród nich znajdziemy także perełki polskiej myśli technicznej, jak jedyny krajowy motocykl z silnikiem diesla, czy prototypowe konstrukcje składanych motorynek inżyniera Krajewskiego. Zbiory nie ograniczają się jedynie do motoryzacji. Znajdziemy tu obiekty z dziedziny kolejnictwa, lotnictwa, a także sporą liczbę rowerów i innych eksponatów związanych z techniką i sztuką oraz dużo radioodbiorników, gramofonów, patefonów czy gitar. Jeżeli dokładnie chce się zwiedzić to miejsce, całą ekspozycję, no to z pewnością jeden dzień nie wystarczy. Arek Włodarski, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak, słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Pierwsze utrudnienia, o jakich dzisiaj usłyszeliśmy, to te na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca na zjeździe na Kąty Wrocławskie, kiedy to doszło do wypadku w okolicach godziny 6 rano i tam zakorkowany mieliśmy zjazd na Kąty Wrocławskie i korkował się też prawy pas autostrady na wysokości Kątów w kierunku granicy, w kierunku Zgorzelca. Teraz sytuacja na mapach TRGAO wygląda jakby lepiej. Może zmieniło się coś na lepiej. Jeśli jest przeciwnie, dajcie znać. Nasz numer telefonu 757-646-646. Zostajemy na A4, tym razem 54 km między Krzyżową a Krzywą w kierunku Zgorzelca. Tutaj mieliśmy awarię pojazdu i zablokowany jest jeden pas ruchu. Ruch odbywa się pasem lewym, jak donosi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Informując też, że dzisiaj na S5 na odcinku kilkudziesięciu kilometrów od węzła Korzeńsko do węzła Widawa prowadzone będą prace przy barierach energochłonnych i na całym tym odcinku obowiązywać ma ograniczenie do 80 km na godzinę. We Wrocławiu czy w okolicach Wrocławia na autostradowej obwodnicy Wrocławia rozpoczęły się prace przy czyszczeniu wpustów. GDDK ja nie przewiduję utrudnień w głównym ciągu, ale na mapach już obserwujemy lekko korkującą się autostradową obwodnicę Wrocławia w kierunku Kudowy, w kierunku też tutaj łącznika z autostradą A4. Co do S3, S8 czy autostrady A18, wygląda na to, że tutaj na razie spokój, nie mamy żadnych informacji na ewentualne informacje o utrudnieniach, objazdach, korkach, zdarzeniach. Czekamy pod naszym numerem telefonu, ale też możecie skorzystać z naszej mobilnej aplikacji i z możliwości nagrania wiadomości głosowej.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: dorosłych. Widowiskowy short track, a także Puchar Polski w maratonie MTB. Zabierz rodzinę, przyjaciół i przeżyj sportową przygodę w Szklarskiej Porębie Jakuszycach. Zapisz się już dziś na bieg-piastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
1: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skaczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
3: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
4: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych Legnica Rymarska 4.
6: Po chłodnym końcu jednego tygodnia, nie najcieplej, rozpoczął się kolejny, ale jutro powinno być dużo cieplej. Jutro na Dolnym Śląsku temperatura ma dochodzić w Legnicy czy Wrocławiu do 30 stopni. Dzisiaj maksymalnie 20-21, aktualnie na termometrach od 7 do 10, ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali i ma dzisiaj spadać, ale też spadła na szczęście siła wiatru. Wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie z kierunków południowo-zachodnich.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
6: To powinien być dość ładny dzień z niewielkim zachmurzeniem. Za jakiś czas chmur przybędzie, ale padać z nich nie będzie. To będą głównie chmury tak zwanego piętra średniego. Jest 7:30, czas na raport regionalny. Jacek Rogulski.
8: Dzień dobry, nie da się ukryć, że jest to jednak chłodny poranek, więc trzeba na siebie wrzucić, wychodząc z domu, coś cieplejszego. A na początek ogromny pożar pod Wrocławiem. Kłęby czarnego dymu było widać już z kilku kilometrów. W niedzielę przed godziną 17 doszło do pożaru składowiska drewnianych palec w Tyńcu Małym. Na miejsce skierowano liczne zastępy straży pożarnej z okolicznych OSP i z Wrocławia. Ogień przedostał się na kilka samochodów zaparkowanych na pobliskim parkingu. Spłonęła również laweta oraz łódź. Uszkodzeniu uległa także elewacja jednego z budynków na terenie składu. Około godziny 18 ogień został opanowany. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Dalsze informacje. 109 mieszkań komunalnych powstanie w ciągu kilkunastu miesięcy. W Kamiennej Górze, na placu budowy przy ulicy Nadrzecznej, wbito już pierwszą łopatę, mówi burmistrz Janusz Hodasewicz.
9: Udało się dokonać, jak powiedziałem w czasie swojego wystąpienia, rzeczy historyczne dla Kamiennej Góry. I ja nie boję się tego słowa, ponieważ od wielu, wielu lat nie było takiej inwestycji w mieszkaniówkę właśnie w naszym mieście. Wydaje się, jestem raczej pewny, że jest to największa jednorazowa inwestycja komunalną substancję w Kamiennej Górze od, powiedzmy sobie, przemian ustrojowych. Więc to jest naprawdę wydarzenie i z tego bardzo, bardzo się cieszę. No a cieszę się jako burmistrz, który obiecywał przecież te mieszkania w kampanii. No i mam dziś wielką satysfakcję, że udaje mi się tę obietnicę spełnić. To jest dla mnie naprawdę powód dumy i radości. Będzie miał kto mieszkać, zapewniam Państwa, że nie będzie z tym problemu. Będziemy tutaj przede wszystkim starali się te mieszkania przekazać ludziom młodym, takim, którzy będą decydowali o przyszłości Kamiennej Góry, o rozwoju, także o ewentualnym potomstwie. Bo gdy mamy mieszkania, to jest jeszcze kwestia pracy, ale myślę, że i w Kamiennej Górze ta praca już dzisiaj nie jest problemem. A gdy mamy mieszkanie i pracę, no to pewnie

0: nie pojawią się myśli o potomstwie. Na co bardzo liczę? Liczę, że uda nam się zahamować ten negatywny trend zmniejszenia się populacji naszego miasta i generalnie starzenia się naszego społeczeństwa.
1: I kończymy kroniką policyjną. Policjanci z Lubina pracowali nad sprawą kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego. Sprawcy ukradli szafę pancerną z bronią palną i amunicją, a także wartościowe przedmioty i gotówkę. Mundurowi przy wsparciu antyterrorystów zatrzymali już przestępców i odzyskali skradzione mienie, relacjonuje Sylwia Serafin z lubińskiej policji.
2: Lubińscy funkcjonariusze przy wsparciu legnickich policjantów i kontrterrorystów z Wrocławia i Opola siłowo weszli do kilku mieszkań na terenie powiatu legnickiego. Do sprawy zatrzymano aż 8 osób. W jednym z mieszkań zatrzymano 37-letniego mieszkańca Legnicy, u którego zabezpieczono m.in. marihuanę w ilości ponad 2,5 tysiąca porcji handlowych tego narkotyku, 1,5 tysiąca porcji metamfetaminy i 170 porcji handlowych amfetaminy. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków i handlu tymi nielegalnymi środkami. Dodatkowo śledczy ustalili, że mężczyzna jest poszukiwany do odbycia kary 1,5 roku pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratury już zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Taką samą decyzję sąd podjął wobec kolejnych dwóch zatrzymanych przez funkcjonariuszy mieszkańców Legnicy w wieku 33 i 42 lat, którzy podejrzani są o to, że działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego na terenie powiatu lubińskiego. Ponadto młodszy z nich odpowie za posiadanie i wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i psychotropowych. Mundurowi ujawnili w jego mieszkaniu i zabezpieczyli amfetaminę w ilości 2700 porcji handlowych oraz marihuaną w ilości blisko 150 porcji tego narkotyku, a także wśród 8 zatrzymanych osób znalazła się również 27-letnia obywatelka Białorusi. W działania zaangażowani byli policjanci Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, Komendy Miejskiej Policji w Legnicy oraz kontrterroryści z Wrocławia i Opola. W czynnościach udział brali także przewodnicy z psami służbowymi z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze i Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Śledztwo jest w toku. Policjanci pod nadzorem prokuratora nadal wykonują czynności do tej sprawy. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
1: I to wszystko w tym raporcie. Kolejne informacje z regionu o 8.30.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790-790-225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas.

0: 9 września. Pralka Corenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.

Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zmiany w przepisach dotyczących wypłacania i wpłacania gotówki. Każdy bankomat w Polsce będzie musiał rejestrować wizerunek klienta, a osobom próbującym ukryć swą tożsamość będą grozić grzywny. Według serwisu cashless.pl nowe reguły oznaczają konieczność wymiany części urządzeń. Nagrania mają być archiwizowane przez 90 dni od momentu wykonania operacji. Dostęp do bazy danych będzie miało 11 instytucji, m.in. Policja, Administracja Skarbowa oraz Służby Specjalne. Ministerstwo Sprawiedliwości. Klienci i usługodawcy będą mogli bezpodstawnie przekonywać klientów, że ich towary są przyjazne dla środowiska. Kłamać na etykietach i w reklamach będzie można aż do października przyszłego roku. Producenci twierdzą, że tyle właśnie czasu potrzebują, by zmienić opakowania.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, muzyczne radio za 7, 8, 7 dzień września.
1: Muzyczne radio lato.
0: 70 lat temu w Chorzowie urodził się Ryszard Riddle, charyzmatyczny wokalista zespołu Jam, do którego dołączył w pierwszej połowie lat 70. Autor tekstów takich utworów jak Whisky, Naiwne pytania czy Wehikuł czasu. Zmarł w 1994 roku, a dziś 70. rocznica urodzin Ryszarda Riddla. Muzyczne radio, Jam.

0: reklama. Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
1: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuromaupa.e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
2: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: Ósma.
3: Czas na wiadomości.
5: Weekendowe rozmowy dotyczące zakończenia wojny, co z nich wynika. Potem prognozy dotyczące kredytów i pogody. Będzie też bardzo młody, początkujący kierowca ze Śląska. Marcin Krzemiński. Najpierw w Moskwie, potem w Kijowie toczyły się w weekend rozmowy specjalnych wysłanników prezydenta USA, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Po wczorajszych rozmowach prezydent Ukrainy ma nadzieję na zorganizowanie trójstronnych negocjacji z udziałem Rosji, ale na razie nie słychać, by misja negocjacyjna Amerykanów zakończyła się jakimiś ustaleniami. Marcin Starzec.
6: Zełenski zaznaczył, że rozmowy Ukrainy z Amerykanami były bardzo merytoryczne. Jednym z tematów były kwestie terytorialne. Nie oznacza to, że rozmawialiśmy o tym bardzo długo, ale mieliśmy możliwości omówienia i myślę, że w każdym przypadku te trudne kwestie można rozwiązać. W sobotę amerykańscy negocjatorzy rozmawiali w Moskwie z Władimirem Putinem. Kreml określił to spotkanie jako niezwykle szczere.
5: Portal Kiev Independent przekazuje, że Donald Trump ma dziś przeprowadzić rozmowy telefoniczne z przywódcami Rosji i Ukrainy. Mają one dotyczyć właśnie weekendowych rozmów. Kredytobiorcy jeszcze długo nie mają co liczyć na kolejną ulgę w ratach. Jutro zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, ale ekonomiści są zgodni. Decyzja o obniżeniu stóp procentowych nie będzie ani w środę, ani przez wiele kolejnych miesięcy. Wojciech Kowalik.
7: Powód jest jeden. Znów rosnąca inflacja. Choć droga do kolejnej obniżki stóp nie jest całkowicie zamknięta, to jest daleka i długa, mówi ekonomista PKO SA Sebastian Roy.
8: Byłbym zdania, że te obniżki będą miały miejsce raczej później niż wcześniej. Spodziewałbym się gdzieś na przełomie trzeciego i czwartego kwartału przyszłego roku, czyli już w końcówce 2027 roku.
7: A to oznacza, że kredytobiorcy mogą w swoich budżetach na dłużej zaplanować obecne poziomy rat.
5: Tyle prognozy finansowe, są też pogodowe i mogą wielu zaskoczyć. Wracają bowiem upały, głównie na południu i południowym wschodzie. Jutro tam lokalnie do 30 stopni, a w środę już alerty pierwszego stopnia to oczywiście prognozy. Od Śląska przez Świętokrzyskie, Małopolskę, po Lubelszczyznę i Podkarpacie, generalnie tylko w górach, chłodniej. Na południowym zachodzie z kolei możliwe burze, a w powiatach środkowo-zachodniej i północnej na wschodniej Polsce możliwe ulewy. Późnym popołudniem będzie wiadomo, kto ostatecznie startuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Komisja wyborcza kończy weryfikację podpisów złożonych na listach pod kandydaturami. Wybory w stolicy Małopolski są konieczne, bo w połowie kadencji odwołany został prezydent Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Trzylatek wsiadł do auta rodziców i odjechał. Do nietypowego zdarzenia doszło w sobotę w Lędzinach na Śląsku. Dziecko zabrało kluczyki, odpaliło auto i odjechało niedaleko od domu, bo po 20 metrach auto zderzyło się ze słupem sieci internetowej. Na szczęście maluchowi nic się nie stało. Rodzice byli trzeźwi i nie mniej zaskoczeni niż policja, która też dotarła na miejsce. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Z jednej strony świetny wynik, z drugiej niedosyt, bo medal był blisko. Polskie siatkarki zakończyły Mistrzostwa Europy na czwartym miejscu. W meczu o brązowy medal przegrały w Stambule z Serbią 1-3, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
9: Myślę, że szkoda generalnie całego meczu, gdzieś tam nie weszliśmy w niego dobrze. Dwa przegrane sety na sam początek, ale myślę, że nie można odmówić nam walki. Robiliśmy co mogliśmy, po prostu to było dzisiaj za mało na reprezentację Serbii.
4: Tak samo jak dwa lata temu po złoto sięgnęła Turcja, pokonując w finale Włochy 3-2. Iga Świątek zagra dziś ćwierćfinał US Open. Jej rywalką w czwartej rundzie będzie Chinka Qin Wen Zheng. Polka do meczu przystąpi po bardzo zaciętym, trudnym spotkaniu z Czeszką Marii Bołskową.
10: No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć i no i dobrze, bo no, takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
4: Mecze Świątek kontra Zheng o 17.30. Mistrzowie Anglii i Hiszpanii wciąż nie pokonani w tym sezonie. Arsenal wygrał derbowe starcie z Chelsea Londyn 2-1 i ma komplet punktów po trzech kolejkach. A czwarty kolejny mecz wygrała FC Barcelona, tym razem rozbijając na wyjeździe Walencję 5-0. A jak spisali się w weekend Polacy? Robert Lewandowski strzelił 5. gola w MLS, a jego Chicago Fire zremisowało z Toronto FC 4-4. Przemysław Frankowski po asyście Sebastiana Szymańskiego zdobył bramkę dla Stade Rennes w wygranym 2-1 meczu z Angers. Trzeciego w tym sezonie gola w Turcji strzelił Adrian Benedyczak, którego zapewne obserwuje Jan Urban, szukając dla kadry alternatywy dla Roberta Lewandowskiego. Sparta Wrocław i Presy Toruń bardzo blisko awansu do wielkiego finału żużlowej Ekstraligi. Obie ekipy wygrały pierwsze mecze półfinałowe i to na wyjazdach. Sparta pokonała w Lesznie Unię 55-35, a broniący tytułu Torunianie po raz pierwszy od ponad 30 lat wygrali w Lublinie. Pokonali Motor 48-42. Rewanże w niedzielę. To jeszcze rajdowe Mistrzostwa Europy. Broniący tytułu Mikołaj Marczyk zajął trzecie miejsce w rajdzie Walii. Mistrzostwo zapewnił sobie Fintemu Suninen, który był drugi, a najszybszy był Brytyjczyk Chris Meek, który startuje tylko w pojedynczych rajdach. Do zakończenia rywalizacji został już tylko rajd Portugalii. Marczyk powalczy w nim o wicemistrzostwo z Włochem Andreą Mabellinim.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Coraz większe natężenie ruchu na autostradowej obwodnicy Wrocławia, szczególnie tutaj od zjazdu na lotnisko do węzła z A4 w kierunku Kudowy. Dzisiaj na autostradowej obwodnicy Wrocławia mają trwać prace na pasie awaryjnym. Zatory też na samej autostradzie A4 między Bielanami a Kątami Wrocławskimi w stronę Zgorzelca. Na wysokości Kątów Wrocławskich wczesną porą doszło do wypadku na zjeździe na Kąty. Utrudnienia mamy także na 54 km A4 między Krzyżową i Krzywą w kierunku granicy, gdzie miała miejsce awaria pojazdu i według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mamy zwężenie do lewego pasa. Prace na S5 między Korzeńskiem a Widawą. Prace przy naprawie barier energochłonnych. Odcinek robót ma ponad 53 km i tam można się spodziewać ograniczeń prędkości do 80 km na godzinę. Muzyczne radio, przypominamy się z naszym numerem telefonu 757-646-646.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Cześć, tu Paula Roma. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę
3: kochają muzykę.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzisiaj 7 dzień września, wspomnieliśmy już 70. rocznicę urodzin Ryszarda Riddla, wokalisty grupy Jam. W tym samym dniu co on, w roku 1956, 7 września na świat w Nowym Jorku przyszła Robin Beck, wokalistka, która w drugiej połowie lat 80. podbiła listy przebojów przebojem The First Time. 75 lat kończy dziś Chrissie Hynde, amerykańska wokalistka i gitarzystka zespołu The Pretenders, z którym nagrała słynne Don't Get Me Wrong z 1986, a więc sprzed 40 lat, czy balladę I'll Stand By You. W 1943, a więc 83 lata temu, na świat przyszła Gloria Gaynor, wokalistka, której piosenka I Will Survive z końca lat 70. XX wieku stała się wielkim hitem wczesnej ery disco. Gloria Gaynor urodziła się 83 lata temu, równe 90 lat temu. W Teksasie urodził się Buddy Holly, rock'n'rollowy wokalista, który zginął bardzo młodo, w wieku 22 lat, w katastrofie lotniczej, w której zresztą śmierć poniósł m.in. Richie Valens. Dziś 90. rocznica urodziny Buddy'ego Holly'ego. A 57 lat temu, 7 września roku 1969, urodził się Jean-Benoît Dunkel, jedna druga mojego ulubionego francuskiego duetu Air.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Centrum Kultury Zameczek zaprasza na polsko-czeski piknik w ogrodach Zameczku. Sobota 12 września od godziny 12 do 17. W programie warsztaty kreatywne i animacje dla dzieci, koncerty, spektakle, pokazy cyrkowe, klaunada, żonglerka i wiele innych atrakcji. Na dobry początek dnia o godzinie 9 tai chi w parku. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027, Fundusz Małych Projektów oraz ze środków miasta Jelenia Góra.
3: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Na Wieleniej Górze o 6 rano mieliśmy 4 stopnie, wtedy na Śnieżce było aż 11 stopni. No teraz sytuacja się normuje, w Kotlinie Jeleniogórskiej około 10, właśnie 11 stopni. We Wrocławiu, Legnicy może już 13, w ciągu dnia do 20-21 stopni. Jutro powinno być dużo cieplej. Nawet do 30 stopni w okolicach Wrocławia czy Legnicy. Ciśnienie wynoszące 1025 hektopaskali będzie dzisiaj spadać. Dziś będziemy mieć zachmurzenie małe i umiarkowane. Dzień będzie dość ładny.
1: Sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Z kolejnym raportem regionalnym Jacek Rogulski.
7: 35. Forum Ekonomiczne, największa i najważniejsza konferencja społeczno-ekonomiczna w Europie, startuje już we wtorek, czyli jutro w Karpaczu. Tegoroczna edycja wydarzenia organizowana jest pod hasłem Architektura Nowego Porządku, Stabilność w Czasach Zmian. Organizatorzy zapowiadają ponad 500 debat oraz udział ponad 6 tysięcy uczestników, mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
8: Wydarzenie, które oprócz tego, że daje płaszczyznę wypracowywania myśli na przyszłość,

0: na kolejny rok. To jest ogromną, gigantyczną dawką naukową, edukacyjną dla wszystkich uczestników. 8-10 września w tym roku pod znakiem bezpieczeństwa. Setki paneli, setki dyskusji, prezentacje raportów, nie tylko w obszarze bezpieczeństwa, ale też w obszarze infrastruktury, w obszarze zdrowia. To jest czas, który wpisał się już na trwałe portret taki wydarzeniowy Dolnego Śląska, ale też nie tylko Dolnego Śląska, tylko tej części Europy. Każdy osiąga swoje strategiczne cele promocyjne, finansowe, organizacyjne i to się dzieje. Zapraszamy na forum ekonomiczne do Karpacza w wtorek, środa, czwartek. To będzie dobrze spędzony czas dla wszystkich uczestników.
1: Zmieniamy temat. W przepięknych wnętrzach Teatru Norwida w Jeleniej Górze świętowano 35-lecie Straży Miejskiej w stolicy Karkonoszy. To służba, która nie kojarzy się już tylko z blokadami na kołach źle zaparkowanych pojazdów, ale przede wszystkim z dbałością o porządek, bezpieczeństwo w mieście oraz edukację dzieci i młodzieży. Jak przyznaje założyciel Straży Miejskiej, były prezydent Marcin Zawiła, w 1991 roku był to wymóg ustawowy, ale przez te lata potwierdziło się, że to służba potrzebna miastu i mieszkańcom.
2: Była potrzeba i była ustawa. Ustawa, która jakby miała podzielić policję na takie FBI, te od grubych spraw, i lokalną. No z czasem okazało się, że ten podział nie jest taki jasny do końca, no ale Straż Miejska w Jeleniej Górze okazała się potrzebna. Doświadczenie COVID-u, powodzi, no wielu tam sytuacji, jak i porządku codziennego, no pokazuje, że są potrzebni. A szczerze mówiąc, patrolu pieszego, policyjnego dawno nie widziałem, a Straż Miejską spotykam regularnie.
3: Tam, gdzie ludzie potrzebują pomocy, tam Straż Miejska jest.
4: Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
3: Zmienia się wizerunek Straży Miejskiej. Przedtem Straż Miejska była postrzegana jako ci, którzy zakładają blokady. Dzisiaj bardziej jako ci, którzy udzielają pomocy mieszkańcom. Mi zależy na tym, żeby Straż Miejska była szanowaną jednostką, żeby to byli ludzie właśnie tacy, którzy przede wszystkim empatią i pomocą mieszkańcom służą. I przede wszystkim tutaj chciałbym podziękować panu komendantowi Piotrowi Wałczykowi, bo to jest jego duża praca, jego duża zasługa, że właśnie zmieniła się Straż Miejska na lepsze.
5: Komendant Straży Miejskiej Piotr Wałczyk.
6: 35 lat, piękny jubileusz. Już na stałe Straż Miejska wpisała się w krajobraz Jeleniej Góry.
5: Tak, zaczynaliśmy w 91 roku. Teraz jednostka jest 39 osób. Łącznie 52 osoby są zatrudnione w Straży Miejskiej.
6: Czego wam można życzyć? Bo sprzęt coraz nowocześniejszy, auta też. Czegoś jeszcze potrzebujecie?
5: Ja myślę, że trzeba nam życzyć przede wszystkim dużo zdrowia i każdej interwencji, żeby dobrze się skończyła. A sprzęt mamy, ale najważniejszy w służbie jest człowiek, czyli zdrowia trzeba życzyć.
7: Rzecznik Komendanta Straży Miejskiej Artur Chmielewski. Jest to bardzo stabilna praca, dlatego też, jeżeli ktoś ma w zamyśle pracę na rzecz miasta Jeleniej Góry, czuje to w sobie, serdecznie zapraszamy. Co prawda tych miejsc może nie ma tak dużo, nie mamy tylu wakatów, ale zapraszamy do pracy, bo my pracujemy na rzecz społeczności lokalnej. Jesteśmy dla mieszkańców i dla miasta Jeleniej Góry.
1: Na koniec sport. Przed Głogowskim ratuszem odbyła się oficjalna prezentacja zespołu piłki ręcznej Chrobrego. Dało się poczuć atmosferę ligowych emocji.
8: Nowy sezon szczypiorniści Chrobrego zaczną w sobotę o 15:00 ze Stalą Mielec. Chłopaki rwą się do gry, do boju. Wszyscy już tęskniliśmy za graniem, powiedział trener Witalii Nat. Chrobry nie ukrywa ambicji, ale tonuje oczekiwania. Celem ma być awans do fazy play-off. Później będzie chciał walczyć o kolejne cele. To dość bezpieczne zapowiedzi pojawiające się po lekcjach i wnioskach wyciągniętych z minionego sezonu. Dzięki temu Chrobry jest silniejszy. Sponsor tytularny, czyli KGHM, pozostanie z Chrobrym przez kolejne 2 lata. Nowa umowa oznacza również większe wsparcie finansowe. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: I to wszystko w tym raporcie. Kolejne informacje z regionu o 9:30.
9: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
10: Pogoda w górach.
11: Dzień dobry. W szczytowych partiach Karkonoszy na godzinę 8:10 temperatura od 9 do 11 stopni na plusie na Śnieżce. Wiatr zachodni 4 metry na sekundę. Widzialność bardzo dobra, powyżej 50 kilometrów na godzinę. Umiarkowane zachmurzenie. bez opadów, natomiast szlaki mogą być mokre i śliskie. Jeśli chodzi o dolne partie Karkonoszy i Kotlinę Jeleniogórską, temperatura od 9 do 13 stopni, cisza, miejscami wiatr południowo-zachodni słaby, widzialność dobra i bardzo dobra, zmienne zachmurzenie, bez opadów, ale tutaj również szlaki mogą być mokre i śliskie. Przypominam o dobrym przygotowaniu się przed wyjściem w góry, zaplanowaniu trasy, odpowiednim ekwipunku i instalacji aplikacji Ratunek. Życzę dobrego dnia, bawcie się dobrze, bądźcie dla siebie życzliwi. Ze stacji centralnej GOPR Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
1: A teraz jeszcze rzut oka na Polanę Jakoszycką. Niestety chmurzy się i chmurzyć się będzie przez cały dzień. Słońce również po południu nie będzie widoczne. Będzie wiał też lekki wiatr, przy czym okresami porywy mogą osiągnąć nawet 50 km na godzinę. Będzie wiał z południa. Teraz Stuki Zerski, gdzie mamy około 10 stopni Celsjusza, maksymalnie 10 na termometrach, około 16 kresek. Zachmurzenie również duże. Okresami porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 40 km na godzinę. A na dole w Świeradowie obecnie cieplej, około 12 stopni pokazują w tej chwili termometry, sporo chmur i w ciągu dnia również bez przejaśnienia temperatura maksymalna w granicach 21 stopni Celsjusza. To co chyba cieszy, to to, że deszcz na pewno dzisiaj nie będzie padał.
9: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
12: Hello Poland, we are Vistone and you are listening to Muzyczni Radio. They really love music.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda JQ, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab and Grill. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy,
5: a w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Zaprasza Ultima Auto, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106 w Zgorzelcu, Lubańska 13A.
10: Skoda.
11: Po reklamie.
12: Drogi na gorąco.
13: No, coraz bardziej korkująca się autostradowa obwodnica Wrocławia A8 między zjazdem na lotnisko i węzłem z A4 w kierunku Kudowy, w kierunku właśnie tegoż węzła. Bo tutaj, jak się dowiadujemy, na 11 kilometrze w kierunku Kudowy doszło do zderzenia osobówki i busa. Na miejscu lada moment, a może już pojawiły się służby i tutaj można się spodziewać większych utrudnień. Korkuje się też coraz dłuższe zatory na autostradzie A4 między kątami wrocławskimi a Bielanami. To wszystko w stronę Zgorzelca. Przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646.
12: Drogi na gorąco.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zmiany w przepisach dotyczących wypłacania i wpłacania gotówki. Każdy bankomat w Polsce będzie musiał rejestrować wizerunek klienta, a osobom próbującym ukryć swą tożsamość będą grozić grzywny. Według serwisu cashless.pl nowe reguły oznaczają konieczność wymiany części urządzeń. Nagrania mają być archiwizowane przez 90 dni od momentu wykonania operacji. Dostęp do bazy danych będzie miało 11 instytucji, m.in. Policja, Administracja Skarbowa oraz Służby Specjalne. Ministerstwo Sprawiedliwości przekonuje, że zmiana przepisów jest konieczna, bo cyberprzestępcy masowo wykorzystują bankomaty do wypłacania wyłudzonych środków. Jeszcze przez rok producenci i usługodawcy będą mogli bezpodstawnie przekonywać klientów, że ich towary są przyjazne dla środowiska. Sejm przyjął ustawę o tzw. greenwashingu, czyli nieuczciwym wykorzystywaniu oznaczeń w rodzaju bio lub eko. Na ostatniej prostej posłowie zmienili jednak termin jej wejścia w życie. Kłamać na etykietach i w reklamach będzie można aż do października przyszłego roku. Producenci twierdzą, że tyle właśnie czasu potrzebują, by zmienić opakowania. Gdy ustawa wejdzie w życie, oznaczenia sugerujące, że towar czy usługa są przyjazne dla planety, będzie można stosować tylko wówczas, gdy faktycznie będą na to twarde dowody w postaci certyfikatów lub potwierdzeń ze strony instytucji publicznych. Polska gospodarka rośnie 3 razy szybciej niż strefa euro. Firma doradcza EY porównała wskaźniki gospodarcze krajów Europy. Okazuje się, że są one wyjątkowo odporne na globalne zawirowania, a tempo wzrostu w najbliższym czasie powinno się zwiększać. Według ekonomistów polski PKB urośnie w tym roku realnie o 3,9%, a w strefie euro o 1,3%. Gdyby nie wojna w Zatoce Perskiej, wyniki byłyby jeszcze lepsze. Wzrost polskiego PKB przekroczyłby 4%. W Europie żadna inna duża gospodarka nie rozwija się równie szybko. Pytanie, jak długo uda się ten trend utrzymać. Przyszły rok ma już być znacznie mniej udany.
1: Pora dla inwestora.
0: Na warszawskiej giełdzie w piątek główne indeksy szybowały w górę od początku do końca notowań. Najlepiej wypadł WIG20, który zyskał 1,36%, dzięki czemu ma już 4090 punktów. To nowy wieloletni rekord. Na rynku walutowym bez większych zmian. Euro w internetowych kantorach kosztuje średnio 4,33 zł, dolar 3,73 zł, a funt 5,04 zł. Za szwajcarskiego franka w kantorach zapłacić trzeba zwykle 4,60 zł, a za 100 czeskich koron 17,90 zł. To wszystko w magazynie Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Muzyczne Radio Lato.
2: Zbyszek Dekaja, ja też dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro. Pozdrawiam.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 9.
0: Czas na wiadomości.
4: Dziś ma ruszyć proces w sprawie śmierci Natalii Zandrychowa. Lokalna wygrana oddźwięk międzynarodowy, wrócimy do triumfu niemieckiej AfD. Po Żuławach znów mają jeździć pociągi. Marcin Krzemiński. Za pół godziny przed sądem rejonowym w Wadowicach rusza proces w głośnej sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Na ławie oskarżonych zasiądą trzej policjanci z komisariatów w Andrychowie i Kętach, którzy zdaniem prokuratury mogli przyczynić się do śmierci dziewczyny. Katarzyna Młynarczyk.
5: W listopadzie 2023 roku dziewczynka wyszła rano do szkoły. Po drodze źle się poczuła i zadzwoniła do ojca, mówiąc, że ma mroczki przed oczami i nie wie, gdzie jest. Kilka godzin później znaleziono ją w stanie głębokiej hipotermii. Zmarła w szpitalu. Prokuratura zarzuca policjantom niedopełnienie obowiązków oraz narażenie nastolatki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Według śledczych funkcjonariusze nie wysłali na czas patroli i nie uruchomili niezwłocznie lokalizacji telefonu dziewczynki. Teraz sąd ma ocenić, czy ich zaniechania mogły mieć wpływ na tragiczny finał tej sprawy.
4: W Sejmie jest już wniosek o komisję śledczą w sprawie zonda krypto. Prześwietlić aferę chce Mateusz Morawiecki i jego Rozwój Plus. Pod wnioskiem podpisało się ponad 60 parlamentarzystów, także z Konfederacji i Partii Razem. Małe są jednak szanse, by komisja powstała, bo nie popiera tego ani rządząca koalicja, ani PiS. Tymczasem w prokuraturze w Katowicach kolejny dzień ma dziś zeznawać wspólnik założyciela BitBay, Roman Rzet. Napisaliśmy historię, wyborcy opowiedzieli się za zmianą, powiedział lider alternatywy dla Niemiec w Saksonii-Anhalcie Ulrich Siegemund już po ogłoszeniu pierwszych prognoz wyborczych w tym niemieckim landzie. AfD zgarnęło blisko 44% głosów we wczorajszych wyborach, ale nie ma samodzielnej większości, więc to, czy będzie rządzić, zależy od pozostałych ugrupowań. Wyniki, choć lokalne, to komentuje cały świat. Lider hiszpańskiej prawicowej partii Vox mówi o nadziei dla Europy. Separatyści z Katalonii piszą o tragedii. Sukcesu gratuluje włoski ultraprawicowy wicepremier Matteo Salvini. Składa je też AfD Elon Musk. Rosyjscy publicyści wieszczą nowe, lepsze otwarcie dla niemiecko-rosyjskich relacji. A premier Donald Tusk pisze z kolei na portalu X, że, tu cytat, w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacji i PiS. Po Żuławach znów będą jeździć pociągi. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na odtworzenie zamkniętej blisko 40 lat temu linii łączącej Nowy Dwór Gdański z Szymankowem. Pociągi mają kursować m.in. przez nieczynną dziś stację Nowy Staw. Jego mieszkańcy wspominają, jak to kiedyś jeździło się koleją po Żuławach.
6: Stoimy, wspominamy, bo z dzieciństwa pamiętamy to inaczej. Tu funkcjonowało wszystko. Teraz bardzo miło, no ale zobaczymy, jak będzie, nie?
7: Autobusowa później była komunikacja, nie? Myśmy jeździli, bo ja jeździłam nawet do Szymankowa do pracy, więc...
8: Pociągiem lepiej niż autobusem.
7: No znaczy się, ja jeździłam, bo ja jeździłam jakiś czas pociągiem, to wolałam pociągiem jeździć.
4: Pociągi na 25-kilometrową linię kolejową powrócą w przyszłym roku.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Paryski koszmar na drodze Igi Świątek do ćwierćfinału US Open. Polka powalczy dziś o najlepszą ósemkę wielkoszemowego turnieju w Nowym Jorku z Chinką Qin Wenzheng, która dwa lata temu pozbawiła ją szans na olimpijskie złoto. Świątek do meczu przystąpi po wyczerpującym spotkaniu w trzeciej rundzie.
10: Nie, no bez przesady. W sensie no na pewno się zmęczyłam, ale mogę się spokojnie zregenerować. Myślę, że bardziej po prostu intensywność tego meczu mogła dużo kosztować, ale tak czy siak był to mecz dwusetowy, faktycznie długi, jak na te dwa sety, no ale cieszę się, że raczej będę patrzyła na pozytywy, które wyciągnę z tych meczów.
9: Spotkanie rozpocznie się na centralnym korcie o 17.30. A do najlepszej ósemki awans w niedzielnych meczach wywalczyły Aryna Sabalenka, Linda Noskowa, Jessica Pegula i Emma Navarro. Lech Poznań z kolejnym cennym zwycięstwem w Ekstraklasie. Kolejusz pokonał Raków Częstochowa 1-0 i umocnił się na prowadzeniu. Raków pozostaje bez punktu i jest ostatni. Punkt do Lecha traci Górnik Zabrze, który wczoraj wygrał na wyjeździe z Krakowią 1-0, a 4 punkty mniej ma Jagiellonia. Zespół z Białegostoku pokonał wczoraj Śląsk Wrocław 2-1, mówi trener Adrian Siemieniec.
2: Uważam, że w drugiej połowie do sytuacji z rzutem karnym mieliśmy kontrolę nad spotkaniem pełną i dobrze nim zarządzaliśmy. No ale wiadomo, jak ty wszyscy stanie 2-0, tracisz gola w takim fragmencie meczu na 2-1, to zawsze się zrobi troszkę pikantnie, jeżeli chodzi o atmosferę spotkania i tak też było w tym przypadku.
9: Dziś dwa mecze kończące siódmą kolejkę Ekstraklasy. Wieczysta Kraków zagra z Zagłębiem Lubina, Pogoń Szczecin z Wisłą Płock. Prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję. Nie powiedział tego wprost podczas weekendowej wizyty w Polsce, ale poinformowała o tym FIFA. Infantino przyleciał do naszego kraju na Mistrzostwa Świata Kobiet lat 20. Kimi Antonelli umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji Mistrzostw Świata Formuły 1. Włoch w wielkim stylu wygrał domowy wyścig na torze w Monzy, bo startował do niego z końca stawki. Za Antonellim do mety dojechali George Russell, także z Mercedesa, oraz Max Verstappen z Red Bulla.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkuj-prąd.
1: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
2: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy Ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
3: Patronat medialny Muzyczne Radio.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Boska to nie przymiotnik, Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji Boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
3: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
3: W tym tygodniu gramy dla Was

0: Muzyczne Radio Lato. Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Poniedziałek. Mamy w kalendarzu 7 dzień września. Arek Włodarski, dzień dobry. Zapraszam na południowy program Muzycznego Radia. Jak zawsze startujemy z horoskopem po godzinie 9. Po raz pierwszy każdego dnia pojawia się tenże horoskop przed godziną 7, przypominam. Barany, pogoda, ducha i optymistyczne podejście do świata korzystnie wpłyną na samopoczucie. Byki, czas na nowe znajomości, możliwości, które w przyszłości znacznie pomogą w pracy. Bliźnięta, warto postępować dyplomatycznie i nie obarczać przyjaciół swoimi kłopotami, a raki mają szansę na pozytywne zmiany. Dobry dzień na odświeżenie dawnych znajomości. Lwy, dziś można wyjść zwycięską ręką z ostatniej opresji. Warto wykorzystać dobrą passę panny, zaangażowanie ktoś zauważy, sprawy nabiorą przyspieszenia i pozytywnego obrotu. Wagi będą obserwowane i oceniane. Najbliższy czas będzie sprawdzianem umiejętności. Skorpiony urodzone na przełomie października i listopada mogą liczyć na atrakcyjną propozycję. Strzelcy, dziś będą pełne energii, pomysłowości i pozytywnego nastawienia do świata i życia. Koziorożce, talenty zostaną zauważone. Pora uwierzyć w siebie, można być dumnym z osiągnięć. Wodnikom dzień upłynie pod znakiem dobrej pasy, można i nawet trzeba zagrać na przykład w lotto. Ryby, tylko tak zwany spokój mistrza i cierpliwość doprowadzą do celu. Sukces jest w zasięgu ręki. Osoby urodzone 7 września są szlachetne, pełne miłości i poświęcenia. Bezgranicznie też oddają się swojej pracy, zwłaszcza jeśli jest pomocna dla innych. Dlatego często zajmują się działalnością charytatywną. Najczęściej są bystrymi obserwatorami i w swojej pracy bardzo kreatywne. Szczęśliwa cyfra 7. Kamień szlachetny lapis lazuli, sprzyjający znak zodiaku wodnik. Solenizanci dzisiaj świętują Regina, Melchior, Robert, także Justyna, ale również mamy kilka takich imion rzadko spotykanych, choć skoncentrujmy się teraz na tych, które już wymieniłem. Regina, indywidualistka o zdolnościach organizacyjnych. Robert, przewidujący, przywódczy, oddany rodzinie. Justyna, stateczna i praktyczna, zajęta. Święta Regina, mgły rozpina, przysłowie ludowe. Na dziś, no tak rzeczywiście, zwłaszcza na południu regionu, w kotlinach górskich okolicach, czuć o poranku to, że jesień zbliża się i nie ma na to rady. Choć w sumie jeszcze jest 16 dni do końca lata. Ale w ostatnich latach, nie wiem jak wy to odczuwacie i zauważacie, ale mi się wydaje, że gdy kończą się wakacje, to tak jak nożem uciął. Od razu od 1 września jest zmiana aury na taką typowo jesienną. I niestety w tym roku też to tak wygląda, chociaż są słoneczne chwile, jest cieplej, ale o poranku no to widać już rosę i te mgły i to wszystko już powoli zmierza i to widać w kierunku właśnie jesieni, ale to też piękna pora roku. No to jeszcze raz piękne dzień dobry, 18 minut po 9.
2: Cześć, z tej strony Michał Szczygieł, słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Ręba, ulica Dolna 17. Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na Górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab & Grill. Patronat medialny Muzyczne Radio.
1: Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
2: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Po reklamie.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
6: Wczesnym rankiem było jakby więcej słońca, teraz niestety więcej chmur. To zachmurzenie napływa z zachodu i nic się nie zmieni w najbliższych godzinach. Niestety, temperatury maksymalne teoretycznie dość wysokie, 20-22 stopnie Celsjusza, ale przy tym braku słońca to nieodczuwalne i przy tym chłodnym wietrze zachodnim będą dzisiaj niższe. Wypogodzi się dopiero wieczorem i w nocy, i to zapowiedź ładnego jutrzejszego dnia. Nie tylko ładnego, ale i gorącego.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
6: 9.31 minęła, czas na raport regionalny. Jacek Rogulski.
8: A na początek Bolesławiec, gdzie odbył się pierwszy ogólnopolski zlot patroli obywatelskich. Przez 3 dni spotykali się tutaj przedstawiciele organizacji z różnych części kraju. Było walne zgromadzenie, wybory uzupełniające do władz, ale przede wszystkim integracja ludzi, którzy, jak mówią, chcą bezinteresownie pomagać innym.
9: Patrole obywatelskie to stowarzyszenie ogólnopolskie, które zostało zarejestrowane pod koniec 2025 roku, a jego siedziba znajduje się w Żninie. Prezesem organizacji jest mieszkający obecnie w Bolesławcu Wojciech Downar. Jak podkreśla, to inicjatywa oddolna i niezależna.
10: Jest to formacja oddolna, apolityczna, całkowicie niezależna, obywatelska, która ma za zadanie gromadzić ludzi, którzy są na tyle mocni sami, że są w stanie udzielić pomocy innym osobom potrzebującym. I takie osoby gromadzimy, bo widzimy, że w społeczeństwie jest bardzo duża chęć czynienia dobra. Przede wszystkim my oferujemy siłę ludzką i intelekt. Nie mamy sprzętu, finanse mamy też, działamy tylko i wyłącznie ze własnych składek, z własnych środków. Nie uzyskujemy żadnego dofinansowania z zewnątrz, niestety.
9: Pomoc ma różne formy. Od wsparcia osób starszych i pomocy w załatwianiu codziennych spraw, po działania skierowane do osób bezdomnych. Jedną z ostatnich akcji był patrol z wodą.
10: Żeśmy rozdawali wodę osobom bezdomnym w kryzysie, powiedzmy, alkoholowym czy tam uzależnieniowym. Była fala upałów, przez cały kraj się przytoczyła, także w tym momencie żeśmy taką wodę przekazywali.
9: Organizacja pomaga także osobom, które mają problemy z załatwianiem spraw urzędowych czy napisaniem pism. Jak mówi Downar, członkowie wykorzystują również nowoczesne narzędzia.
10: Sztuczna inteligencja dużo, że robi dużo nas wspierać. Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia, które osoby starsze nie są w stanie w pełni wykorzystać, a my dzięki temu, że to wykorzystujemy i mamy czas, no, możemy im pomóc.
9: W Bolesławcu spotkało się około 40 osób, między innymi członkowie zarządu oraz koordynatorzy wojewódzcy i powiatowi. Przyjechali między innymi z Elbląga, Krakowa, Nowego Sącza i Kielc. Jak podkreśla Wojciech Downar, największym sukcesem zlotu była integracja.
10: To są ludzie, którzy naprawdę są w stanie dawać innym i naprawdę to są dobrzy ludzie, którzy chcą się dzielić tym dobrem i cieszy ich to, że mogą pomagać.
9: Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Jeleniogórskie Błonie po raz kolejny wypełniły się tysiącami mieszkańców i turystów. W sobotę odbyła się inauguracja września Jeleniogórskiego, podczas której gwiazdami byli zespół Leniwiec oraz Kult z Kazikiem na czele. Przed nami teraz miesiąc pełen imprez, zapowiada Jerzy.

0: Różniak, prezydent Jeleniej Góry.
1: Tak, zaczynamy dzisiaj, ale wrzesień w tym roku będzie bardzo obfity, bardzo łaskawy z tego względu, że praktycznie cały wrzesień będą różnego rodzaju wydarzenia. Za tydzień będziemy mieli i pszczelarzy, i myśliwych. Za dwa tygodnie, niecałe nawet dwa tygodnie, będziemy zaczynali kongres uzdrowiskowy i w ramach kongresu uzdrowiskowego przyjedzie ponad 250 gości z całej Polski. Będziemy rozmawiali o sytuacji w uzdrowiskach, ale jednocześnie o znaczeniu i będzie też możliwość prezentacji uzdrowisk, prezentacji sprzętu medycznego. No i oczywiście w tym samym czasie będzie Festiwal Światła. I tak jak co roku Festiwal Światła nas zaskakuje, w tym roku będzie poświęcony Wonderland Azja, czyli poświęcony Azji, czyli pewnie będą smoki. Ja jestem ciekaw, co będzie. No i zespoły, które będą. Będzie zespół Problem. Sobota też wspaniałe występy i w niedzielę muzyka filmowa. I tutaj jak co roku staramy się, żeby trochę przemycić muzyki symfonicznej. Właśnie tutaj będzie nasza orkiestra symfoniczna Jeleniej Góry grała. No i później oczywiście jest zakończenie września jeleniogórskiego, pełno wystaw, także w tym roku wrzesień będzie bardzo obfity.
2: Zbyszek Mucha, zespół Leniwiec.
3: Paweł Cyna, również zespół Leniwiec.
2: Gramy tutaj no, co roku od 32 lat, jest tutaj dużo znajomych twarzy, rodzin, ale są przez to też takie trochę nerwy i trema większa.
3: No to dokładnie większa, bo to ludzie znajomi patrzą, a my się troszkę boimy, nie? Żebyśmy się nie pomylili, żeby wszystko dobrze wyszło, zależy nam na tym wyjątkowo. Od samego początku tłum wielki, także widać, że na Leniwca też przyszli i jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: Na koniec raportu udana akcja policjantów. Lubińscy kryminalni pracowali nad sprawą kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego. Sprawcy ukradli szafę pancerną z bronią palną i amunicją, a także wartościowe przedmioty i gotówkę. Mundurowi przy wsparciu kontrterrorystów zatrzymali przestępców i odzyskali skradzione mienie. Sprawa jest rozwojowa, nie wykluczamy kolejnych zatrzymań, relacjonuje Sylwia Serafin z lubińskiej policji.
4: W jednym z mieszkań zatrzymano 37-letniego mieszkańca Legnicy, u którego zabezpieczono między innymi marihuanę w ilości ponad 2,5 tysiąca porcji handlowych tego narkotyku, 1,5 tysiąca porcji metamfetaminy i 170 porcji handlowych amfetaminy. Dodatkowo śledczy ustalili, że mężczyzna jest poszukiwany do odbycia kary 1,5 roku pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratury już zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Taką samą decyzję sąd podjął wobec kolejnych dwóch zatrzymanych przez funkcjonariuszy mieszkańców Legnicy w wieku 33 i 42 lat, którzy podejrzani są o to, że dokonali kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego. Ponadto młodszy z nich odpowie za posiadanie i wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i psychotropowych. Mundurowi ujawnili w jego mieszkaniu i zabezpieczyli amfetaminę w ilości 2700 porcji handlowych oraz marihuanę w ilości blisko 150 porcji tego narkotyku. Wśród 8 zatrzymanych osób znalazła się również 27-letnia obywatelka Białorusi. W działania zaangażowani byli policjanci Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, Komendy Miejskiej Policji w Legnicy oraz kontrterroryści z Wrocławia i Opola. W czynnościach udział brali także przewodnicy z psami służbowymi z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze i Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Śledztwo jest w toku. Policjanci pod nadzorem prokuratora nadal wykonują czynności do tej sprawy. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
0: Kolejny raport o 10.30. Zapraszamy.
5: Pogoda w górach.
6: Dzień dobry. W szczytowych partiach Karkonoszy na godzinę 8.10 temperatura od 9 do 11 stopni na plusie na Śnieżce. Wiatr zachodni 4 metry na sekundę. Widzialność bardzo dobra, powyżej 50 km na godzinę. Umiarkowane zachmurzenie bez opadów, natomiast szlaki mogą być mokre i śliskie. Jeśli chodzi o dolne partie Karkonoszy i Kotlinę Jeleniogórską, temperatura od 9 do 13 stopni, cisza, miejscami wiatr południowo-zachodni słaby, widzialność dobra i bardzo dobra, zmienne zachmurzenie bez opadów, ale tutaj również szlaki mogą być mokre i śliskie. Przypominam o dobrym przygotowaniu się przed wyjściem w góry, zaplanowaniu trasy, odpowiednim ekwipunku i instalacji aplikacji Ratunek. życzę dobrego dnia, bawcie się dobrze, bądźcie dla siebie życzliwi. Ze stacji centralnej GOPS Harkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
7: Dzień dobry, Krzysztof Antoniak, ratownik Grupy Sudeckiej. Dziś poranek w temperaturze od 10 do 13 stopni. Wiatr jest słaby lub jego brak. Rano to prawda było piękne niebo, ale już pojawiło się zachmurzenie, także widoczność jest dalej bardzo dobra, z dużym zachmurzeniem, bez opadów. Poranek jest piękny, dzień będzie ładny, także zapraszamy wszystkich w góry, a wszystkich grzybiarzy jeszcze raz przypominamy, zainstalujcie sobie aplikację Ratunek i w razie zaginięcia dajcie nam znać. Dziękuję i życzę miłego dnia.
0: A teraz jeszcze Polana Jakuszycka, temperatura w tej chwili około 5 stopni Celsjusza, maksymalnie dzisiaj do 14 stopni. Niestety słońca nie będziemy oglądać, bo przez cały dzień będzie tutaj zachmurzenie duże. Wiatr słaby z południa. Na Stogu Izerskim teraz około 10 stopni Celsjusza, maksymalnie dzisiaj na termometrach 16 kreszek. Zachmurzenie również duże, a okresami porywy wiatru mogą tutaj osiągnąć prędkość do 40 km na godzinę, ale ogólnie rzecz biorąc wiatr będzie wiał słabo. Na dole Świeradowie obecnie jest cieplej, bo około 15 stopni pokazują termometry. Sporo chmur w ciągu dnia bez przejaśnień, a temperatura maksymalna w granicach 21 stopni.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Hi, I'm Russell Small. You're listening to Muzyczne Radio. Hey, love.

0: lover. Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
3: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
0: Muzyczne radio.
7: Więcej o nas.
0: O naszej muzyce i pasmach programowych.
7: O wydarzeniach w regionie.
0: Możliwościach odbioru naszej stacji w Twojej okolicy.
6: Znajdziesz na www.muzyczneradio.pl. Autopromocja.
8: Kwadrans dzieli nas od godziny 10:00.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Najważniejsza obecnie informacja to ta dotycząca autostradowej obwodnicy Wrocławia, A8, węzeł Wrocław Zachód, Wrocław Lotnisko, kierunek Kudowa. Tam, jak już informowaliśmy, doszło około godziny 8.30 do kolizji zderzenia auta osobowego z busem. Zablokowany jest pas lewy oraz środkowy. Jedna osoba jest ranna i przed nami jeszcze troszkę czasu z utrudnieniami w tym miejscu. Widać doskonale to na między innymi Google Maps. Tam jeszcze do tego dochodzą roboty drogowe na tych pasach dla jadących z północy na południe w stronę węzła Wrocław Południe od węzła Wrocław Lotnisko. Zator jest dosyć spory, obejmuje także sam również węzeł i kierujący, podróżujący i przemieszczający się AOW z północy na południe od węzła Wrocław Stadion, później Wrocław Lotnisko, muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami. Za nami już utrudnienie na A4. 54 kilometr, kierunek Zgorzelec, węzeł strefy ekonomicznej Krzywa. Tam doszło do awarii pojazdu, ale już wszystko wróciło na tym odcinku do normy.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Reklama.
1: Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 10:00.
3: Czas na wiadomości.
5: Paliwo bije kolejne rekordy cenowe, a końca podwyżek nie widać. Dziś telefoniczne rozmowy Trump-Putin-Zełenski. Nasze siatkarki bez podium w Stambule, ale i tak udowodniły, że są w światowej czołówce. Marcin Krzemiński. 9 zł za litr diesla. Psychologiczna bariera może paść jeszcze w tym tygodniu, prognozują analitycy paliw. Podwyżki, które czekają nas na stacjach w tym tygodniu, podbiją stawki za litr o kilkadziesiąt groszy. Benzyna 95 może kosztować około 8 zł za litr.
6: Jeśli chodzi o olej napędowy, co najmniej to o te 40 groszy wyżej. Rzeczywiście te ceny nie miały jeszcze takiego pułapu. No niestety to co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bynajmniej kończyć się nie zamierza.
5: Mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z e-petrol.pl. Cieszą się ci, którzy jeżdżą na autogaz. Cena litra nie przekracza 3 zł. A propos podróży, dziś w nocy i jutro w nocy w tunelu na Zakopiance pod Luboniem Małym mają być prowadzone prace serwisowe. Na to oznacza, że drogowcy będą czasowo zamykać poszczególne nitki tunelu. Dziś od 22 do 6 rano zamknięty będzie przejazd w kierunku Nowego Targu, a od 1.30 do 2 w nocy w kierunku Krakowa. Jutro z kolei będzie odwrotnie. 47-latek poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, między innymi za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, został zatrzymany w Hiszpanii i sprowadzony do Polski, informuje lubelska policja. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Mieszkaniec powiatu chełmskiego działał co najmniej od sierpnia 2024 roku do początku 2025, między innymi we Wrocławiu, Warszawie, Lublinie i Łasku. Według śledczych mężczyzna miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, a także przewozić wybory tytoniowe bez akcyzy za blisko 18 milionów złotych. Donald Trump ma dziś telefonicznie rozmawiać z przywódcami Rosji i Ukrainy. To kolejny krok po weekendowych spotkaniach wysłanników amerykańskiego prezydenta w Moskwie i Kijowie. Cezary Jaszczyk.
7: Rozmowy amerykańskiej delegacji w ukraińskiej stolicy zakończyły się wieczorem i objęły w sumie 3 rundy. W jednej brali udział przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Każda ze stron zachowuje dystans i nie zdradza szczegółów rozmów. Ale wiemy, że głównym tematem miał być powrót do rozmów trójstronnych z bezpośrednim udziałem Rosjan i Ukraińców przy jednym stole. Prezydent Wołodymyr Zełenski, nie wchodząc w szczegóły, przyznał, że w czasie spotkania padło kilka nowych pomysłów, a Ukrainie cały czas zależy na jak najszybszym zakończeniu wojny.
5: To był świetny turniej. Polskie siatkarki udowodniły, że są już w ścisłym światowym topie, ale dowiedziały się również, że do tych absolutnie najlepszych zespołów jeszcze trochę im brakuje. Biało-czerwone z Mistrzostw Europy wracają ostatecznie bez medalu. Michał Waszkiewicz.
8: 7 lat czekały Polki, by znów bić się o medale dużej imprezy i tak samo jak w 2019 roku. Także na Mistrzostwach Europy, także w Turcji znów zakończyły rywalizację na 4. miejscu. W półfinale przegrały z Włoszkami, a w meczu o brąz z Serbkami, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
9: Boli to, że gdzieś tam, gdy dotarłyśmy do tej czwórki, nie potrafiłyśmy dać od siebie gdzieś tam jeszcze więcej, żeby pokonać tak naprawdę te potęgi.
8: Złoto dla Turcji, srebro dla Włoch, brąz dla Serbii.
5: Polskie siatkarki ostatni raz na podium Mistrzostw Europy stały natomiast 17 lat temu.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

Reklama. Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio Lato.
11: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: for you.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Dzień dobry, 20 minut po godzinie 10. Kolejna godzina naszego przedpołudniowego programu w poniedziałek 7 września. Dzisiaj świętują Regina Melchior oraz Ryszard. Mamy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza. Różnie z tym bywa, dla błękitnego nieba. Nawet ostatnio, kiedy jeszcze nie ma sezonu grzewczego, to pojawiają się komunikaty o złej jakości powietrza, między innymi w Legnicy, lub też kierowcy, albo ci, którzy gdzieś przemieszczają się na piechotkę, także niektórymi miejscowościami, no to już mogli odczuć, bo wieczory i poranki zimne, że powolutku zaczyna się sezon grzewczy i też wokół to powietrze przez to nie jest zbyt czyste. Dzisiaj o poranku więcej tego błękitnego nieba mieliśmy nad głowami. Niestety wszystko się szybko zaczęło zmieniać. Tylko teraz na krańcach wschodnich regionu, na ziemi kłodzkiej, na wschodniej końcówce województwa dolnośląskiego trochę więcej przejaśnień i rozpogodzeń, a na pozostałym obszarze zachmurzenie praktycznie robi nam się pełna z niewielkimi tylko przejaśnieniami i tak będzie przez najbliższe godziny. Więcej o pogodzie o 10.30, czyli za 10 minut przed kolejnym raportem regionalnym. Muzyczne radio, wciąż jeszcze lato. Klea przed nami.

0: spożywać pokarmów. Jest karmiona przez sondę, która musi być zakładana nawet kilka razy dziennie. Dziewczynka zmaga się także z wadą nerek, anemią, zaburzeniem wchłaniania. Nadzieje rodzice pokładają w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych, które są kosztowne, a potrzebna kwota musi być wpłacona do listopada. W imieniu rodziny prosimy o dokonywanie wpłat na adres pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc. Pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Centrum Kultury Zameczek zaprasza na polsko-czeski piknik w ogrodach Zameczku. Sobota 12 września od godziny 12 do 17. W programie warsztaty kreatywne i animacje dla dzieci, koncerty, spektakle, pokazy cyrkowe, klaunada, żonglerka i wiele innych atrakcji. Na dobry początek dnia o godzinie 9 tai chi w parku. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027, Fundusz Małych Projektów oraz ze środków miasta Jelenia Góra.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Sporo chmur na Dolnym Śląsku. Wczesnym rankiem było więcej rozpogodzeń. Niestety teraz to się zmienia. Przejaśnienia tylko już na krańcach wschodnich regionu. Temperatury maksymalne 20-22 stopnie. W tej chwili temperatury na nizinach 17-18, na południu w okolicach 14-15, ale odczuwalne temperatury ze względu na taki już wilgotny, chłodny, dość zachodni wiaterek są niższe. Chociaż nie wieje jakoś bardzo mocno. Wyjątkiem są szczytowe partie gór, między innymi w Sudetach Zachodnich, w Karkonoszach.
1: Pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Czas na raport regionalny. Kolejny dzisiejszego przedpołudnia. Jacek Rogulski.
8: Pora zacząć 35. Forum Ekonomiczne, największą i najważniejszą konferencję społeczno-ekonomiczną w Europie. Wydarzenie startuje już jutro, we wtorek w Karpaczu. Tegoroczna edycja organizowana jest pod hasłem Architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian. Organizatorzy zapowiadają ponad 500 debat oraz udział ponad 6 tysięcy uczestników. Mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
9: Wydarzenie, które oprócz tego, że daje płaszczyznę wypracowywania myśli na przyszłość, na kolejny rok, to jest ogromną, gigantyczną dawką naukową, edukacyjną dla wszystkich uczestników. 8-10 września w tym roku pod znakiem bezpieczeństwa. Setki paneli, setki dyskusji, prezentacje raportów, nie tylko w obszarze bezpieczeństwa, ale też w obszarze infrastruktury, w obszarze zdrowia. To jest czas, który wpisał się już na trwałe portret taki wydarzeniowy Dolnego Śląska, ale też nie tylko Dolnego Śląska, tylko tej części Europy. Każdy osiąga swoje strategiczne cele promocyjne, finansowe, organizacyjne i to się dzieje. Zapraszamy na forum ekonomiczne do Karpacza w wtorek, środa, czwartek. To będzie dobrze spędzony czas dla wszystkich uczestników.
8: Teraz przenosimy się do Wałbrzycha, gdzie jeszcze przez co najmniej kilka tygodni uczniowie dwóch największych liceów będą musieli borykać się z kłopotami związanymi z prasami budowlanymi. Nie udało się tam zakończyć prac remontowych w planowanym terminie. Materiał Jacka Zycha.
10: Mowa o dwóch liceach w Śródmieściu Wałbrzycha, pierwszym na Nowym Mieście i drugim LO w ścisłym Śródmieściu. To dwa potężne budynki pozostające pod opieką konserwatorską, jak podkreśla Kacper Nogajczyk.

0: Wiceprezydent Wałbrzycha, prace, które miały zakończyć się do 1 września, potrwają tam jeszcze co najmniej kilka tygodni.
1: Staramy się, żeby uciążliwości były dla uczniów jak najmniejsze, czyli roboty podczas nauki, roboty rozbiórkowe, roboty wyburzeniowe, czyli te związane z hałasem, nie będą prowadzone. Kilka sal jeszcze niestety i w jednym i w drugim liceum będzie wyłączone. Natomiast dążymy do tego, aby w jak najszybszym tempie oddać szkołę uczniom, oddać szkołę dyrekcji, żeby uczniowie mogli w pełni korzystać z sal. No i kontynuować naukę.
0: To właśnie wiceprezydent Wałbrzycha Kacper Nogajczyk. Zakres prac w obu szkołach jest naprawdę szeroki, a ponieważ prowadzone są one pod nadzorem konserwatorskim, nie są łatwe.
1: W pierwszym liceum zostały wymienione ponad 300 sztuk okien, które kosztowały kilka milionów złotych, plus cały układ grzewczy, a co za tym idzie, trwa remont poszczególnych sal, remont korytarzy. W drugim liceum ten zakres był trochę mniejszy, bo on się odnosił do wymiany instalacji grzewczej, do instalacji przeciwpożarowej. Natomiast w jednej i drugiej placówce prace jeszcze trwają.
0: Poza oczywistym efektem odnowienia i odświeżenia obu budynków, termomodernizacja ma przynieść ponad 30% oszczędności na kosztach ich eksploatacji. Wszystkie prace pochłonęły niebagatelne niemal 20 milionów złotych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Miłośnicy historii, regionalnych tajemnic i niezwykłych opowieści spotkali się w sobotę w Chełmsku Śląskim podczas 4. edycji Sudeckiego Festiwalu Tajemnic Kroniki Odkrywców. W programie znalazły się prelekcje poświęcone historii i tajemnicom regionu, ale także widowiskowe pokazy grup rekonstrukcji historycznej. Kroniki Odkrywców to wyjątkowe wydarzenie, które każdego roku przyciąga do Chełmska Śląskiego coraz więcej pasjonatów historii, mówi Andrzej Wojdyła, burmistrz Lubawki.
3: Jest tutaj w sposób przystępny przedstawiona historia Chełmska, ale też okolicznych miejscowości, ponieważ te miejscowości są ze sobą bardzo mocno powiązane, jeżeli chodzi o ich historię. Fajnie, że co roku przyjeżdża coraz więcej osób się interesuje historią i coraz więcej osób jest zainteresowanych właśnie tą imprezą. Jest to fajne, ponieważ też reklamuje w jakiś sposób naszą gminę, a szczególnie Chełmską.
4: Chełmsko jest takim historycznym jakby centrum naszego powiatu, bo nie ma drugiego takiego miejsca w naszym powiecie, tak historycznego, tak ciekawego, tak wciąż nieodkrytego.
2: Małgorzata Krzyszkowska, starosta Kamiennogórski.
4: Ja się bardzo cieszę, że mają inicjatywę tacy ludzie jak pan Krzysztof, którzy właśnie promuje to miejsce, ściąga wspaniałych ludzi, ludzi, którzy też są pasjonatami historii. A często tak się mówi, że cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Więc tutaj to pasuje idealnie.
5: Obserwujemy od 4 edycji coraz większe zainteresowanie tą imprezą.
2: Krzysztof Wojtas, Sudety Pro.
5: Coraz większe zainteresowanie też tutaj lokalnych władz, czy mieszkańców Chełmska Śląskiego, czy gminy Lubawka, ponieważ widać, że ta impreza jest dobrze odbierana i że się cieszą, że ona będzie. To też jest dla nas ważny sygnał jako organizatorów. Przez Chełmsko Śląskie przejdą ludzie, którzy przyjechali na przykład z województwa mazowieckiego, podkarpackiego, bo mam sygnały, że takie osoby są wśród nas albo jeszcze jadą. Przekaz reklamowy w związku z festiwalem dla tej miejscowości i dla gminy Lubawka jest bardzo duży, bo ponieważ to urocze miejsce, trzeba być w Chełmsku Śląskim.
2: Tą informacją kończymy poranne raporty regionalne Muzycznego Radia, a na więcej informacji z regionu zapraszamy po południu.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
7: Hi Poland, this is Anna Walker and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
1: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio.
4: 17 minut pozostało do godziny 11, za chwilę nasz hit typ, ale zanim to jeszcze pani Julia Wieniawa. Nic nie zmieni.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Ale Farben dzisiaj u nas będzie rządzić przez cały dzień, plus mi Stevens. Same old sky cały czas nad naszymi głowami.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Mamy informacje od naszych zmotoryzowanych słuchaczy korzystających z Zello aplikacji, kanał m.in. A4.pl, 82 km, kierunek Legnica od strony Wrocławia, awaria pojazdu ciężarowego, prawy pas wyłączony, podobnie 123 km, prawy pas włączony, kierunek także Zgorzelec. Jeżeli mówimy o tym pierwszym zdarzeniu, to już tam mały zator jest na A4, hamowanie przed węzłem Kosto, Młoty, dla jadących oczywiście od strony Wrocławia. Na S3 także utrudnienia dotyczące awarii pojazdów wojskowych. To jest za węzłem Legnica Zachód w kierunku na Gorzów Wielkopolski, jeden pas także przyblokowany. Aktualizacja tego zdarzenia najpoważniejszego porannego, czyli A8, kolizja busa z autem osobowym, zablokowany lewy pas ruchu, według aktualizacji ruch pasem prawym środkowym, jeszcze troszkę to utrudnienie tutaj potrwa, jedziemy w kierunku na Kudowę, to jest na tych pasach na Kudowę, na węźle Wrocław Lotnisko, czyli między węzłami Wrocław Zachód, Wrocław Lotnisko.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Dzień dobry, tu Małgorzata Ostrowska. To jest moja nowa piosenka Wyspa w muzycznym radiu.
3: Zbudujemy dom z nadziei.

0: reklama. Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 11.
2: Czas na wiadomości.
4: Upały, burze i ulewy. Do Polski nadciąga antycyklon Urlich. Ważny remont na autostradzie A1. Będzie trzeba zwolnić. W Nowym Jorku nie zwalnia Iga Świątek. Zagra dziś o ćwierćfinał. Marcin Krzemiński. Choć mamy wrzesień, to lato nie powiedziało ostatniego słowa. Nadciąga antycyklon Urlich, który przyniesie zmianę pogody. Już jutro zrobi się zdecydowanie cieplej na południu kraju. W środę będą tam już obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Około 30 stopni termometry mogą pokazać od Śląska po Lubelszczyznę i Podkarpacie. Jednocześnie na południowym zachodzie może zagrzmieć, a na północnym wschodzie i w środkowo-zachodniej Polsce może mocno padać deszcz. Uwaga kierowcy, do końca tygodnia spodziewajcie się utrudnień na autostradzie A1 między węzłami Piątek i Kutno Wschód. Na jezdni w stronę Gdańska drogowcy będą wymieniać dylatację, która chroni drogę przed pęknięciami i odkształceniami. Kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko lewy, szybki pas i trzeba będzie też mocno zwolnić.
5: Ograniczenie prędkości, jakie obowiązuje na wysokości prowadzonych prac, tam gdzie ta tymczasowa organizacja ruchu obowiązuje, to jest 80 km na godzinę, więc można tu przy płynnej jeździe ten ruch utrzymać i uniknąć przymusowych postojów.
4: Zapewnia Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do piątku. Po weekendzie drogowcy przeniosą się na lewy pas. Czynności z udziałem podejrzanego Romana Rzet w Śląskim Wydziale Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej są kontynuowane. Poinformowali śledczy we wpisie na platformie X. Roman Rzet został zatrzymany przez policję w sobotę po południu w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Ponad pół tony klefedronu o wartości ponad 31 milionów złotych, linię produkcyjną narkotyków i 160 tysięcy złotych zabezpieczyli policjanci w Kłodawie w Wielkopolsce. Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku dwie osoby pochodzące z województwa mazowieckiego.
6: Zatrzymanym przedstawiono zarzuty wytwarzania i posiadania znacznych ilości narkotyków, za co grozi kara do 20 lat więzienia, a na wniosek prokuratury rejonowej w Kole sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy.
4: Mówi Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Policji. Słabych rywalek już nie ma. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Na jej drodze do najlepszej ósemki nowojorskiego turnieju stoi zawodniczka, która pozbawiła ją 2 lata temu nadziei na olimpijskie złoto. Michał Waszkiewicz.
7: Oczywiście nazywanie dzisiejszego meczu rewanżem za Paryż jest nadużyciem. Inne korty, inna stawka to raz. Dwa rzecz po igrzyskach ze sobą grały i Iga Świątek wygrała z Qin Wen Zheng dość gładko. Dziś też jest faworytką, bo Chinka dopiero wraca do formy po operacji łokcia. W Nowym Jorku zaczynała od kwalifikacji. 4 ostatnie mecze wygrała po długich 3 setówkach, więc ma już prawo być zmęczona. Z drugiej strony Polka też dostała w poprzedniej rundzie wycisk od Czeszki Marii Bołskowej.
8: No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć i no i dobrze, bo no, takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
4: Mecz Świątek Dżęk dziś o 17.30.
2: To były wiadomości.
9: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
3: Sporo fajnych hitów, jak zawsze u nas między 11 a 13 w południowym paśmie z lat 90., 80., nawet wcześniejszych. Ale sięgamy także po świeższe nagrania, które były bezsprzecznymi hitami w naszej stacji. Nie tylko, witajcie!

0: Nocne Radio. Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na Górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab & Grill, patronat medialny, Muzyczne Radio.
3: Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. 2021-2027.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Klasyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca. Oh.

7 września, poniedziałek. W tym tygodniu rozpoczynamy, jak zawsze w południe, niezapomniane hity wszechczasów. Grać zawsze codziennie do godziny 13. Przy okazji także codziennie wgląd w muzyczne kalendarium. Dzisiaj pamiętamy, na pewno coś zagramy. I to chyba nawet więcej niż jeden raz. Gdyby żył 80 lat, skończyłby Freddie Mercury. Wokalista grupy Queen zmarł przedwcześnie, to wszyscy wiemy, w wieku 45 lat w 1991 roku. A teraz już The Cars. Heartbeat City, 22 minuty po 11.

tym programie pojawiają się też także nieoczywiste przeboje, ale miło sobie przypomnieć nagrania nie tylko z pierwszych trzech miejsc list przebojów. Jam & Spoon, Set Me Free, Empty Rooms. No to teraz polski wielki hit grupy Kombi. Wiadomo, co robi grupa Kombi. Gra i trąbi, 11:30 prawie. Kolory tańczą w twoich oczach, za chwilę prognoza pogody.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po to? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
4: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja szkła progresywne JZO 50% taniej. A druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
5: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy Ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
6: Patronat medialny Muzyczne Radio.
7: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
8: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Po reklamie.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
12: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.

Zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, ale także pojawiają się przejaśnienia i tak będzie przez najbliższe godziny wieczorem późniejszym i w nocy. Niebo zacznie się całkowicie wybogacać i to jest zapowiedź bardzo wyjątkowego wtorku, czyli dnia, w którym będzie bardzo dużo słońca i bardzo gorąco, upalnie wręcz się zrobi nawet, bo na nizinach na Dolnym Śląsku będzie w okolicach 30 stopni Celsjusza. Ale to dopiero jutro. Dzisiaj 2

0: 20-22 stopnie Celsjusza.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kniczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
0: A jeszcze tylko słówko o tym, co w szczytowych partiach Sudetów Zachodnich, w ogóle w Sudetach całkiem miła aura, dość ciepło, na Śnieżce na przykład 12,5 stopnia, chociaż jest pochmurno, ale wiatru nie ma, więc nie przeszkadza w wędrówce, wieje z południa. Wiatr jest słabieńki, wieje z prędkością 7 km.

0: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Boska to nie przymiotnik. Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji Boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
6: Po reklamie.

0: Zbliżamy się już do południa, które minie za 14 minut.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Ale Farben, same

0: Reklama.
1: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
2: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
3: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
4: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 12.
1: Czas na wiadomości.
6: Początek procesu w sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Rodzina, przyjaciele i zwykli warszawiacy żegnają aktora Jana Frycza. Jest decyzja prokuratury w sprawie pożaru kościoła w Lublinie. Mirjam Lipińska. Ruszył proces trzech policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia 14-letniej Natalii Zandrychowa, która zmarła w wyniku wychłodzenia. 3 lata temu, zimą, nastolatka straciła przytomność w drodze do szkoły, ale wcześniej zadzwoniła do ojca. Mężczyzna natychmiast powiadomił o tym policjantów z komisariatu w Andrychowie, ale ci według prokuratury nie podjęli odpowiednich działań, żeby znaleźć Natalię. Ojciec czekał na przesłuchanie ponad 1,5 godziny, mówi prokurator Oliwia Bożek-Michalec.
7: Ponadto nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca. Nastąpiła zwłoka w lokalizacji telefonu co najmniej 2 godziny po tym.
6: Dziewczynkę odnalazł znajomy ojca 0,5 kilometra od komisariatu. Była już w stanie hipotermii. Nie wiadomo, czy wcześniejsze odnalezienie Natalii pomogłoby ją uratować. Przytomność straciła z powodu masywnego wylewu krwi do mózgu. Policjantom grozi do 3 lat więzienia. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe aktora Jana Frycza. Pogrzeb ma charakter państwowy. Aktor spocznie na warszawskich wojskowych Powązkach. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata. Prokuratura rejonowa w Lublinie umorzyła śledztwo w sprawie pożaru kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego przy ulicy Kunickiego w Lublinie. Do pożaru doszło w Boże Narodzenie w ubiegłym roku. Biegli nie dopatrzyli się przestępstwa, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
8: W toku śledztwa wykluczono celowe działanie lub zaniedbanie. Zdaniem biegłego najbardziej prawdopodobną przyczyną powstania pożaru, który swoje źródło miał na dachu obiektu, było wejście instalacji fotowoltaicznej w tryb awaryjny, co spowodowane było długotrwałą, ciągłą pracą instalacji.
6: Decyzja o umorzeniu wynika jednak z braku możliwości przypisania przyczyny konkretnemu podmiotowi. Różnych awarii w czasie pożaru było zbyt wiele. Czeski rząd chce ulżyć kierowcom. Dziś będzie decydować w sprawie przywrócenia maksymalnej dopuszczalnej marży producentów i dystrybutorów paliw. W tle zapowiedzi są interesy Orlenu, rafineryjnego monopolisty na czeskim rynku. W ocenie premiera Andreja Babisza rekordowe marże jego i innych przetwórców ropy w Europie nie mają logicznego uzasadnienia.
9: Jest to nieakceptowalne, gdyż nikto...
10: Nie akceptuję sytuacji, w której ktoś wykorzystuje wojnę do nadmiarowych zysków. Nie podoba nam się to, weźmiemy to pod lupę i może wrócimy do regulacji marż.
6: Obecnie średnia cena benzyny i oleju napędowego w Czechach jest o 10 groszy niższa niż w Polsce. Konie dołączają do stada ekologicznych kosiarek w Karkonoszach. Specjalny wypas na łąkach trwa w Kruczej Dolinie, gdzie konie mają konkretną misję przed sobą. Mają pomóc zachować łąkę, wyjadając za duże trawy, a dzięki temu też chronić bardzo rzadki gatunek motyli, niepylaka Apollo.
11: Dzięki nim nie musimy wjeżdżać na łąki ciężkim sprzętem, ciągnikami z kosiarką, które wprowadzają więcej zamieszania w ekosystemie niż pożytku.
6: Mówi Kamil Berdys z Karkonoskiego Parku Narodowego. Teren Kruczej Doliny można odwiedzać i podziwiać wypas, ale opiekunowie koni proszą, by nie zbliżać się za bardzo do zwierząt.
1: To były wiadomości.
0: Muzyczne radio.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.
5: Druga godzina naszego południowego pasma do 13:00, poniedziałek, 7 dzień września, Antique, Two Face, Classic Nouveau, bo dzisiaj nasz ulubiony Łysielec. Chyba mogę tak powiedzieć, niezłośliwie absolutnie, świętuje urodziny. Więcej o bilatach z kalendarium muzycznego już wkrótce.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy! Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
7: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: pięć lat niepogodzonych słońce, gdy pierwszy raz nie wzejdzie. Jesteś zmęczona? To przejdzie.
1: No taki troszkę rzeczywiście już letnio-jesienny utwór. Michał Żebrowski, Kasia Groniec. Ja nie chcę wiele do końca astronomicznego lata. 16 dni, 16 minut po 12.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: Niezapomniane przeboje z różnych czasów. Przed nami muzyczne kalendarium. Freddie Mercury się pojawił u nas, bo dzisiaj rocznica urodzin tego znakomitego artysty. Gdyby żył, skończyłby 80 lat. Zmarł, przypomnę, 24 listopada 1991 roku w wieku 45 lat, czyli zdecydowanie za wcześnie. Dzisiaj natomiast świętuje urodziny pan, którego też dobrze znacie, Sal Solo, wokalista i założyciel grupy Classics Nouveau. Pan Sal Solo kończy 65 lat, tak naprawdę nazywa się Christopher Scott Stevens. Grupa kiedyś tam w latach 80. porównywana do Duran Duran, ale nigdy nie zdobyła takiej popularności jak ta grupa, ale cieszyła się sporą popularnością. I to głównie w naszym kraju, chyba większą niż w Wielkiej Brytanii. Znamy ich nagrania Never Again, Never Never Comes, Hard From The Start. Grupa kilkukrotnie koncertowała w naszym kraju, a Sal Solo był częstym gościem polskich festiwali muzyki chrześcijańskiej, co ciekawe. No to przypominamy Never Never Comes. Sal Solo kończy 65.

Bardzo, bardzo udana taka uwspółcześniona wersja tego hitu, chociaż ma no tutaj chyba z 18 lat na pewno. Rezerwat Werba, zaopiekuj się mną. 12:30 minęła, za chwilę zapraszam.

0: i wiele innych atrakcji. Na dobry początek dnia o godzinie 9 Tai Chi w parku. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027, Fundusz Małych Projektów oraz ze środków miasta Jelenia Góra.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Pogoda.
6: Zachmurzenie umiarkowane i duże, niewielkie przejaśnienia i tak w sumie do końca dnia. Wieczorem w nocy zacznie się rozpogadzać, bo jutro jakieś małe szaleństwo a propos zmian w aurze. Na Dolnym Śląsku 30 stopni ma być nawet maksymalnie jutro, tak, wszystkie prognozy o tym mówią. Na pewno 28-30, taka mediana temperatur i słonecznie z pięknym słońcem przez cały wtorek. A w środę niemalże przez cały dzień mniejsze i większe opady deszczu. Dzisiaj raczej na szczęście bez deszczu.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Radio Ekspres Gminy Podgórzyn.
8: Malowniczo położona miejscowość Przesieka w gminie Podgórzyn ma nową uliczkę, której patronem jest mieszkający tutaj przed II wojną światową wybitny artysta Erich Fuchs. Niewielka droga określana jest przez organizatorów jako najmniejsza ulica w Karkonoszach, mówi Anna Kurowska, wójt Podgórzyna.
9: Gmina malownicza, bardzo piękna i ściągająca różnych artystów, przede wszystkim malarzy właśnie i grafików. Mówi się, że jej walory krajobrazowe zostały odkryte już w latach 80. XIX wieku przez malarza Adolfa Dresslera, który prowadził pracownię malarstwa krajobrazowego we Wrocławiu i tutaj przyjeżdżał ze swoimi studentami. Wiele prac z tych jego planerów malarskich można podziwiać do dzisiaj, m.in. w Muzeum Karkonoskim, zarówno w Jeleniej Górze, jak i w Szklarskiej Porębie, w wielu kolekcjach prywatnych. Piękne malarstwo, także warto tutaj po prostu przyjeżdżać.
8: Kto był inicjatorem tego pomysłu?
9: Inicjatorem jest mieszkaniec Przesieki, pan Tomasz Budzyński, który też kolekcjonuje m.in. pracę Erisha Fuchsa. Natomiast my jesteśmy jako samorząd bardzo otwarci na propozycje mieszkańców. Jeżeli takowa się pojawi i będzie chęć nadania jakiegoś nowego imienia, nowej uliczce, jak najbardziej.
10: Dla mnie jest i zawsze będzie honorowym członkiem naszej społeczności.
8: Tomasz Budzyński z Przesieki, lokalny pasjonat historii.
10: Stąd jest taka idea, żebyśmy nie zapomnieli o takiej postaci, która tutaj swoją spuściznę zostawiając naprawdę zrobiła wielką rzecz. Pokrótce, dla mnie wielki człowiek i wszystko powstało z pasji. Jest tego jakby największym dowodem, że chcemy, lubimy i zrobimy coś, żeby ta pamięć nie zniknęła. Też pomogli mi ludzie. Tutaj gro ludzi też jest zaangażowanych właśnie w krzewienie tej pamięci. Może nie tylko o Erichu Fuchsie, ale też o śląskich artystach, którzy tutaj przez Przesiekę się przewinęli i coś dla tego miejsca zostawili. Coś, co my cenimy dzisiaj jako wartości kulturowe, jako sztukę, jako wspomnienia, jako pamiątkę. Chcemy, żeby to trwało z nami i żeby upiększało nasze tutejsze życie.
11: To był taki grafik, który mieszkał niedaleko. Anna Polak, mieszkam w Przesiece, w domu, który się nazywa Sadyba. Po sąsiedzku mieszkał, tak.
10: I tak naprawdę jeden z najbliższych sąsiadów.
11: I można powiedzieć, że w naszym domu są nawet malowane przez niego drzwi. Tam, gdzie teraz ten dom jest, no to się też zachowały malowane drzwi i sufity. U mnie sufity nie. No i grafiki, mieliśmy duży zbiór grafik, który przedstawiał pracujących kamieniarzy, zwożących drzewo na saniach rogatych, gospodarzy, sianokosy i tak dalej. Takie prace ludu śląskiego. Zresztą ta teka jedna była, prawda, zatytułowana chyba Lud Śląski.
12: Tak. Nową historię tworzymy właśnie poprzez otwarcie tej najkrótszej ulicy w Karkonoszach.
8: Agnieszka Rozenek z Urzędu Gminy Podgórzyn.
12: Powstaje nowa atrakcja na turystycznej mapie gminy Podgórzyn i w ogóle Karkonoszy.

0: Przybliży ona postać naszego artysty, pozwoli wszystkim zainteresowanym poznać jego sztukę, a był nietuzinkową postacią, obrazował życie całych Karkonoszy, ale też i naszej Przesieki. Zasłużył na to, aby ta uliczka nosiła jego imię. Będzie to naprawdę nie lada gratka dla naszych turystów i na pewno wzbogaca to kulturalną mapę naszej gminy.
1: Radio Ekspres Gminy Podgórzem. Audycja powstaje we współpracy z gminą Podgórzem. Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: A w uzupełnieniu tej bardzo ciekawej i fajnej informacji o inicjatywie w przepięknej karkonoskiej Przesiece, to dodam tylko, że od 5 września możemy oglądać w Muzeum Gerharda Hauptmana w Jagniątkowie, w Muzeum Miejskim, piękną wystawę Erich Fuchs, etnograf Karkonoszy. Wystawa czynna tylko do 25 września. Na niej prezentowanych jest blisko 100 grafik, akwarel i rysunków, a także unikatowe fotografie oraz osobiste pamiątki po tym znakomitym karkonoskim artyście.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: S3, 294 km, kierunek Zielona Góra, węzeł Legnica Zachód, awaria pojazdu, zablokowany prawy pas i tak już jest od dość długiego czasu, bo to się stało o 9.30 i w dalszym ciągu są utrudnienia tutaj w tym miejscu, zwężka. Co jeszcze jest na S3, naprawa barier, także roboty. 283 plus 444 km i później 283-452. Węzeł Lubin Południe, Legnica Północ. Roboty na węźle Legnica Północ. Zajęty lewy pas. Ostrożnie tutaj w tym miejscu, bo jest także zwężka. To niebezpieczne sytuacje, czy to na autostradach, czy to na drogach ekspresowych.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Czas na nowe AGD, tylko teraz. W Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Same Old Sky cały czas u nas aktualny ten tytuł, ale Farben w roli głównej.

No to jeszcze chwilka z największymi hitami wszech czasów przeróżnych. Send Me an Angel, to znamy, lubimy, lata 80. Real Life. A wracając do realności właśnie drogowej, to jeszcze informacja o małym dzwonie, czyli dzwonku pod miejscowością Pietrzykowice w ciągu drogi 347. Tam mały korek się tworzy w obu kierunkach. A wracając do pobliskiej A4, A8, autostradowa obwodnica Wrocławia tych utrudni. Tam po zderzeniu osobówki z busem już nie ma, ale na dojeździe i później włączaniu się do ruchu do A4 przez węzeł Wrocław Południe dla jadących z północy na południe właśnie zator jest dosyć spory, trzeba hamować tam pewnie przez duże natężenie ruchu. Również lekkie hamowanie i spowolniony ruch na dojeździe do węzła Bielany Wrocławskie od strony Katowic. To tyle. Trzymaj ta się Barry'ego White'a. Barry White już się nie pojawi, ale może wkrótce. Teraz jeszcze Elżbieta Adamiak, Adam Nowak. Pani Elżbieta miała niedawno urodziny. Trwaj chwilo, trwaj. Ja już znikam, a chwile z muzycznym radiem zostają.

0: muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 13.
0: Czas na wiadomości.
3: Zarzuty dla byłego wspólnika Sylwestra Suszka w sprawie zonda krypto. Bezrobocie w sierpniu nieco w górę, są szacunkowe dane. W lasach grzybobrania służby przypominają, by zadbać o swoje bezpieczeństwo. Miriam Lipińska. W Śląskim Wydziale Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej zakończyło się przesłuchanie Romana Rzet, zatrzymanego w sobotę w związku z aferą zonda krypto. Obrońca mężczyzny poinformował, że Roman Rzet usłyszał dwa zarzuty. Jeden z nich dotyczy oszustwa. Co jeszcze wiemy na tę chwilę o tym? Tomasz Fęska.
4: Na razie wiemy niewiele, ale pewne znaczenie ma fakt, że przesłuchanie trwało przez niedzielę. Trzeba je było kontynuować dziś. To znak, że podejrzany udzielił obszernych wyjaśnień, bo gdyby odmówił ich składania, gdyby milczał, nie odpowiadał na pytania śledczych, to najprawdopodobniej to przesłuchanie po prostu nie trwało. Byłoby tak długo. Roman Rzet to były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki zonda krypto, który zaginął w do dziś niewyjaśnionych okolicznościach, a którego następcą został Przemysław Kral. Od sierpnia śledztwo w sprawie zonda krypto i oszustwa na szkodę tysięcy osób jest połączone ze śledztwem w sprawie zaginięcia Suszka przed laty.
3: Roman Rzet został zatrzymany w związku z obawą, że może próbować uciec za granicę. W miejscu zatrzymania i zameldowania mężczyzny policja zabezpieczyła wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą funkcjonowania upadłej giełdy kryptowalut. 5,9% tyle wyniosło w zeszłym miesiącu bezrobocie w Polsce. To oficjalne szacunki resortu pracy na podstawie liczby osób zarejestrowanych w urzędach pracy. W porównaniu z lipcem bezrobocie nieznacznie wzrosło o 0,1 punktu procentowego. Wypadek karetki w Małopolsce na Krajowej 75 w Czchowie. Ambulans zderzył się z lawetą. Ranni zostali dwaj ratownicy medyczni i transportowany pacjent. Przenosimy się za granicę. To już prawdziwa plaga. Niemieckie służby w Saksonii rozbroiły w ostatnich dniach 21 urządzeń wybuchowych, które miały doprowadzić do uszkodzenia linii wysokiego napięcia. Urządzenia były umieszczone w pobliżu stacji elektroenergetycznych w powiatach Budziszyn i Görlitz, graniczących z Polską. A to nie jedyne takie przypadki w Niemczech w ostatnim czasie. Do prób ataków na infrastrukturę energetyczną doszło też w Brandenburgii i w Dormagen w nadrenii północnej Westfalii. W tym samym landzie doszło też do udanej próby sabotażu. W mieście Bergheim nieznani sprawcy wywołali zwarcie na liniach wysokiego napięcia, wstrzymując funkcjonowanie kilku bloków elektrowni. I na koniec wracamy do kraju. Ruszył jesienny sezon na grzyby. Służby przypominają jednak o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Co roku w tym czasie dochodzi do zaginięć grzybiarzy, przede wszystkim tych, którzy samotnie wybierają się do lasu. Dlatego idąc na grzybobranie, poinformujmy o tym bliskich, mówi Anna Kluj z wielkopolskiej policji.
5: Dokąd się wybieramy, kiedy zamierzamy wrócić, zabierajmy ze sobą naładowany telefon komórkowy. W razie zagubienia się posłuży on nam po pierwsze do wezwania pomocy, a także da możliwość udostępnienia lokalizacji i szybszego odnalezienia.
3: Ważny jest także jaskrawy ubiór, który pomoże w znalezieniu takiej osoby.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
1: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na Górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab & Grill, patronat medialny, Muzyczne Radio.
2: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
1: Patronat medialny Muzyczne Radio.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Boska to nie przymiotnik. Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji Boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio Lato.
12: W tym tygodniu gramy dla was tak.

Morgan Page i Love Song. Muzyczne Radio Lato. 14 minut po godzinie 13, poniedziałek. Nie brzmi to zbyt pięknie, ale pamiętajmy, że zawsze mogło być gorzej. Mógł to być na przykład listopadowy poniedziałek, a wtedy to już na dworze nie aż tak przyjemnie. Jak teraz? No czy jest przyjemnie? No nie jest to najlepiej, ale cały czas przypominamy, że przecież trwa lato na Dolnym Śląsku. Dziś maksymalnie 20 stopni, czyli nie najgorzej, ale na pewno też nie najlepiej. Ale za to w prognozy pogody patrzymy z dużą dawką optymizmu, bo już jutro ma być naprawdę słonecznie i nawet ponad 25 stopni, więc lato wraca. Czekamy więc na to, a na ten moment gramy na pewno bardzo letnią muzykę. Rok temu był to hit, który królował właśnie w tym wakacyjnym letnim okresie. Kuba i Kuba, dość.

0: Znakomity, świetny duet Kuba i Kuba. Oni na pewno jeszcze nie raz podzielą się z nami jakąś świetną piosenką. A my teraz dzielimy się z wami naszą poniedziałkową piosenką dnia.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Cyril i Breathless.

0: Music News meldują się w muzycznym radiu, a wraz z nimi kolejne dobre wieści z obozu Ale Farben. Informacje o najnowszej piosence Olivii Rodrigo i powrocie na scenę Mike'a D z zespołu Beastie Boys. Jeśli chcecie poznać szczegóły, dajcie głośniej i zostańcie z nami. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Na początek kolejny muzyczny sztos za sprawą Ale Farben. Artysta zaprezentował nowy singiel Same Old Sky, który jest efektem współpracy niemieckiego producenta z brytyjską wokalistką May Stevens. Łącząc nowoczesny dance pop z beztroskim letnim klimatem, Ale pokazuje kolejne oblicze, melodyjne, przebojowe i nasycone międzynarodowym popowym brzmieniem. Utwór robi wrażenie już od pierwszych sekund. Bez długiego intro, charakterystyczny wokal May Stevens od razu wysuwa się na pierwszy plan, wciągając słuchaczy w wir piosenki. Ciepłe, syntezatorowe brzmienia, subtelne wpływy funku i dopracowana dance-popowa produkcja tworzą współczesne i jednocześnie ponadczasowe brzmienie. Ale Farben swobodnie przechodzi od oszczędnych zwrotek do podnoszącego na duchu refrenu, przez cały czas zachowując równowagę między lekkością a energią. Powtarzający się hook szybko staje się najbardziej charakterystycznym momentem utworu, czyniąc go chwytliwym i na długo zapadającym w pamięć słuchaczy. Dzięki napędzającemu piosenkę groove'owi i chwytliwym melodiom Same Old Sky oddaje wszystko to, co definiuje nowoczesny dance-popowy hit. Łącząc charakterystyczną melodyjność produkcji Berlińczyka z niepowtarzalnym stylem wokalnym May Stevens, utwór przynosi świeże, letnie brzmienie. Piosenka równie dobrze sprawdzi się na festiwalach, w stacjach radiowych i na playlistach fanów, co dowodzi wszechstronności tego właśnie artysty. My już gramy i polecamy. Nowy singiel od Ale Farben, Same Old Sky. Teraz u nas Olivia Rodrigo, która globalnie udostępniła nową piosenkę Serena Joy. Utwór autorstwa Rodrigo i Dana Nigro powstał podczas prac na wydanym w czerwcu albumem You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nowa piosenka, zakorzeniona w potrzebie protestu, jest punkowa w duchu. Jej premiera odbyła się tuż przed festiwalem Daisy Chain Fields, gdzie m.in. wystąpiły Katsai, Doechii, Chappell Roan, no i oczywiście sama Olivia Rodrigo. Music News. Na koniec Mike D, który nie zamierza odcinać kuponów od własnej legendy. Na albumie Thank You współzałożyciel Beastie Boys wchodzi w świat postelektronicznych groove'ów, analogowego hałasu i hipnotycznych refrenów, budując brzmienie dalekie od oczywistych skojarzeń z jego dotychczasową muzyczną karierą. Thank You jest odświeżająco pomysłowy. Sam fakt, że Mike D ma ambicje i determinację, by stworzyć coś tak nowego i tak odległego od tego, co znamy, zasługuje na wielkie oklaski. To Mike D i należy mu się wielki szacunek. Takie właśnie opinie usłyszeć można po wydaniu solowego albumu współzałożyciela zespołu Beastie Boys. To łapcie jeszcze kilka gorących premier, jakie usłyszycie na naszej antenie. Yellow, Breakout, Polo G, OMG i wspomniani przed momentem Ale Farben i May Stevens z nagraniem Same Old Sky. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz z naszej strony. Dziękujemy za spotkanie, do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
2: Hi, here's Oceana and today I'm listening to

0: Oceana i już kultowe Lala. Zbliżamy się do godziny 13.30, a teraz na moment sprawdzamy, co dzieje się na dolnośląskich drogach.
1: Drogi na gorąco.
0: W tym momencie interesuje nas zdecydowanie autostrada A4, 44 km w kierunku Zgorzelca na wysokości Bolesławca, mniej więcej właśnie tam. Pali się obecnie pojazd, zalecane na ten moment na pewno objazdy, jeżeli wybieracie się właśnie w kierunku Zgorzelca.
1: Drogi na gorąco.
0: Więcej o dolnośląskich drogach i sytuacji na tej drogach powiemy na pewno w naszym cogodzinnym raporcie drogowym, a już za moment prognoza pogody i raport regionalny, na który wspólnie poczekamy w towarzystwie piosenki Będzie Pięknie.

0: jeszcze.
1: Reklama. Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
2: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawacze. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
3: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optykokular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej. A druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optykokular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
4: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
1: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.com

0: wynajem i serwis wosków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Raport regionalny przedstawi Anna Tarkota.
3: Dzień dobry, w tym raporcie jeszcze echa weekendowych wydarzeń. Po 22 latach do Jeleniej Góry powrócili strongmeni. Wszystko za sprawą Pucharu Polski Tiberian Team, który odbył się na jeleniogórskich Błoniach wczoraj. Po rozegraniu 5 konkurencji zdecydowanym zwycięzcą został Jakub Szczechowski. To była bardzo udana impreza, mówi Jarosław Dymek, sędzia turnieju.
4: Impreza mega udana, super publiczność. Życzyłbym sobie takiej publiczności za każdym razem. Słuchajcie, jak nas zaprosicie, to my w przyszłym roku damy z siebie jeszcze więcej, bo to dla was robimy, nie dla siebie, tylko właśnie dla takiej publiczności jak dziś. Od 26 lat rozgrywamy w ramach konkursów dla publiczności takie przerywniki, żeby zawodnicy mogli trochę odpocząć pomiędzy konkurencjami, technicznie przygotować plac do następnej konkurencji, ale żeby też zaangażować widownię w dźwiganie, zachęcić, zasiać tego wirusa. I jedną z takich konkurencji jest trzymanie walizek na czas, czyli tak zwany uścisk Herkulesa, tylko nie na samochodach, nie na jakichś wielkich słupach, tylko na walizkach. I wśród pań rozgrywamy tę konkurencję na walizkach, które ważą 50 kg każda. Do tej pory nieosiągalny przez nikogo rekord Polski na tego typu imprezach. To było 2 minuty 17 sekund. Dzisiaj wasza Karolinka, tak mogę nie powiedzieć, zrobiła 2 minuty 22 sekundy i tam jeszcze była końcówka 15 setnych. Jest oficjalną mistrzynią wszechświata. Dziewczyny, jeździcie za strongmanami, bierzcie udział w tej konkurencji. Życzę wam wszystkiego najlepszego, ale ciężko będzie wam dorównać Karolinie.
1: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
3: 65 zawodników, 5 wymagających konkurencji i zadania sprawdzające umiejętności potrzebne podczas prawdziwych akcji ratowniczych. W Sobinie już po raz 25 odbyły się zawody ratowników górniczych i hutniczych. Do rywalizacji stanęli przedstawiciele kopalni Polkowice, Sieroszowice, Lubin i Rudna, kopalni gipsu i anhydrytu w Nowym Lądzie, a także strażacy z jednostki ratownictwa górniczo-hutniczego. O szczegółach Andrzej Stefańczyk.
5: O wyniku decydowały nie tylko wiedza i sprawność fizyczna, ale także znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy, współpraca zespołowa i umiejętność podejmowania decyzji pod presją, mówi Marcin Górski, dyrektor naczelny jednostki ratownictwa górniczo-hutniczego w Sobinie.
6: Mamy tutaj przewidzianych 5 konkurencji, to jest wiedza ratownicza, mechanik sprzętu ratowniczego oraz 3 konkurencje drużynowe. Mamy wysokościówkę, pierwsza pomoc, to jest konkurencja medyczna, która się składa z 4 epizodów, tor przeszkód, konkurencja 5, połączenie crossfitu z elementami dla ratowników, takimi, które mogą się zdarzyć w trakcie realnych akcji pożarowych lub zawałowych na dole. I dla mnie najważniejsze to jest praca w zespole, pod presją. A te zawody no niewątpliwie dają taki efekt presji, bo widzę tutaj niektórzy ratownicy nawet kilka miesięcy szykowali się do tych zawodów.
7: Gus Michał, ratownik służby specjalistycznej Kompleks Straży Pożarnej w Legnicy. Jak każdego roku zawody są przygotowane pod sytuacje życiowe, które mogą się zdarzyć na terenie KGHM-u, czy to na terenie huty Miedzi Legnica, czy huty Miedzi Głogów, ale tak samo jak na terenie kopalni, czyli pod ziemią. Także zadania są bardzo praktyczne. To, co my jesteśmy przygotowani do działań, jakie prowadzimy, tak tutaj zadania są nastawione na to, żebyśmy mogli to sobie przećwiczyć, czyli tak naprawdę doszlifować to, co my już potrafimy gdzieś w jakimś stopniu.
3: A na koniec odwiedzamy Legnicę. Takie emocje w mieście to duża sprawa, a te miały miejsce na Piekarach w hali przy ulicy Wierzyńskiego.
8: Dla kibiców koszykówki to był creme de la creme tego sportu w wydaniu lokalnym, gdzie takich momentów brakuje. A w meczu drugiej rundy Pucharu Dolnośląskiego Związku Koszykówki między Basketem Legnica i WKS-em Śląsk Wrocław nie brakowało. Legniczanie wygrali 77-76, zdobywając punkty równo z ostatnią meczową syreną. Mecz od początku był zacięty, drapanie parkietu odbywało się bez przerwy. Najważniejsza jednak okazała się ostatnia akcja meczu, po której hala eksplodowała. Piłka trafiła w ręce Macieja Krakowczyka, który swoim rzutem wybuch wywołał, równo z finiszową syreną. W barwach gospodarzy z Legnicy najlepiej punktował Kamil Olejnik, 21 oczek. Maciej Krakowczyk swoim złotym rzutem zaliczył punktów 15. Doskonała gra, świetne rzuty to jedno, a kolejne, równie ważne, to doping kibiców. Ich suma dała zwycięstwo. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: Dziękuję, teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport za niespełna godzinę. Usłyszymy się o 14.30.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hi, my name is Madison and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Wspominaliśmy dziś, że jadąc w stronę Zielonej Góry drogą S3 można było napotkać utrudnienia między węzłem Legnica Północ a węzłem Legnica Zachód. Tam pojazd typu bus wypadł z drogi i ruch odbywał się pasem lewym, ale dostaliśmy już kilka chwil temu informację, że tamte utrudnienia już się zakończyły i bez większych problemów przejedziecie drogą S3 w stronę Zielonej Góry. Przypominamy też autostrada A4. Dosłownie kilka chwil temu dostaliśmy też informację, o której już Wam wspominaliśmy, ale przypominać nie zaszkodzi. W kierunku Zgorzelca, węzeł Bolesławiec, pożar pojazdu typu bus. Służby już są na miejscu, ale zalecany jest objazd i omijanie tamtego miejsca.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.com.
3: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
4: Neonet, Neonet,
5: dobrze podpowiemy wnet.
4: Znajdziesz tu coś do szkół, na uczelnię i do biur.
6: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
4: Neonet, Neonet.
5: Dobrze podpowiemy wnet.
7: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
8: Po reklamie.

0: O takich numerach się po prostu nie zapomina. Jamal i Policeman w muzycznym radiu. A my zbliżamy się wielkimi krokami już do godziny 14. To odpowiednia pora, żeby ponownie przywitać nasz dzisiejszy poniedziałkowy hit typ. A w nim artysta, którego doskonale znacie z muzycznego radia. Świetny niemiecki producent i DJ Ale Farben, który tym razem połączył siły z brytyjską wokalistką i songwriterką Meon Stevens. Same Old Sky to jest utwór, który oni właśnie wydali tuż przed końcem tego lata. Świetny utwór, po który na pewno chętnie będziemy sięgać, a dziś co godzinę będziemy sięgać, bo to nasz hit typ.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.

0: Radio Lato. Reklama.
1: Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Zaprasza Ultima Auto, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106 w Zgorzelcu, Lubańska 13A.
6: Skoda.
7: Po reklamie.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
9: 14.
8: Czas na wiadomości.
10: Ceny paliw mogą wkrótce pobić rekordy. Marszałek Sejmu komentuje świetny wyborczy wynik nacjonalistycznej AfD. Lotniska mają powody do zadowolenia. W te wakacje obsłużyły wyjątkowo dużo pasażerów. Miriam Lipińska. Ceny benzyny i diesla na stacjach zbliżają się do rekordów. Brakuje już niewiele, bo zaledwie ponad 20 groszy. Drogie paliwa to skutek wygaśnięcia rządowego pakietu CPN, co podniosło cenę o blisko złotówkę, ale jednocześnie stale napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dlatego w najbliższym czasie na obniżki nie ma co liczyć, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
11: Czeka nas tydzień, w którym ceny będą na części stacji pozostawały stabilne, ale na części dalej będą jeszcze rosły.
10: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7 zł 75 groszy, a za olej 8 zł 55 groszy. Najlepiej wypada autogaz, który kosztuje 2,95. Dwa zarzuty dla Romana Rzet w związku ze sprawą zonda krypto. Jeden z nich, jak przekazał obrońca mężczyzny, dotyczy oszustwa. Adwokat dodał, że śledczy mają wnioskować o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Mężczyzna to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Roman Rzet został zatrzymany przez policję w sobotę po południu w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto, a służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą. Źle, że AfD dostała taki wynik, ale może dobrze, że stało się to w tej chwili. Mamy jeszcze rok na refleksję. My, Polki i Polacy. W ten sposób wyniki wyborów w niemieckiej Saksonii-Anhalcie komentuje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zdobyła we wczorajszych wyborach związkowych prawie 44% głosów, co oznacza, że partia więcej niż podwoiła swój wynik sprzed 5 lat w tym landzie. Marszałek ostrzega jednocześnie przed populistycznymi partiami.
12: Ostrzegam przed partiami, które na trudne problemy mają jednozdaniowe, proste odpowiedzi. Ostrzegam przed partiami populistycznymi. Ostrzegam przed partiami przyjaciółmi PiSu, Konfederacji.
10: Zdaniem marszałka Czarzastego Polska już idzie w stronę radykalizmu, a rolą rozsądnych ludzi, polityków, jest pokazywanie tego zjawiska. Będą testy syren w 5 warszawskich dzielnicach. Chodzi o Śródmieście, Pragę Południe, Mokotów, Ochotę i Żoliborz. Jak poinformował Urząd Miasta, testy wybranych urządzeń potrwają od jutra do 18 września, a w ich trakcie oprócz krótkich sygnałów dźwiękowych będzie słychać także komunikaty głosowe. Słysząc je, mieszkańcy nie powinni na nie reagować, bo nie będą oznaczać realnego zagrożenia. W tegoroczne wakacje padł frekwencyjny rekord na polskich lotniskach. Najlepsze wyniki miał port w Radomiu. W sierpniu liczba pasażerów wzrosła tam o 67%, choć oznacza to tylko niecałe 30 tysięcy odprawionych podróżnych. W Lublinie w sierpniu było to ponad 70 tysięcy, a we Wrocławiu już ponad 700 tysięcy. Największe polskie lotnisko, czyli warszawskie Okęcie, jeszcze nie opublikowało oficjalnych danych, ale już wiadomo, że i tu padł rekord. Najlepszy miesiąc w swojej historii zanotowały też krakowskie Balice. W sierpniu lotnisko odprawiło prawie 1,5 miliona podróżnych.
8: To były wiadomości.
0: Muzyczne Radio Lato.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Radio Lato.
1: Hania Kuzimowicz i Keira. Bardzo niespodziewany tegoroczny duet, ale naprawdę świetny. Szkoda na to łez to jest nagranie, które doskonale znacie z listy top30.pl. Z tą listą spotykam się w Muzycznym Radiu co sobotę, tuż po godzinie 13. Kolejne notowanie oczywiście w sobotę. No my już o sobocie, a przecież jeszcze jest poniedziałek, ale już jest godzina 14, więc zbliżamy się na pewno do końca pierwszej zmiany. A my teraz polecać Wam będziemy oczywiście 16 minut po godzinie 14 naszą piosenkę dnia Serial i Breathless.
2: Muzyczne Radio.
3: To jest nasza piosenka dnia.

0: reklama. Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
1: Centrum Kultury Zameczek zaprasza na polsko-czeski piknik w ogrodach Zameczku. Sobota 12 września od godziny 12 do 17. W programie warsztaty kreatywne i animacje dla dzieci, koncerty, spektakle, pokazy cyrkowe, klaunada, żonglerka i wiele innych atrakcji. Na dobry początek dnia o godzinie 9 tai chi w parku. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027, Fundusz Małych Projektów oraz ze środków miasta Jelenia Góra.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
4: Jaśminka urodziła się zaledwie półtora roku temu i zamiast poznawać świat, walczy o każdy dzień życia. Większość dni spędziła w szpitalnych salach, a jej cierpienie spowodowane jest tym, że nie może samodzielnie spożywać pokarmów. Jest karmiona przez sondę, która musi być zakładana nawet kilka razy dziennie. Dziewczynka zmaga się także z wadą nerek, anemią, zaburzeniem wchłaniania. Nadzieje rodzice pokładają w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych, które są kosztowne, a potrzebna kwota musi być wpłacona do listopada. W imieniu rodziny prosimy o dokonywanie wpłat na adres pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc. Pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Pochmurny ten jeszcze letni poniedziałek na Dolnym Śląsku, tego nie da się ukryć, ale dobre informacje są takie, że wtorek ma być naprawdę słoneczny. Czekamy na wtorek, a jeszcze dziś na Dolnym Śląsku na pewno na termometrach średnio 20 stopni. Ciśnienie w tendencji spadkowej na ten moment wynosi 1025 hektopaskali, a jakość powietrza na terenie całego Dolnego Śląska jest bardzo dobra.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny przedstawi Anna Tarkota.
4: Od 1 września w szkołach podstawowych w całej Polsce zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące korzystania z telefonów komórkowych. Uczniowie nie mogą używać smartfonów podczas pobytu na terenie placówki, także na przerwach.
8: Placówki mogą organizować specjalne miejsca do przechowywania telefonów, a wyjątkiem pozostaje m.in. sytuacja, gdy urządzenie jest potrzebne w procesie dydaktycznym lub w szczególnych, uzasadnionych przypadkach. W szkole podstawowej nr 10 w Legnicy podobne zasady obowiązywał już wcześniej.
9: To nie jest coś, co należy do rzeczy niemożliwych, ale dostałem kilka uwag za telefon, ale da się łatwo nie korzystać z telefonów przez całe godziny szkolne.
10: Wydaje mi się, że raczej bez telefonu będzie normalnie, bo z ludźmi będę więcej czasu spędzać.
8: Jak podkreśla wicedyrektor szkoły Adrian Sielicki, placówka już wcześniej wprowadziła własne ograniczenia.
11: W naszej szkole obowiązuje od tamtego roku regulamin, który, śmiejemy się, musiał stać się inspiracją dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dlatego, że dokładnie te nasze rozwiązania zostały wprowadzone w ustawie, więc my postanowiliśmy zachować nasz regulamin, bo on właśnie mówił o tym, że uczeń ma prawo mieć ze sobą telefon, natomiast nie może go używać bez wiedzy i zgody nauczyciela. Staraliśmy się przez ten rok już bardzo mocno tego pilnować. Tutaj wielka praca nauczycieli się odbyła. Natomiast też inwestujemy w zakupienie różnych właśnie skrzynek do przechowywania tych telefonów w trakcie lekcji.
8: Wicedyrektor podkreśla, że sam zakaz nie wystarczy.
11: Pierwsze wnioski były takie, że musimy uczniom mówić, dlaczego nie mogą używać telefonu i nie wystarczy powiedzieć, bo regulamin zakazuje. To jest za mało. Uczniowie potrzebują

0: mieszkający tutaj przed II wojną światową, wybitny artysta Erich Fuchs. Niewielka droga określana jest przez organizatorów jako najmniejsza ulica w Karkonoszach, mówi Anna Kurowska, wójt Podgorzyna.
1: Inicjatorem jest mieszkaniec Przesieki, pan Tomasz Budzyński, który też kolekcjonuje m.in. pracę Erisha Fuchsa. Natomiast my jesteśmy jako samorząd bardzo otwarci na propozycje mieszkańców. Jeżeli takowa się pojawi i będzie chęć nadania jakiegoś nowego imienia, nowej uliczce, jak najbardziej.
2: Dla mnie jest i zawsze będzie honorowym członkiem naszej społeczności.
3: Tomasz Budzyński z Przesieki, lokalny pasjonat historii.
2: Stąd jest taka idea, żebyśmy nie zapomnieli o takiej postaci, która tutaj swoją spuściznę zostawiając naprawdę zrobiła wielką rzecz. Pokrótce dla mnie wielki człowiek i wszystko powstało z pasji. Jest tego jakby największym dowodem, że chcemy, lubimy i zrobimy coś, żeby ta pamięć nie zniknęła. Też pomogli mi ludzie.
4: To był taki grafik, który mieszkał niedaleko. Anna Polak, mieszkam w Przesiece, w domu, który się nazywa Sadyba. Po sąsiedzku mieszkał, tak.
2: I tak naprawdę jeden z najbliższych sąsiadów.
4: I można powiedzieć, że w naszym domu są nawet malowane przez niego drzwi. Tam, gdzie teraz ten dom jest, no to się też zachowały malowane drzwi i sufity. U mnie sufity nie. No i grafiki, mieliśmy duży zbiór grafik, który przedstawiał pracujących kamieniarzy, zwożących drzewo na saniach rogatych, gospodarzy, sianokosy i tak dalej. Takie prace ludu śląskiego. Zresztą ta teka jedna była, prawda, zatytułowana chyba Lud Śląski.
2: Tak, jest,
4: tak.
5: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
0: Na koniec zatrważająca statystyka wypadków na hulajnogach elektrycznych. W 2026 roku doszło do ponad 800 takich zdarzeń. Niemal połowa z nich dotyczy dzieci i młodzieży do 17 roku życia. Takie dane przedstawiła Komenda Główna Policji. Jacek Zych sprawdził, jak wygląda to w regionie wałbrzyskim.
6: Tak, dzień dobry. Chociaż rzeczywiście ta liczba zdarzeń rośnie i chociaż policjanci podkreślają, że skala w poszczególnych powiatach nie jest może spektakularna, to warto zwrócić uwagę, że co rok jest tych zdarzeń więcej. W regionie wałbrzyskim do największej liczby zdarzeń z udziałem hulajnóg doszło w powiecie wałbrzyskim.
7: Odnotowaliśmy 6 kolizji z udziałem użytkowników hulajnóg. Natomiast przez cały 2025 rok takich kolizji było 13. Nie odnotowaliśmy na szczęście żadnego wypadku drogowego.
6: I to pomimo tego, że w Wałbrzychu od niemal 2 lat nie ma hulajnóg miejskich, dodaje Agnieszka Głowacka-Kijek z wałbrzyskiej policji. Dla porównania, w Jeleniej Górze doszło do 6 takich zdarzeń, Dzierżoniowie 5, a najbezpieczniej wynika ze statystyk policji jest w Świdnicy, gdzie od początku tego roku doszło tylko do 2 takich kolizji.
7: Tak, policjanci codziennie w swoich zadaniach kontrolują, sprawdzają też osoby, które poruszają się na hulajnogach, czy mają oczywiście do 16 roku życia, czy mają kask, czy poruszają się właściwie, czyli na drogach do tego przeznaczonych, no, czy zwracają uwagę też na znaki, na innych uczestników ruchu, czy nie przemieszczają się w kilka osób na hulajnogach, bo to też jest ważne. To jest po prostu bezpieczeństwo przede wszystkim ich, bo wiadomo, że w starciu z pojazdem użytkownik hulajnogi ma znacznie mniejsze szanse wyjść cało z takiego zdarzenia niż kierowca samochodu.
6: Ja przypomnę, że rząd zwrócił na użytkowników hulajnóg elektrycznych szczególną uwagę. Przepisy bardzo restrykcyjnie definiują sposób i prędkość poruszania się na nich oraz maksymalną moc i prędkość, jaką hulajnogi mogą rozwijać. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
0: Dziękuję za uwagę. W tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne doniesienia za niespełna godzinę.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Hello Poland, this is Thierry Vanderwacht and I'm sending greetings to all listeners of Muzyczne Radio.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Zaczynamy od S3, kierunek Zielona Góra, węzeł Lubin Południe, węzeł Legnica Północ, awaria pojazdu ciężarowego, lawety. Zamknięty jest prawy pas ruchu, ruch odbywa się pasem lewym. Na ten moment, patrząc na mapy drogowe, nie widać w tamtym miejscu większego natężenia ruchu, więc i objazdy jeszcze nie są w tym miejscu zalecane. Przypominamy, autostrada A4 w kierunku Zgorzelca na wysokości Bolesławca. Pożar pojazdu typu bus i cały czas w tym miejscu zalecany jest objazd na węźle Krzyżowa. Jeżeli chodzi o S3, również tam trwa naprawa barier energochłonnych na wysokości węzeł Lubin Północ. Ruch odbywa się tam pasem lewym.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Reklama. Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. 2021-2027.
3: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio Lab.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: A w tym hit tipie artysta, który naprawdę zna przepis na świetny hit i to na dodatek taki letni, bo jeszcze rzutem na taśmę wydał właśnie w ostatni dzień sierpnia piosenkę Same Old Sky. W tym nagraniu oczywiście nie kto inny, ale Alfarben.

powiało nostalgią Tokyo Hotel What If. To jest zespół, który doskonale kojarzymy. Niemiecki zespół taki bardzo alternatywny, bardzo buntowniczy. Oni w przyszłym roku wystąpią w Polsce. To są dobre informacje. Oczywiście w Warszawie, bo jak to już przystało na stolicę, jest to stolica również koncertów. W Warszawie wystąpią. Letnia scena progresji 19 sierpień. O już przyszły rok, sierpień tegoroczny już się skończył. Mamy wrzesień i to siódmy dzień tegorocznego września. Przed nami Dua Lipa i Training Season, piosenka, którą na pewno przez ostatnie dni na mediach społecznościowych mogliście napotkać, bo jest to absolutny viral w tym momencie. Dua Lipa niedawno wzięła ślub i artyści dopisali taką oto ideologię do piosenki Training Season, że to właśnie dzięki tej piosence znalazła męża, który jest podobno idealny. Niby ideałów nie ma, no ale być może faktycznie piosenka, w której Dua Lipa mówi, kogo dokładnie by chciała mieć u swojego boku, jakiego partnera, może właśnie zadziałała. Spróbujmy. Training Season już teraz.

0: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 15.
1: Czas na wiadomości.
3: Upały nie powiedziały ostatniego słowa, są alerty. Ruszył proces policjantów oskarżonych w sprawie śmierci 14-latki z Andrychowa. Iga Świątek powalczy dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Miriam Lipińska. Jutro wracają wysokie temperatury. Na południu i południowym zachodzie kraju na termometrach trójka z przodu. Synoptycy wydali już ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed upałami dla części województwa dolnośląskiego i opolskiego. Wysokie temperatury pozostaną z nami jeszcze w środę, ale od zachodu będzie już szło ochłodzenie. Policjanci oskarżeni w związku ze śmiercią 14-letniej Natalii z Andrychowa nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Proces w tej sprawie ruszył dziś przed sądem w Wadowicach. Zimą, 3 lata temu, dziewczynka zaginęła w drodze do szkoły. Straciła przytomność pod jednym ze sklepów, ale wcześniej zadzwoniła do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie jest, a ten zgłosił zaginięcie na komisariacie. Według prokuratury trzej oskarżeni policjanci nie podjęli odpowiednich działań, żeby szybko odnaleźć nastolatkę. Mówiła w sądzie prokurator Oliwia Brożek-Michalec.
4: Nastąpiła zwłoka w przesłuchaniu ojca dziewczynki około 1,5 godziny. Ponadto nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca.
3: Ostatecznie dziewczynka znalazł znajomy ojca. Była bardzo wychłodzona, ale przytomność straciła z powodu wylewu krwi do mózgu. Zmarła w szpitalu. Coraz więcej przychodni w całej Polsce wysyła do pacjentów informacje, że ich dane wyciekły z platformy MyDoctor. W sumie wyciek dotyczy danych 19 milionów osób. Lubelska Izba Lekarska przypomina jednak, że takie powiadomienia wynikają z przepisów o danych osobowych. Nie ma co szturmować przychodni, by dowiedzieć się, jakie konkretnie dane wyciekły, bo one tego na dziś nie wiedzą.
5: Nasze podmioty nie mają tej informacji. Też nie chcielibyśmy, aby nastąpił jakiś paraliż telefonów czy też zapytań, no bo to odbije się na innych pacjentach, którzy rzeczywiście będą wymagali wizyty czy skorzystania z porady.
3: Mówi prezes Lubelskiej Izby dr Dariusz Zamborski. Jednocześnie Izba przypomina, by zastrzec swój PESEL, bo tylko tyle można w tej sytuacji zrobić. Dziki coraz bardziej dają się we znaki mieszkańcom stolicy i kierowcom. Dziś z ich powodu doszło do karambolu na południowej obwodnicy Warszawy. Zdarzyło się 5 aut, nikomu na szczęście nic się nie stało, ale sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna, bo rośnie też liczba ataków dzików na ludzi. Opozycja mówi o bierności miasta i zapowiada zawiadomienia do prokuratury na prezydenta Warszawy. Mówi Krystian Młynarek, radny PiSu.
6: Włożymy dzisiaj zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Nie jest to niedopełnienie obowiązków i liczymy na to, że skoro te wszystkie bardzo smutne, tragiczne wydarzenia nie były w stanie prezydenta Warszawy skłonić do odpowiednich działań, to może prokuratura będzie w stanie.
3: Miasto zapowiedziało, że na wszystkie zarzuty odpowie w piątek. Wtedy ma dojść do drugiego spotkania zespołu do spraw dzikich zwierząt. I jeszcze sport. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Na jej drodze do najlepszej 8 nowojorskiego turnieju stoi zawodniczka, która pozbawiła ją 2 lata temu nadziei na olimpijskie złoto. Ale dziś w starciu z Chinką Qin Wen Zheng to Świątek jest faworytką, a początek meczu za 1,5 godziny.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
1: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na Górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mawo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab & Grill, patronat medialny, Muzyczne Radio.
2: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Boska to nie przymiotnik. Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji Boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
10: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Halo, halo, ruszamy w motoprzejażdżkę dziś w programie. Czy to koniec nieuczciwej chińskiej konkurencji w Europie? Niemieccy kierowcy przesiadają się na pojazdy elektryczne, ale na początek oczywiście Polska. Ceny na stacjach błyskawicznie pną się do góry. Czy dziewiątka wjedzie na pylony? Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Napięta sytuacja na rynkach międzynarodowych przełożyła się w ostatnich dniach na dynamiczne podwyżki w cennikach krajowych rafinerii. W efekcie hurtowe notowania 95 mamy najwyższe od 2022 roku. Na domiar złego wygaszenie rządowego programu zbiegło się też tego osłonowego w czasie z dużym wzrostem cen na giełdach naftowych na świecie. Skutki tego, co dzieje się na globalnych rynkach, wszyscy kierowcy z pełną mocą już odczuwają i odczują podobno bardziej w najbliższym dniach. Przewidywane przez epetrol.pl przydziały cenowe na ten tydzień są następujące. 7,80, 7,99 dla zwykłej benzyny, to są średnie krajowe. Olej napędowy 8,65, 8,95 i prognoza dla autogazu 2,90, 2,99. A propos, niemieccy kierowcy też przez ceny paliw przesiadają się na pojazdy elektryczne.
0: Aktualności.
1: Powód, jak już wspomniałem, jest prosty tej sytuacji: wzrost cen paliw wywołanych wojną USA i Izraela z Iranem. Według danych w drugim kwartale rekordowe 12% kierowców za Odrą wymieniło auta ze spalinówek na elektryki. To ponad dwukrotnie więcej niż na początku roku. Najchętniej auta wymieniają kierowcy przejeżdżający ponad 10-12 tysięcy kilometrów rocznie. Prawie 1/4 kierowców stwierdziła, że rozważała lub uznała zakup pojazdu elektrycznego po raz pierwszy za priorytetowy, łącznie właśnie ze względu na wyższe koszty paliwa. Do wzrostu zainteresowania elektrykami za naszą zachodnią granicą przyczynił się także nowy program wspierający zakup i leasing pojazdów bezemisyjnych. Podobny trend powoli zaczyna się także w Polsce. Ciekawych czasów dożyliśmy. Od benzyny i ropy tańszym paliwem zaczyna być drogi prąd. I na koniec, czy to koniec nieuczciwej chińskiej konkurencji?
0: Ciekawostki.
1: Chińscy regulatorzy wydali nowe wytyczne dotyczące działalności rodzimych producentów za granicą. Przepisy nakładają obowiązek ustalania cen na podstawie kosztów i warunków rynkowych, unikania wykorzystywania tychże cen w celu uzyskania nieuczciwej przewagi oraz powstrzymywania się od częstych lub gwałtownych zmian cen, które mogłyby zaszkodzić konsumentom lub wizerunkowi marki, pisze Reuters. Ponadto firmy mają podawać prawdziwe informacje marketingowe bez wprowadzania w błąd. Wytycznych wzywa się też firmy do lepszego przestrzegania przepisów antymonopolowych, zapobiegania nieuczciwej konkurencji, zapewnienia, że eksportowane produkty spełniają potrzeby lokalnego rynku i przestrzegania lokalnych przepisów. Arek Włodarski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Mech i dwa kroki.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Raz jeszcze po południową porą przypominamy świetną naszą poniedziałkową piosenkę dnia, która na pewno umili wam to popołudnie. Cyril Breathless.

Alvaro Soler i Con Calma. Mamy 7 dzień września, więc już 10 dni zostało do jego koncertu. Koncertu, który odbędzie się we Wrocławiu. We Wrocławiu oczywiście. Zagra koncert w galerii, koncert całkowicie darmowy, więc kto jest fanem takich właśnie bardzo słonecznych hiszpańskich brzmień, ten powinien zdecydowanie 17 września wybrać się do Wrocławia. My czekamy też na koncert na Dolnym Śląsku Dawida. Dawid Podsiadło w tym roku stadionowo oczywiście jak zawsze rozpoczął letni sezon koncertowy, no ale niestety Wrocławia na mapie tych koncertów zabrakło. Dobre informacje są takie, że wiemy, że za rok na pewno we Wrocławiu wystąpi, bo dał znać, że festiwal Zorza powróci. Jego autorski festiwal, druga jego część w przyszłym roku. Pamiętamy, że zapowiadając pierwszą część tego festiwalu wydał płytę wspólnie z Kaśką Sochacką, a w tym roku do duetu zaprosił Sobla. To będzie na pewno bardzo ciekawe połączenie. Ale zanim Zorza, zanim płyta z Soblem, jeszcze w tym roku ma ukazać się jego solowe wydawnictwo, które zapowiada między innymi właśnie singiel Na Błysk, który teraz tuż przed godziną 15:30 przypominamy.

0: Reklama.
1: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
3: Ponad 70 tysięcy mieszkańców. Ponad 70 tysięcy twarzy. I jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy Ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
4: Patronat medialny Muzyczne Radio.
5: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Na termometrach jeszcze dziś cały czas dzisiejsze temperatury maksymalne, czyli od 19 do 22 stopni. Jeśli ktoś liczy dziś na jakieś większe przejaśnienia, no to niestety dziś takowych nie ma w prognozach pogody, ale za to wtorek, środa mają być naprawdę słoneczne i na dodatek upalne.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Raport regionalny przedstawi Anna Tarkota.
9: Tę wędrówkę po regionie rozpoczynam od Wałbrzycha, gdzie jeszcze przez co najmniej kilka tygodni uczniowie dwóch największych liceów będą musieli borykać się z kłopotami związanymi z pracami budowlanymi. Nie udało się prac remontowych zakończyć w planowanym terminie. Materiał Jacka Zycha.
10: Tak, mowa o dwóch liceach w Śródmieściu Wałbrzycha, pierwszym na Nowym Mieście i drugim LO w ścisłym Śródmieściu. To dwa potężne budynki pozostające pod opieką konserwatorską. Jak podkreśla Kacper Nogajczyk, wiceprezydent Wałbrzycha, prace, które miały zakończyć się do 1 września, potrwają tam jeszcze co najmniej kilka tygodni.
11: Staramy się, żeby uciążliwości były dla uczniów jak najmniejsze, czyli roboty podczas nauki, roboty rozbiórkowe, roboty wyburzeniowe, czyli te związane z hałasem, nie będą prowadzone. Kilka sal jeszcze niestety i w jednym i w drugim liceum będzie wyłączony. Natomiast dążymy do tego, aby w jak najszybszym tempie

0: niebagatelne niemal 20 milionów złotych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Ponad 1000 pierogów na degustacji, lekko licząc. 11 kół gospodyń wiejskich, rodzinne atrakcje i muzyka na żywo. Księgienice pod Lubinem po raz 17 zamieniły się w kulinarną stolicę gminy Lubin.
2: Tegoroczne święto kapusty i pieroga miało charakter szczególny. Po latach impreza wróciła do miejsca, w którym się zaczęła, parku przy pałacu. I raczej tam zostanie. Znalazło się miejsce na dużą scenę, na której wystąpiła m.in. Halina Mlynkowa. Także dla wielu straganów kół gospodyń wiejskich. W takim miejscu nie mogło zabraknąć gospodarza gminy Lubin, Smakosza, wójta Norberta Grabowskiego.
3: Polecam smaki z całej, ale to z całej Polski, czy ze wschodu, z zachodu, z północy, z południa, także zapraszam.
4: Jakbyśmy mogli poznać pana gust pierogowy?
3: No ja tradycyjnie, ruskie pierogi i ewentualnie z kapustą i z grzybami, ale przede wszystkim ruskie.
4: A sam pan robi?
3: Nie, ale małżonce pomagam. To oczywiście, jeżeli jest jakiś akurat sezon na owoce, to jak najbardziej owocowe też.
4: A podglądał pan małżonkę przy pracy? Może kawałek przepisu jakiegoś zdradzimy?
3: Oj, tutaj nie mogę za bardzo się, tak powiem, wypowiadać na ten temat, bo ten przepis to jest jeszcze od pokoleń właściwie ze wschodu przywieziony, więc małżonka byłaby bardzo zła, jakbym cokolwiek zdradził.
2: Na stołach królowały pierogi, ruskie z kapustą, grzybami, mięsem, szpinakiem czy śliwkami. Spróbowałem, pyszne. Ruskie jakoś nie chciały mi przejść przez gardło. O pierogach to tyle. Święto dotyczyło także kapusty, na przykład w postaci bigosu.
5: Dzień dobry, Balul Alicja, Dąbrowianki z KGW Dąbrowianki, z Dąbrowy Górnej, gmina Lubin.
4: Podobno zrobiłaś coś niesamowitego.
5: A, to fajnie to słyszeć.
4: Jak do tego doszło?
5: Jak do tego doszło? No słyszałam, że robię bardzo dobry bigos.
4: Z czego?
5: Z czego, no.
4: Gdzie jest tajemnica?
5: No, tajemnica chyba tkwi w dobranych składnikach. Takie swojskie wędzone śliwki, swojska powidła, grzybki z naszego lasu, moje wędzone wędliny, także no, coś w tym jest.
4: Przyprawy?
5: Przyprawy, no odrobina przypraw też tam jest, ale nie jakieś wymyślne. Nie czuć tak tej śliwki, bo jak jest kapusta kiszona, to ta śliwka też musi troszkę tą kapustkę przełamać, nie? Żeby nie był taki kwas.
4: Masz kontuzję, tak? A mimo tego dałaś radę ten bigos przyrządzić.
5: Przed kontuzją zrobiłam bigosik, tak.
4: Czy on poszedł do oceny?
5: Tak. W sensie, no bigos już od dłuższego czasu tak sobie sama kombinuję i tak dobieram smaki chyba bardziej pod siebie, może tak jak ja lubię.
4: To wypadałoby, żeby ktoś docenił jednak te twoje starania.
5: Może ktoś doceni? Nie, koleżanki doceniają. Alicja, Ewelina, Marysia, Gabrysia i Basia.
2: Przepis niby był, ale trochę niedokładny. Może dla zachowania tajemnicy. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Od wtorku do czwartku w Karpaczu odbędzie się po raz kolejny forum ekonomiczne, które gromadzi licznych uczestników z kraju i zagranicy. W związku z tym wydarzeniem w mieście, zwłaszcza w okolicach hotelu Gołębiewski, występują znaczne utrudnienia w ruchu drogowym, informuje Edyta Bakrowska z jeleniogórskiej policji.
6: Sugerowany objazd dla osób, które będą jechały w kierunku Karpacza Górnego, to droga od stacji paliw Orlen w kierunku skoczni Orlinek i wyjazd na ulicę Strażacką, Olimpijską lub objazd przez Podgórzyn Borowice. Apelujemy do kierowców, aby unikali obszarów o zwiększonym natężeniu ruchu. Jeżeli jest to możliwe, zalecamy unikanie przejazdów w pobliżu miejsc, gdzie będą odbywać się kluczowe wydarzenia forum ekonomicznego, zwłaszcza w okolicach hoteli oraz głównych dróg dojazdowych. Dobrze też zaplanować alternatywne trasy z wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę możliwe objazdy i czasowe zmiany w organizacji ruchu. Warto śledzić bieżące komunikaty drogowe oraz korzystać z nawigacji, która uwzględnia aktualną sytuację na drogach. W czasie trwania forum będą obowiązywały dodatkowe ograniczenia prędkości w niektórych strefach. Bezwzględnie należy przestrzegać wszystkich znaków drogowych oraz sygnałów wydawanych przez funkcjonariuszy policji. Zalecamy również, aby parkować pojazdy w miejscach do tego wyznaczonych, najlepiej z dala od obszaru wzmożonego ruchu. Niewłaściwe parkowanie może prowadzić do odholowania pojazdu.
1: A na koniec o tym, że zazdrość bywa zgubna, ale bywa, że bierze górę nad rozumem. Silne emocje przeważyły w Lubaniu, gdzie 21-latek z zazdrości o dziewczynę zdemolował samochód innego mężczyzny.
7: Wszystko wydarzyło się na posesji w Lubaniu. 21-latek zobaczył swoją byłą partnerkę z innym mężczyzną i niewiele myśląc chwycił lewarek i postanowił wyładować swoją złość na jego samochodzie marki BMW. Zniszczył je dość mocno, wybił szyby i uszkodził dach. Skala zniszczeń była na tyle duża, że pokrzywdzony oszacował straty na 8 tysięcy złotych. Jak mówi nam Monika Kaleta z lubańskiej policji, na miejsce skierowani zostali policjanci rewiru dzielnicowych, którzy ustalili dane mężczyzny i zatrzymali go. 21-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia.

0: Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Złość, zazdrość czy poczucie krzywdy nie usprawiedliwiają agresji ani zniszczenia cudzej własności. Chwila niepohamowanych emocji może zakończyć się nie tylko kosztownymi stratami materialnymi, ale również odpowiedzialnością karną, podkreśla i ostrzega aspirant sztabowa Monika Kaleta. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wałbrzych Nasze Miasto.pl.
1: Muzyczne Radio, Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
2: Hi everybody, this is Ina and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: W tym raporcie na pewno dobre informacje dla osób, które wybierają dziś drogę S3. Na ten moment dostaliśmy już informację, że wszelkie utrudnienia, które dawały nam się we znaki tuż po godzinie 14 i po godzinie 13, na ten moment zostały już zakończone. No a teraz w tym raporcie drogowym również wracamy do autostrady A4. Tuż po godzinie 13 w kierunku Zgorzelca na wysokości Bolesławca. Pożar pojazdu typu bus. Na ten moment odblokowano już lewy pas ruchu, ale zablokowano prawy pas, więc w tamtym miejscu ruch odbywa się pasem lewym i cały czas zalecane są objazdy, mimo to, że ruch odbywa się pasem lewym. Jeżeli chodzi o inne dolnośląskie drogi, na ten moment nie mamy informacji o poważniejszych utrudnieniach.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
3: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
6: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Czas po raz ostatni sięgnąć po nasz poniedziałkowy hit tip, a w nim artysta, który zna się na hitach doskonale, ale Farben, on zna się również na tych letnich hitach. Zawsze latem uraczy nas jakąś świetną piosenką, a nawet nie jedną, a kilkoma piosenkami. Tuż przed końcem wakacji, tuż przed końcem sierpnia, w ostatni dzień sierpnia wydał piosenkę Same Old Sky, do której zaprosił gościnnie Mae Stevens, czyli brytyjską piosenkarkę oraz songwriterkę, no i wspólnie stworzyli takie oto wakacyjne cudo.

0: nowy plan!
1: Reklama. Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF, Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
2: Odpręż się w aktywnym dniu na górskich szlakach. W Kaju Spa w Happy Valley Resort. Wyjątkowe miejsce do regeneracji, gdzie doświadczysz głębokiego wyciszenia i odzyskasz harmonię między ciałem a duszą. Od klasycznych masaży po autorskie zabiegi. Kaju Spa w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Bad Element Polska. Lider w produkcji modułów łazienkowych poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215
8: Po reklamie.
9: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
10: 16.
9: Czas na wiadomości.
11: Ceny paliw rosną. Czy widać koniec podwyżek? PiS donosi do prokuratury na premiera. Chodzi o śledztwo w sprawie zonda krypto. Szok w Niemczech po wyborczym sukcesie skrajnie prawicowej AfD. Miriam Lipińska. 9 zł za litr diesla, powyżej 8 zł za litr benzyny. Według analityków rynku paliw powoli zbliżamy się do tej granicy, a niewykluczone, że przekroczymy ją jeszcze w tym tygodniu. Tankowanie jest i będzie coraz droższe, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
12: Jesteśmy wciąż daleko od stabilizacji na rynkach międzynarodowych. Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus, będzie pozostawał rynek nerwowy. To nie wróży dobrze nam, kierowcom, już tutaj w Polsce.
11: Dziś cena benzyny zbliża się do rekordu z momentu początku wojny na Ukrainie. Z kolei diesel do poziomu z marca tego roku, czyli momentu wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prawo i Sprawiedliwość zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera. Chodzi o ujawnienie informacji ze śledztwa w sprawie zonda krypto. W piątek na posiedzeniu Sejmu Donald Tusk odczytał fragment zeznań z postępowania dotyczącego afery z giełdą kryptowalut. Doszło do złamania prawa o prokuraturze, mówi były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.
13: W rządach prawa, właśnie kiedy tyle słyszymy o praworządności, o rządach prawa, prawo jest ponad wolą polityczną, nawet jeżeli w ramach woli politycznej Donald Tusk chce osiągać korzyści polityczne i osobiste i walczyć z opozycją, szykanować opozycję. Stąd te zawiadomienie.
11: Jak zapowiada, politycy PiS-u będą uważnie patrzeć prokuraturze na ręce, żeby to postępowanie było prowadzone rzetelnie. A jednym z klientów zonda krypto był marszałek Lubelszczyzny Jarosław Stawiarski. Według nieoficjalnych informacji miał zainwestować w kryptowaluty 800 tysięcy złotych. Sam Stawiarski nie chce ujawnić, jakie kwoty wpłacił, zapewnia jednak, że pieniądze pochodziły z jego oszczędności.
14: Mam nadzieję, że to wszystko, co się dzieje wokół mojej osoby, nie zaszkodzi województwu lubelskiemu, bo moje prywatne inwestycje, moja naiwność, moja chęć zarobienia nie powinna przesłaniać bieżącej pracy zarządu województwa lubelskiego.
11: Dziś marszałek nazywa siebie ofiarą afery zonda krypto. Zaprzecza też medialnym informacjom, by interweniował u szefa zonda krypto Przemysława Krala, by z upadającej giełdy odzyskać swoje pieniądze. Zagranica. Politycy rządzącej CDU są wstrząśnięci wynikami wczorajszych wyborów w niemieckim kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Blisko 44% głosów zdobyła tam skrajnie prawicowa, populistyczna Alternatywa dla Niemiec. My, CDU, nie mamy już mandatu do rządzenia. Jesteśmy w opozycji. Mandat do rządzenia ma AfD, powiedział premier Landu Sven Schulze na konferencji prasowej, stojąc obok kanclerza Niemiec Friedricha Merca, który przyznał, że to największa porażka CDU od dekad. Ministerstwo Cyfryzacji podsumowało rok działania usługi M-Stłuczka w M-Obywatelu. Jak podał resort, z możliwości spisania elektronicznego oświadczenia o spowodowaniu kolizji kierowcy skorzystali w przypadku ponad 25,5 tysiąca takich zdarzeń na drodze. A w ramach zgłoszenia aplikacja M-Obywatel automatycznie pobiera część danych z rejestrów państwowych.
9: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca. I'm giving you all this love, why don't you just come right round, you know you want it, let's not waste time.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Klasyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca. Burning on the ashes, you're out of my world.

0: muzycznym radiu.
1: 12 minut po godzinie 16 to już odpowiednia pora na Best of w muzycznym radiu. Tak właśnie umilamy wam czas od godziny 16 do godziny 17. Tylko najlepsi z najlepszych, to właśnie oni podbijać falę muzycznego radia będą aż do najnowszego notowania Hit Planety. Już teraz wśród nich Filip Grodowski i Ania Wyszkoni.

Sporo nowości i wiadomości z różnych stron świata tu i teraz w Music News, a to za sprawą Kaskady, Flower Love i Kuby Karasia w towarzystwie Julii Pośnik. O nich i ich nowych piosenkach powiemy Wam to i owo, zatem sprawdźmy temat od razu. Tomek Dudkiewicz, Music News, witamy i zapraszamy. Zaczynamy od Kaskady. Nowy singiel Live to pełen euforycznej energii utwór o zostawianiu trudnych chwil za sobą i odkrywaniu na nowo siły, by ruszyć naprzód. Napędzany emocjonalną melodią, melancholijnymi akordami i dynamicznym, tanecznym bitem numer łączy charakterystyczne brzmienie Kaskady ze świeżą, nowoczesną energią. W tekście piosenki blizny i niepowodzenia zostają zamienione w siłę. Przechodząc od wrażliwości do czystej euforii, Alive skupia się na stanie, w którym ciężar wreszcie znika i wszystko ponownie wydaje się możliwe. Utwór celebruje uwolnienie się od cieni, odnalezienie nowej inspiracji i pełne przeżywanie chwili. Piosenka powstała podczas sesji z wieloletnimi współpracownikami Kaskady. Ponowne spotkanie ze starymi znajomymi nadało procesowi szczególne znaczenie, łącząc historię grupy z nowym etapem kariery. Już od pierwszej wersji demo tego utworu wszyscy zaangażowani wiedzieli, że piosenka ma w sobie coś naprawdę wyjątkowego. Teraz o kolejnej nowości, ale już z naszego muzycznego podwórka. Kuba Karaś i Julia Pośnik prezentują nowy singiel. Nic na pół to miłość bez kompromisów. Choć artyści nigdy wcześniej nie spotkali się w studiu, prywatna przyjaźń i wspólne muzyczne porozumienie sprawiły, że ich pierwszy duet powstał niezwykle naturalnie. Nic na pół opowiada o intensywnej relacji, w której nie ma miejsca na kompromisy ani półśrodki. Bohaterowie utworu chcą mieć siebie na wyłączność, uciekają samochodem przed całym światem, zostawiając za sobą wszystko, co mogłoby stanąć im na drodze. To piosenka o uczuciu przeżywanym na 100%, bo jeśli kochać, to nic na pół. Music News. Na koniec wracamy do światowych premier. Jeśli przyłapiecie Flower Love na tym, że wygląda przez okno, to musicie wiedzieć, że jest dokładnie tam, gdzie chce być, pogrążona w rozmyślaniach. 21-letnia gwiazda to wschodząca ta daughter popu, refleksyjna marzycielka, która romantyzuje wszystkie aspekty swojego życia, aż po ubrania, które nosi. Dotyczy to także jej spódniczek mini, prostego elementu garderoby, który ma dla niej znacznie większe znaczenie. Czuję się bardzo silna, kiedy pokazuje trochę ciała, mówi Flower Love. Nie potrafi powstrzymać się przed poetyckim rozprawianiem na każdy temat, ale akurat ten element jej garderoby pomaga jej wejść w bardziej pewną siebie wersję samej siebie, która może stawić czoła wszystkiemu, co przyniesie jej życie. Dlatego Flower Love zawsze wiedziała, że chce nazwać swój debiutancki, pełnowymiarowy album Miniskirt Warrior. Album, który właśnie trafił do słuchaczy, jest przeznaczony dla innych tatadr dziewczyn, które nie mogą przestać wyglądać przez okno samochodu lub sypialni, gdy ich ulubiona muzyka płynie do uszu przez przewodowe słuchawki. Mogą myśleć o obiekcie swoich westchnień, ale szybko zdają sobie sprawę, że wciąż są twardzielkami, które zasługują na cały ten świat. Ten album jest ich nową ścieżką dźwiękową, pełną piosenek do płakania do poduszki, ostrego humoru, girl power i bardzo, ale to bardzo potrzebnych afirmacji. To łapcie jeszcze kilka kolejnych premier, które pojawią się na naszej antenie. Mrozu i bracia Kacperczyk z nagraniem Wszystko, czego chciałem, Nessa Barrett, Bad Girls Never Die i Nickelback z najnowszym utworem Leave Me Behind. Tomek Dudkiewicz i Music News. Tyle na teraz, a z naszej strony dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Black Bear, Machine Gun Kelly i GFY.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
0: Za nami naprawdę świetny duet, który idealnie wpasowuje się do programu Best Of, a przed nami również duet, tylko tym razem polski, w towarzystwie którego poczekamy na najnowsze doniesienia z regionu i prognozę pogody. Katia Lor-Rosa.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
1: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Zaprasza Ultima Auto, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106 i w Zgorzelcu, Lubańska 13A.
5: Skoda.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Pochmurny poniedziałek na Dolnym Śląsku trwa, ale z dobrych informacji wtorek i środa mają być dość słoneczne i to na dodatek upalne. Jutro na termometrach nawet do 27 stopni na Dolnym Śląsku. A jeszcze dziś ciśnienie w tendencji spadkowej na ten moment wynosi 1022 hektopaskale.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Raport regionalny przedstawi Anna Tarkota.
10: Do niezwykłego odkrycia doszło podczas prac górniczych w KGHM. Pod ziemią odnaleziono otwór wiertniczy wykonany w 1957 roku przez zespół Jana Wyrzykowskiego, geologa, który odkrył dolnośląskie złoża miedzi. Otwór został przypadkowo odsłonięty po wykonaniu robót strzałowych.
11: I jak mówi Zbigniew Bryja, wiceprezes KGHM do spraw rozwoju, trafienie w historyczny odwiert było jak szukanie igły w stołu siana.
12: Dlatego, że na mapach urzędnymi X, Y zaznacza się miejsce występowania otworu, ale on przecież nie jest dokładnie pionowy. On odbiega lekko od pionu, a więc na dole to XY wygląda trochę inaczej na tym poziomie. I mimo wszystko udało się ten otwór trafić wyrobiskiem górniczym. Urzędne otworu na powierzchni terenu, naniesione na mapę, nie przenoszą się dokładnie na te same współrzędy na poziomie złoża. Dlatego w ten otwór można było trafić, ale można było go spokojnie minąć i to by było normalne.
11: Odkrycie dla KGHM ma szczególne znaczenie, bo w przyszłym roku przypada 70. rocznica odkrycia złoża. KGHM rozważa, żeby pozostawić historyczny otwór pod ziemią i zabezpieczyć go dla przyszłych pokoleń.
12: Na dole jako ciekawostka może zostać zabezpieczone dla przyszłych pokoleń, dla innych górników, dla badaczy, którzy chcieliby to zobaczyć.
11: Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
13: W
10: Świdnicy zakończył się sportowy sezon letni. 1 września zamknięto basen letni, rozpoczęto przygotowania do jesienno-zimowego. Jak wyglądało tegoroczne lato? O to pytał Świdnicy Jacek Zych.
5: Rzeczywiście basen letni zakończył działalność, a pracownicy OSIR-u Świdnickiego podsumowują sezon letni. Chociaż dokładnych statystyk jeszcze nie ma, to już dziś wiadomo, że tegoroczne lato nie należało do rekordowych na świdnickiej pływalni. To przede wszystkim wina kapryśnego lata.
6: W tym roku to lato było takie bardzo nierówne i chimeryczne, no bo było kilka takich dni czy weekendów bardzo upalnych, gdzie tutaj rzeczywiście mnóstwo ludzi wypoczywało, no ale na przykład druga połowa sierpnia pogoda była no niby przyjemna, ale znowu nie na tyle, żeby tutaj tych gości było dużo. No niemniej jednak basen tradycyjnie cieszył się dużym zainteresowaniem, myślę, że zwłaszcza tutaj ze strony lokalnych mieszkańców Świdniczan.
5: To Przemysław Grzyb ze świdnickiego OSIR-u. Frekwencji nie poprawiło nawet to, że w nieodległym Dzierżoniowie w tym roku pływalnia letnia była zamknięta z powodu remontu. Sezon jesienno-zimowy zaczyna się za to na dwóch krytych świdnickich pływalniach.
6: Przy ulicy Równej ten basen wystartuje ponownie 7 września i basen przy ulicy Marcinkowskiego, tutaj to ponowne uruchomienie jest zaplanowane na 14 września.
5: A dobrą wiadomością dla mieszkańców jest na pewno to, że ceny biletów na kryte pływalnie pozostaną bez zmian. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: Wczoraj Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim ponownie stało się miejscem spotkania miłośników polskiej tradycji, kultury ludowej i wspólnego świętowania. 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez Dolnego Śląska. To nasze podziękowanie dla rolników za ich ciężką pracę, podkreśla Elżbieta Jedlecka, wójt Wądroża Wielkiego.
13: Dzisiejsze święto to również święto naszej wspólnoty, największe w ciągu całego roku. Chcemy być razem, chcemy się cieszyć z tego, co udaje nam się z roku na rok osiągać, że nasza gmina pięknieje. To zasługa oczywiście mieszkańców, sołectw. Jestem bardzo dumna, że tak wiele osób przybyło, żeby być dzisiaj razem i świętować wspólnie. Cieszy fakt, że ta tradycja jest kontynuowana, że sołectwa stawiają swoje stoiska, starają się co roku pokazać to, co nasza polska wieś ma najpiękniejsze i najsmaczniejsze.
14: Jakie pyszności chcecie tutaj wyeksponować?
15: Mamy dzisiaj gołąbki, krokiety z

0: Mieliśmy również do czynienia z suszą, w związku z tym te plony są dużo niższe.
1: Czego możemy życzyć rolnikom?
0: Przede wszystkim lepszych urodzajów i lepszego roku następnego, który za chwilę będą i tak obsiewać już rolnicy. Mam nadzieję, że przyszły rok będzie dużo lepszy pod względem pogody i efektywności produkcji.
2: A na koniec jeszcze jedno weekendowe wydarzenie. Ponad 1000 osób przystąpiło do rywalizacji w Chojnik Karkonoskim Festiwalu Biegowym. Od rodzinnej ósemki po ultramaraton. Każdy mógł znaleźć dystans dla siebie. Dół gór dopingował niezwykłych biegaczy, a wśród nich naszego redakcyjnego kolegę, Zbyszka Dyka.
3: Pierwszy raz na Chojniku, czy nie pierwszy?
4: Wiesz co, drugi. W zeszłym roku się przekonałem do pierwszego. No i w tym roku sobie pobiegłem 14, tak jak w zeszłym roku. Nie szarpałem się z dłuższymi dystansami, bo to już nie na mój wiek. Chojnik lubię, lubię tutaj biegać pod górką, po górce. To moje rewiry. W tym roku nawet się chyba udało parę minut szybciej pobiegnąć, ale straszne harpagany w tym roku biegły przede mną. Więc...
5: Mariusz Winik z Wrocławia, 14 na zamek. Początek był dosyć trudny, później trochę było płasko. Końcówka, zbieg był dosyć wymagający, dużo kamieni. Musieliśmy uważać, żeby sobie nie zrobić kontuzji, ale bardzo, bardzo fajny bieg, pogoda dopisała, także.
6: Wystartowało już ponad 1150 osób. Kasia Chojnacka, Fundacja Szczyt za Szczytem. Więcej nie wystartuje, bo od kilku lat udaje nam się osiągać limity, które są wyznaczone przez Karkonoski Park Narodowy. Wynikają z tego, że po prostu nie chcemy zadeptać tego naszego dobra narodowego. Najdłuższy dystans, 102 km. Startował o 2 w nocy, w lekkim deszczu, wymagający był to warunek, ponad 2000 przewyższeń, 102 km, czysta rozkosz. Bieg rodzinny, 8 km, bieg w parach, dorosły z dzieckiem, bieg edukacyjny w partnerstwie z Karkonoskim Parkiem Narodowym. Tegoroczna edycja jest pod znakiem wilka, jest możliwość zwiedzenia zamku Chojnik, można pobiegać, pouczyć się, dowiedzieć się czegoś, no i spędzić czas wspólnie.
2: Serdecznie dziękuję. W popołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Do usłyszenia.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Hey, this is Toby and Greg from You Not Us. And you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.
9: It's You Not Us. Enchanté, enchanté. When the

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Wszelkie przedpołudniowe i popołudniowe utrudnienia na głównych dolnośląskich drogach już zostały zakończone poza jednym. Jadąc w kierunku Zgorzelca autostradą

0: Ma 4. Cały czas napotkacie utrudnienia na wysokości Bolesławca. Tam tuż po godzinie 13 zapalił się pojazd typu bus i do tej pory nie dostaliśmy informacji o zakończeniu tego utrudnienia. Cały czas w tamtym miejscu ruch odbywa się pasem lewym.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie.

0: Daniel Godson na chwilę, między innymi w piosence pada tekst dziś, jak jutro też minie, no a jak poniedziałek minie, to już tydzień wydaje się być na pewno zdecydowanie łatwiejszy, zdecydowanie przyjemniejszy.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
0: Już tylko kilka chwil dzieli nas od godziny 17, czyli już tylko kilka chwil dzieli nas od najnowszego notowania Hit Planety. Marta Wojtunik, dzięki Wam bardzo za wspólnie spędzone poniedziałkowe popołudnie, a na Hit Planetę zaprasza Was Patryk Łasica. Dzięki jeszcze raz, do usłyszenia.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
1: Centrum Kultury Zameczek zaprasza na polsko-czeski piknik w ogrodach Zameczku. Sobota 12 września od godziny 12 do 17. W programie warsztaty kreatywne i animacje dla dzieci, koncerty, spektakle, pokazy cyrkowe, klaunada, żonglerka i wiele innych atrakcji. Na dobry początek dnia o godzinie 9 tai chi w parku. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027, Fundusz Małych Projektów oraz ze środków miasta Jelenia Góra.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 17.
0: Czas na wiadomości.
4: Jest wniosek o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Ruszył proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji. Wysokie temperatury wracają. Jak długo z nami zostaną? Miriam Lipińska. Są zarzuty i wniosek o areszt dla kolejnego podejrzanego w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem chodzi o Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy Bitbaya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, usłyszał dwa zarzuty, w tym oszustwa.
5: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia.
4: Śledczy już zawnioskowali o tymczasowy areszt dla Romana Rzet. Ruszył proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2022 roku. Pierwsza rozprawa była niejawna, o co wnioskowała warszawska prokuratura okręgowa, mówi prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
6: Nie tylko niejawne, ale również takie informacje wrażliwe. W obecnej sytuacji w państwie, kiedy mamy do czynienia z pewnymi działaniami dywersyjnymi, muszą pozostać niejawne.
4: Były komendant główny, generał Jarosław Szymczyk, jest oskarżony m.in. o posiadanie granatnika bez wymaganej koncesji, przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego funkcjonariuszom służby celno-skarbowej, a także o to, że nieumyślnie sprowadził zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób przebywających na terenie Komendy Głównej. Najwyższa kara do 8 lat więzienia grozi mu za przewiezienie przez granicę i posiadanie granatnika bez koncesji. To będzie bardzo drogi wrzesień na stacjach paliw po wygaśnięciu rządowego pakietu CPN i przez trwającą wojnę na Bliskim Wschodzie. Jeszcze nieco ponad 20 groszy w górę i średnie ceny benzyny i diesla będą najwyższe w historii. Co na to kierowcy? Sprawdzał na jednej z łódzkich stacji paliw Bartosz Kądziołka.
7: Czuć, na pewno czuć. No mąż póki nie załamał sobie obojczyka, jeździł rowerem do pracy, ale teraz niestety musi autem.
8: Teraz pan tutaj tankuje do ogromnego tira, ale prywatnie jak pan tankuje, to czuje pan w kieszeni, że pieniędzy jest mniej?
9: No oczywiście, no na zbiorniku wiadomo 60-70 zł na jednym tankowaniu, nie? A codziennie do pracy 30 km w jedną stronę, w dwie strony też 60 km dziennie. Więc nawet prywatnie też sporo tych pieniążków się wydaje. Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
10: Nie zmieniałem się wypłaty, a zmieniałem się tylko ceny paliw.
4: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75, a za olej napędowy 8,55. Lato jeszcze się z nami nie pożegnało i jutro znów o sobie przypomni za sprawą temperatur. Do Polski napłynie od zachodu cieplejsze powietrze zwrotnikowe, mówi profesor Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.
11: Od jutra będzie zauważalne na początku w Polsce zachodniej wyraźne ocieplenie, gdzie temperatury maksymalne mogą dochodzić do tych około 28 stopni Celsjusza. W środę w południowej Polsce ta temperatura maksymalna może dojść nawet do 30 stopni Celsjusza, również w Polsce wschodniej.
4: Od środowego wieczora od zachodu zacznie już wlewać się chłodniejsze powietrze. W czwartek może przelotnie padać. A tegoroczne lato we Włoszech było najgorętszym od 1950 roku, czyli od początku pomiarów. Eksperci z Komitetu Badań Naukowych ogłosili też, że pobity został rekord z 2003 roku. A to nie wszystko, bo także tegoroczna wiosna we Włoszech była rekordowo ciepła.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
12: A po 17:00.
2: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
3: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
2: Hit Planeta startuje na dobre.
12: No i niestety to ten dzień. Poniedziałek, 7 dzień września, ale spokojnie, bo właśnie znajdujemy się w programie, który zawsze go odczarowuje. Patryk Łasica, witam Was na Hit Planecie, jak zawsze w premierowym towarzystwie. Dziś odwiedzi nas Bryska, będzie także Ein Music i Joachim Pastor, także Fezzo i Cosmo Kind, no i oczywiście poczekalnia, z której aż wylewa się potencjał, no i na pierwszy ogień piątkowa premiera, czyli wielki powrót The Game'a w towarzystwie Snoop Dogga i Doktora Dre, Love It or Hate It, a następnie zagra dla nas Cyril i Breathless. Przypominam o głosowaniu, które znajdziecie na stronie muzycznyradio.pl w zakładce Hit Planeta, bo losy naszej listy leżą w Waszych rękach. No i zaczynajmy, czasu nie marnujmy.
2: Hit Planeta. Najnowsza

to let you know. Got a thing for you, and I can't let go.

0: jednocześnie jej poniedziałkowy początek, który jest bardzo zaskakujący, myślę, dla każdego coś miłego. Na pewno zaskakujący był pierwszy numer, czyli Love It or Hate It, wielki powrót The Game'a po ponad 20 latach przerwy. Tym razem nie w towarzystwie 50 Cent'a, jego miejsce zastąpił Snoop Dogg, a przed momentem stały bywalec na hit planecie, czyli Cyril i najnowsze Breathless. No i zapiera dech w piersiach. Jeśli uważacie, że powinni wskoczyć do 40 najlepszych i mieć szansę na zawalczenie o tytuł lidera, to koniecznie dajcie nam o tym znać. emisja@muzycznyradio.pl albo Facebook Muzyczne Radio. No a teraz jeszcze szybka przypominajka z sobotniego podium.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Na miejscu trzecim bracia z duetu Fast Boy, którzy zaliczają spadek o jedno oczko. Music Sounds odrobinę ciszej, ale nie zmienia to nic, bo tak czy siak to trójka najlepszych. Co ciekawe, chłopaki produkują swoje hity we własnej sypialni. Na miejscu drugim Soku, Clear Mind i projekt Enklawa Pogwarzymy. No i tutaj mamy bolesną detronizację. Soku ześlizguje się, ale w piątek rozdawał pierwsze karty i zobaczymy, gdzie zawędruje dziś.
2: Wakacje w mieście odpalamy, mamy kipy i atrakcje, straty pokrywamy.
0: No i na miejscu pierwszym absolutny taneczny zamach stanu, czyli Jason Derulo, DJ Goya i Melody zepchnęli konkurencję w dół bez najmniejszego mrugnięcia okiem. No i to ponownie mamy oficjalnego wrześniowego lidera, raczej liderów.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
3: Reklama.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab and Grill, patronat medialny Muzyczne Radio.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Po reklamie.
9: Hello, this is Son of Legend.
10: Hi, hello, this is Kate Ryan.
11: Hello, Poland, this is Djalicious.
12: Hello, my name is Emma Bill.
13: Hi, this is Dr. Kucho, and this is Hit Planeta on Muzyczna Radio.
1: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce. To jest Hit Planeta. Planeta, to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
14: Siemano, tu Mrozu, słuchacie Muzycznego Radia, a to jest mój nowy numer na Hit Planecie.

0: To tutaj rodzą się potężne hity.
1: Trucks, I can't

poniedziałkowe jej wydanie, no i pierwsze poweekendowe zmiany. Na miejscu 40 standardowo nowość, dziś z naszego lokalnego podwórka był to Mrozu i bracia Kacperczyk, Wszystko czego chciałem. Na pozycji 39 Alex Warren i Rescuer, który niestety cały czas traci, dziś już prawie nas opuścił. Jeżeli uważacie, że powinien zostać dłużej, to jesteście tutaj potrzebni jak nigdzie indziej. Muzyczne radio, zakładka Hit Planeta, tam znajdziecie głosowanie. Na pozycji 38 ogromny spadek, bo aż o 25 oczek, to był numer sprzed momentu, czyli Julian Tight i Wild at Heart. Tutaj też jest potrzebne wasze wsparcie, no i to zdecydowanie. A na numerze 37 żadnych zmian, dokładnie tak jak w sobotę, zagra dla nas Mark Ambor i The Proof.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy Ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
4: Patronat medialny Muzyczne Radio.
0: Po reklamie.
5: Hello, this is Robin Thicke.
6: Hey guys, it is Alexandra Stan.
7: Hey, this is Shaggy.
8: Hey, what's up everyone? I'm Nicole Scherzinger.
9: Hey, we are Mövö and you're listening to your favorite hit planeta on Muzyczne Radio.
4: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Liwka w elektronicznym wydaniu minus jeden punkt od soboty, dziś na pozycji 35. No i teraz coś na odświeżenie atmosfery.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Nickelback, Leave Me Behind.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105.

0: km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Po reklamie.
3: Bonjour, c'est Indila.
4: Hi, it's Oliver Ice here.
5: Hey, I'm Kaiser.
6: Hey, Ed Sheeran here.
7: Hey, tutaj Kasia Popowska. Słuchacie ze mną muzycznego radia i Hit Planety.
2: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: A to była B.M. Miller Drunk Enough, czyli wystarczająco pijana. Melduje się dziś na pozycji 34, no i niestety minus jeden punkt od soboty. Został nam zaledwie kwadrans do godziny 18 i przed nami pierwsza premiera z naszego polskiego podwórka. Przywita nas Bryska i jej Szklane Oczy. Bardzo kontrastowa propozycja na koniec wakacji. Niedawno podzieliła się z nami anglojęzycznym i pełnym energii utworem Echo, który został bardzo dobrze przez was przyjęty. No teraz powraca z kolejną propozycją z nutką melancholii. A to dlatego, że w warstwie lirycznej otrzymujemy opowieść o skomplikowanych relacjach w związku, o braku zrozumienia i też emocjonalnych podziałach. Jak stwierdziła sama autorka, przebojowa melodia staje się tłem dla dojrzałych refleksji, z którymi łatwo utożsami się każdy, kto doświadczył trudniejszych momentów w relacji z drugą osobą. Posłuchajmy więc, no i oczywiście także zagłosujmy na stronie muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta, również na top30.pl.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

A to byli Alpha Jack w wielkim przeboju Empire of the Sun, odświeżonym Walking on a Dream. Dziś wylądowało na pozycji 31 i zyskuje jeden punkt. Mamy 9 minut do godziny 18, no i w tych ostatnich minutach jeszcze Cheat Codes. Następnie pojawi się Oscar Sims i Matt Me Follow.

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 18.
0: Czas na wiadomości.
4: Jest kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto. Ceny paliwa zbliżają się do rekordowych w historii. Klub seniora wśród nowych bloków na nowym osiedlu to nowa jakość integrowania społeczeństwa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Roman Rzet to kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto. To bliski współpracownik Sylwestra Suszka, twórcy BitBaya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Śledczy skierowali wniosek o areszt mężczyzny. Jak przekazała prokuratura, postanowienie o przedstawieniu zarzutów Romanowi Rzet zawiera dwa przestępstwa: oszustwa komputerowego i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Donald Trump ma dziś rozmawiać przez telefon z przywódcami Rosji i Ukrainy, Władimirem Putinem i Wołodymirem Zełenskim, o czym informują ukraińskie media. W miniony weekend z obydwoma prezydentami spotkali się dwaj amerykańscy wysłannicy, Steve Witkoff i Jared Kushner. Rozmowy te dotyczyły m.in. gwarancji bezpieczeństwa, dostaw pocisków do systemów obrony powietrznej i wsparcia Ukrainy na zimę. To wszystko ma na celu odrobienie pewnych strat wizerunkowych, uważa analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kacper Sienicki.
5: Ja to odbieram jako próbę odwrócenia uwagi od niepowodzeń, które amerykańska administracja zanotowała na Bliskim Wschodzie i w swojej wojnie przeciwko Iranowi.
4: Jared Kushner oświadczył, że nie może zagwarantować stworzenia warunków, które umożliwią zakończenie wojny przed zimą. Z kolei Steve Witkoff mówi, że aby doszło do porozumienia, obie strony konfliktu muszą pójść na kompromisy i ograniczyć dzielące je różnice. Paliwo drogie na stacjach we wrześniu. Już tydzień temu średnie ceny benzyny i oleju poszły w górę o złotówkę w związku z zakończeniem rządowego pakietu obniżek. Teraz ceny idą w górę, bo cały czas nie kończy się konflikt USA z Iranem, a perspektywa nie jest optymistyczna. Jeszcze nieco ponad 20 groszy w górę i średnie ceny benzyny i oleju będą najwyższe w historii. Co na to kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Łodzi, pytał nasz reporter.
6: No na zbiorniku wiadomo, 60-70 zł na jednym tankowaniu, nie? A codziennie do pracy 30 km w jedną stronę, w dwie strony też 60 km dziennie, więc nawet prywatnie też sporo tych pieniążków się wydaje. Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
7: Nie zmieniają się wypłaty, a zmieniają się tylko ceny paliw. Zmiana cen paliw też bezpośrednio wpływa na ceny w marketach, ceny usług. To będzie odczuwalne dopiero po jakimś czasie i to bardzo.
8: W gazie mam, to nie zauważyłem. 2,80 teraz. Jakbym miał płacić, ile teraz kosztuje w ogóle?
9: 8 zł,
8: no to dużo, no. To bym mniej jeździł. 3 zł jest miarę.
4: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75 zł, a za olej 8,55. Ponad 1/4 polskiego społeczeństwa osiągnęła już wiek emerytalny, a starzejące się społeczeństwo potrzebuje odpowiedniej infrastruktury. Dlatego w Toruniu otwarto dziś nowy klub dla seniorów. Pierwszy na osiedlu nowych bloków pod Dębową Górą, mówi Aleksandra Lewandowska z Fundacji Pro Omnis, która prowadzi klub.
10: Te miejsca powinny być blisko ich miejsca zamieszkania, bo te bariery komunikacyjne, one są bardzo duże. Tu jest idealna sytuacja. Ludzie u góry mieszkają, schodzą.
11: Z koleżanką, gdzie obie znamy z poprzedniego klubu. Chodziłyśmy tam 2 lata.
12: Ja tak sobie nie wyobrażam, żeby tak cały dzień siedzieć w domu.
4: Zaplecze dostosowane do potrzeb osób starszych ma zapewnić mieszkańcom Torunia przestrzeń do spotkań, warsztatów i codziennej integracji.
2: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. A zaczynamy od Nowego Jorku, bo tam Iga Świątek walczy na największym tenisowym stadionie świata na korcie Artura Esza. Jej rywalką Chinka Qin Wenzhen. Triumfatorka tego meczu znajdzie się w gronie ćwierćfinalistek US Open, a są tam już Białorusinka Ryna Sabalenka, Czeszka Linda Noskowa oraz Amerykanki Jessica Pegula oraz Emma Navarro. Grają także piłkarze na ligowych boiskach, trwa bowiem dokończenie 7. kolejki Ekstraklasy. W Krakowie Wieczysta podejmuje Zagłębie Lubin. Oba zespoły walczą o 3 punkty, bo oba kilka dni temu odpadły w pierwszej rundzie Pucharu Polski z niżej notowanymi rywalami. Wieczysta uległa Awi Świdnik, a Zagłębie przegrało z Siarką Tarnobrzeg. W innym dzisiejszym pojedynku o 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Gianni Infantino będzie ubiegał się o reelekcję. Szef FIFA weekend spędził w Polsce, gdzie trwają Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. Pytań o swoją przyszłość unikał, ale oświadczenie w tej sprawie za niego wydała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Prezydent FIFA udaje, że nic się nie stało. Niemal cały piłkarski świat wyraził sprzeciw i oburzenie, gdy usłyszał o planach częściowej prywatyzacji mundiali. Nie zrozumiał idei, tłumaczył Infantino. UEFA chce teraz pozwać FIFA za niegospodarność? To kampania oszczerstw, odpowiada Federacja. Dymisja? Nie ma opcji. Infantino w marcu zamierza ubiegać się o 4. kadencję. Ale w Polsce mówić o tym nie chciał, zachwalał jedynie swój turniej.
9: For us at FIFA.
3: Dla nas FIFA kluczowe jest rozwijanie piłki nożnej w każdym zakątku globu. Piłka nożna jest dla każdego, należy do wszystkich, a takie turnieje są tego najlepszym dowodem. Infantino przyleciał do Polski na inaugurację Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20 i świetnie się bawił m.in. w towarzystwie prezesa PZPN Cezarego Kuleszy.
2: To była relacja Michała Waszkiewicza. Już wiadomo, że Belgia nie poprze kandydatury Gianniego Infantino w wyborach na kolejną kadencję. Takie stanowisko właśnie przedłożyła tamtejsza federacja piłkarska.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
13: I sytuacja na drogach jest naprawdę stabilna. Nie docierają do nas informacje o kolizjach, wypadkach, które powodowałyby utrudnienia w przejazdach. Jedynym miejscem, gdzie zwolnicie, jest autostrada A8 w okolicach Wrocławia. Dokładnie odcinek za Mokronosem Górnym aż do Wrocław Fabryczna w kierunku Oleśnicy. Tam zator wynika z prowadzonych prac drogowych. Niewielkie spowolnienia także na węźle Pietrzykowice, zjazd na A4 w kierunku granicy państwa, a reszta tras na północ, wschód, południe w pełni przejezdna i trzymamy kciuki, żeby tak właśnie pozostało, szerokich i bezpiecznych tras.
1: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja. A po 18:00
0: mamy dla was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
1: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
13: A w nim Bruno Martini, She List i Chasing.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Hello, this is Son of Legend.
6: Hi, hello, this is Kate Ryan.
7: Hello, Poland, this is DJlicious.
8: Hello, my name is Emma Bill.
9: Hi, this is Dr. Kucho, and this is Hit Planeta on Muzyczna Radio.
10: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.
11: Watch closely.

0: 18 minut po godzinie 18, a to był duet Wiser i Elis Morias, Eyes on Me, Ecuador. Nasza niedzielna piosenka dnia i widać tego efekty w głosach, bo zyskują aż 8 punktów i dziś wylądowali z numerem 26. My natomiast słyszymy się na środkowej osi naszej hit planety. Tutaj naprawdę wszystko może się zdarzyć. No a teraz przydarzy nam się spotkanie z Topikiem i Carte Blanche Lucky Ones plus 4 punkty.
1: Hit planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: Najnowsza lista w Polsce. Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
2: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: From the studio in Amsterdam, this is A State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
5: Hi guys, it's Rihanna.
6: Hey everyone, this is Mons Samula.
7: Hello Poland, it's Katy Perry here.
8: Hi guys, my name is Armin Walker.
9: Witajcie moi kochani, tutaj Magda.

0: No czyjeś na pewno jest, a to był oczywiście Skubas, który zyskuje 4 punkty, dziś ląduje z numerem 23.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: A to jest kolejny mocny hit na miejscu numer
0: 22, a w nim Felicia Edward Moya, Me Without You.

0: Reklama.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
2: Hey guys, I'm Kaigo.
3: Hey guys, I'm Zara Larsson.
4: Hey, it's Martin Birch.
5: Hi everybody, this is Lia Ru.
6: Hey everybody, my name is Klaas and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
7: Najnowsza lista w Polsce. Wild Celebration.

0: Kanye West i Wild Celebration jeszcze niedawno na samym szczycie byli w odwrocie, no ale po weekendzie ponownie zyskują aż 7 punktów. Gratulujemy, to było nasze miejsce 20. No i przed nami kolejna okazja do celebracji, bo usłyszymy kolejną premierę, która niesie w sobie wiele kontrastów, no ale za to jaki mamy końcowy efekt. Wyobraźcie sobie teraz nowojorski Brooklyn, trynidackie korzenie i też rygorystyczny śpiew operowy. Brzmi jak idealny przepis na debiut w Metropolitan Opera, ale to nikt inny jak Cosmo Kind, wokalista, który do 21 roku życia szlifował swój warsztat w prestiżowym bostońskim New England Conservatory jako śpiewak, ale ostatecznie postanowił zamienić smoking na klub. No i jego doświadczenie sceniczne jest dużo szersze, bo śpiewał także u boku takich ikon jak Elton John czy Alicia Keys, ale tym razem skrzyżował swoje ścieżki z producentem, który tworzy pod pseudonimem Fetso. No i wynikiem tej współpracy do sieci trafił pod koniec sierpnia wielki już przebój, to nakładem wytwórni Third Brain, i otrzymujemy tutaj fuzję amerykańskiego soulu, także rasowego elektronicznego bitu, także jeśli lubicie takie klimaty, to koniecznie dajcie głośniej, a nazywa się on Follow the Road.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Kochaj Alice, Fern Smoke niestety traci 3 punkty i ląduje dziś z numerem 17 na horyzoncie Funky Beats i Royce Trouble i następnie kolejna porcja wiadomości.

0: Reklama.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 19.
2: Czas na wiadomości.
4: Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Kolejne SMS o wycieku danych. Pacjenci pełni stresu. Przyszła hiszpańska królowa rozpoczęła studia na publicznej uczelni. Agnieszka Trojanowska-Bis. Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem dotyczą one Romana Żety, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy Bitbaya, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak, usłyszał zarzuty, w tym oszustwa.
5: Pan Roman Żet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie.
4: Roman Żet jest kolejną osobą, m.in. po szefie PKOL-u Radosławie Piesiewiczu, zatrzymaną w sprawie afery Zonda Krypto. Coraz więcej przychodni w całej Polsce wysyła do pacjentów informacje o wycieku ich danych z platformy MyDoctor, a to powoduje spore zamieszanie wśród pacjentów i stąd reakcja Lubelskiej Izby Lekarskiej, o czym Anna Gmiterek-Zabocka.
6: Kilka tygodni temu wyciekły dane około 19 milionów Polaków. Część przychodni dopiero teraz rozpoczęła wysyłkę SMS-ów do pacjentów i do osób przez nie upoważnionych. Jak mówi prezes Izby Lekarskiej w Lublinie dr Dariusz Samborski, mężczyzna może dostać SMS-a na przykład z przychodni ginekologicznej,
7: którego żona podała jako osobę uprawnioną do odbioru danych. No może być zdziwiony i zastanawiać się, jak tam trafił.
6: Nie ma co szturmować przychodni, by dowiedzieć się, jakie nasze dane wyciekły, bo przychodnie tego nie wiedzą.
7: Nie chcielibyśmy, aby nastąpił jakiś paraliż telefonów czy też zapytań, no bo to odbije się na innych pacjentach, którzy rzeczywiście będą wymagali skorzystania z porady.
6: Izba Lekarska uspokaja. Warto zastrzec swój numer PESEL, ale to tyle. Trzeba bowiem czekać na wyjaśnienia z prokuratury, jakie konkretnie dane wyciekły i kogo dotyczyły.
4: Dziki tylko dziś doprowadziły do karambolu na S2. Jak szacują służby, w tym roku już zanotowano więcej ataków dzików na ludzi niż przez cały zeszły rok. Liczba zgłoszeń dotyczących obecności zwierząt w tym roku przekroczyła 15 tysięcy. Do porównania kilka lat temu było ich 400. Stołeczna opozycja ma dość bierności władz miasta i w związku z tym składa na prezydenta Warszawy zawiadomienie do prokuratury. Powołany w czerwcu zespół do spraw dzikich zwierząt, który miał sprawę rozwiązać, zebrał się do tej pory jedynie raz. Kilka tysięcy maturzystów odwiedzi 20. Salon Maturzystów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas otwarcia wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer radziła licealistom, żeby wybierali studia według swoich uzdolnień i zainteresowań, bo to będzie wybór na wiele lat. Salon czynny jest do jutra. Można posłuchać wykładów o zasadach maturalnych, a także pójść na spotkania, które przygotował Uniwersytet Łódzki. Kierunek wybrała już hiszpańska następczyni tronu, księżniczka Asturii Leonora. Rozpoczęła dziś studia politologiczne na Wydziale Prawa na publicznym Uniwersytecie imienia Karola III w Madrycie. Ma tam spędzić najbliższe 4 lata. W pierwszym dniu na uczelni księżniczka nie odróżniała się od innych studentów. Założyła dżinsy, białą koszulę, sportowe buty, miała też dużą czarną torbę, ale i tak ciężko było jej się wtopić w tłum. Od rana pod uczelnią koczowały dziesiątki dziennikarzy i fotoreporterów.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Na ligowych boiskach trwa dokończenie 7. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W Krakowie Wieczysta gra z Zagłębiem Lubin, a za 1,5 godziny w Szczecinie Pogoń podejmie Wisłę Płock. Bez względu na wyniki dzisiejszych spotkań Lech, Legia oraz Górnik pozostaną na czele tabeli ekstraklasy. Bez Roberta Lewandowskiego i bez polskich klubów zacznie się jutro sezon zasadniczy piłkarskiej Ligi Mistrzów. Szlagierowo zapowiada się tego dnia mecz Realu Madrytu Madryt z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego. Na ławce trenerskiej Królewskich usiądzie Portugalczyk José Mourinho, który w 2010 roku wygrał Ligę Mistrzów właśnie z Interem. Najbardziej wyrównane starcie szykuje się za to jutro we Francji pomiędzy Lille a Realem Betis, mówi trener francuskiego zespołu Davide Ancelotti. Jesteśmy tu dzisiaj, ponieważ klub włożył w zeszłym roku mnóstwo ciężkiej pracy. Drużyna zasługuje na grę w Lidze Mistrzów. Chcemy pokazać, że zasługujemy na to miejsce. Nie wiem, jak daleko zajdziemy, ale jestem pewien, że damy z siebie wszystko. Spotkanie Realu z Interem oraz Lille z Betisem jutro o 21:00 na początek fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kibice zobaczą 6 spotkań. Jutro w Warszawie zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie to pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który będzie mógł formalnie odwołać dotychczasowego szefa. Pięściarz Tyson Fury ogłosił, że starcie z Antonem Joshuą nie dojdzie do skutku. Panowie rękawice mieli skrzyżować 20 listopada. Zamiast tego Fury naciska na trzecią walkę z Ukraińcem Oleksandrem Usykiem. Dwie poprzednie przegrał.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
3: A po 19:00
2: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
3: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
2: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
9: Gravity, jednocześnie Sui, McLaren i Decipher.

0: przebojowa. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: What's up, everybody? This is Orange.
8: Hello, we're Ace of Base.
9: It's Christina Aguilera.
10: Hello, I'm Calvin Harris.
11: Hi, big kisses to all listeners of Musicna Radio. My name is Oceana, and together we fly at Hit Planeta.
0: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: Fast Boy i Music Sounds.
1: Hit planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: Na miejscu 12. No i skoro bracia z duetu Fastboy wylądowali na tej pozycji, to wiedzcie, że coś się dzieje, ale jednocześnie nic nowego, no bo zmiana to jedyny stały element na hitplanecie. To właśnie oni jeszcze w sobotę trzymali brązowy medal, dziś niestety już poza najlepszą dziesiątką. My słyszymy się oczywiście w hitplanetarnym finale, no i za moment dowiemy się, co zadziało się jeszcze przed nami, ale najpierw miejsce 11. Na nim Trenkaria, Aleksandra Stan i We Are Free.
1: Hit planeta. Mocno nowa

0: talk about you. Okay.
1: Хит планета. Мощно ново и тотальное шевелова.
2: Cześć, z tej strony Chris Van D. Słuchacie mój najnowszy singiel na Hit Planecie w muzycznym radiu.

0: To było nasze miejsce siódme.
1: Hit planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: Chris Bundy, After the Silence, a przed nami finałowa premiera, w niej Samuel Kinderman, znany szerzej jako Ein Music, który tym razem łączy siły z brytyjską wokalistką Cheyenne i francuskim DJ-em Joachimem Pastorem. Jak przyznał sam autor, stworzył ten kawałek w okresie potężnych życiowych zawirowań, pełnych bolesnych zakończeń, także nowych początków, i kiedy po raz pierwszy usłyszał tekst napisany przez Cheyenne, oniemiał, bo brytyjska wokalistka ubrała w słowa dokładnie to, czego on od miesięcy nie mógł wyrazić muzyką. No i do tego niesamowitego duetu dołączył także Joachim Pastor, który dorzuca tutaj swój autorski mix, a słynie z tego, że do muzyki elektronicznej podchodzi niczym klasyczny kompozytor, bo opiera swoje produkcje na orkiestrowej wręcz przestrzeni. Oprócz warstwy audio warto zatrzymać się także przy samej okładce wydawnictwa, na której widać morskie fale, które brutalnie rozbijają się o ostre skały. I nie jest to tylko metafora kontrolowanego chaosu, który za chwilę usłyszycie z głośników, ale też celowy ukłon twórców w stronę globalnej kampanii na rzecz wygaszania paliw kopalnych i ochrony oceanów. Także same plusy, w dodatku same dodatnie, koniecznie posłuchajcie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Do you think of me?

0: Planeta. To jest kolejna propozycja prosto z ławki rezerwowych.
1: Hey, I'm Alefarben and this is Hit Planeta, world of the newest music and your favorite artist.

0: reklama. Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
1: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
2: Yo, B. Gates. Ich heiße Marlon Rudet.
3: Cześć, kochani, tu Margaret.
4: Yo, what's up, you guys? It's Usher.
5: How are you? I'm Nelly Furtado.
6: What's up, Poland? This your boy Ramiz. And y'all listen to your favorite Hit Planeta on Muzycznie Radio. Check it out. Hit Planeta.
7: Najnowsza lista w Polsce.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: 10 minut do godziny 20, czyli tak zwany czas najwyższy na to, aby podsumować wasze głosy. No i tak się złożyło, że na miejscu piątym za nami wylądował Richard Duran i Brittany Egbert Move. Ruszyli się dokładnie o jeden punkt. Na miejscu czwartym Sell Me G i Message to the World. Tutaj awans aż o 3 oczka. No i czas na miejsce trzecie, gdzie wita nas Aaron Chupa, Cash and Grooves. Gratulujemy, bo awansuje aż o 7 miejsc. Na pozycji drugiej nasi stali wrześniowi bywalcy, czyli Jason Derulo, DJ Goya, Melody Michiko oddają złoto, a odbija je nasz polski zawodnik, czyli Soku, Clear Mind z projektu Enklawa Pogwarzymy. No i teraz gwarzyć już nie będziemy, ale po 20 jak najbardziej, szczególnie, że wieczór z muzycznym radiem zaczynamy od mini giełdy ogłoszeń, także jeśli jakieś macie, to pozostańcie w pełnej gotowości. No a teraz posłuchajmy finalistów.
0: Hit Planeta. Mocno nowa

zajebisty mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy goldę.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski.
2: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 20.
0: Czas na wiadomości.

0: na tankowce w cieśninie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
1: Dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się obniżek.
0: Czeka nas tydzień, w którym ceny będą na części stacji pozostawały stabilne, ale na części dalej będą jeszcze rosły.
1: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75, a za olej 8,55. Najlepiej wypada gaz, który kosztuje 2,95.
2: Do rekordowych cen benzyny i oleju brakuje obecnie niewiele, ponad 20 groszy. Prezydent ma spore wątpliwości, mówi szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki o zaprzysiężeniu Macieja Berka. W piątek Sejm wybrał go na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego i zgodnie z przepisami, zanim rozpocznie pracę w Trybunale, musi złożyć ślubowanie. Ale jak przekonuje minister Bogucki, prezydent widzi pewne przeszkody.
3: Mówię o zwykłych, formalnych wymogach. Jeżeli ktoś chce być kierowcą, pokazuje prawo jazdy. Jeżeli ktoś chce być sędzią sądu rejonowego, musi wykazać, że nie tyle był wpisany na listę adwokatów czy radców prawnych, tylko rzeczywiście wykonywał ten zawód.
2: Zdaniem polityków koalicji rządzącej prezydent ma obowiązek przyjąć ślubowanie od wybranych przez Sejm sędziów, a jeśli tego nie zrobi tak, jak to miało w przypadku wcześniej wybranej czwórki sędziów, być może Maciej Berek zostanie zaprzysiężony w Sejmie. Ekipy poszukiwawcze nie odkryły dotąd zbiorowej mogiły Polaków w dawnej wsi Późniki w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy. W związku z tym zapadła decyzja o przedłużeniu prac o kilka kolejnych dni. Celem jest odnalezienie zbiorowej mogiły Polaków zamordowanych w 1945 roku przez oddział ukraińskiej powstańczej armii. Finlandia ukończyła budowę płotu na granicy z Rosją. Zapora ma 200 km i znajduje się wzdłuż wschodniej granicy Finlandii. Metalowa zapora ma 3,5 metra wysokości, a postawiono ją odcinkami głównie przy drogach i szlakach tranzytowych wykorzystywanych przez migrantów. Finlandia będzie ubiegać się o dodatkowe unijne fundusze na dalszą budowę płotu, bo cała jej granica z Rosją wynosi ponad 1300 km. Toruń będzie budował kolejny, trzeci most drogowy przez Wisłę. Most ma wyprowadzić ruch tranzytowy z zakorkowanego centrum miasta i mostu drogowego imienia Józefa Piłsudskiego, zapowiada prezydent Torunia Paweł Gulewski.
4: Górne kryteria i napełnienia mostu Piłsudskiego osiągniemy w roku 2030. 27, prawie 28 tysięcy aut na dobę.
2: Tak zwany most zachodni w Toruniu ma powstać w ciągu najbliższych kilku lat. I na koniec informacja z kortów US Open. Iga Świątek przegrała z chińską tenisistką Quyen Zheng 5-7-3-6 w 1/8 finału.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca. Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
6: Mikołaj Janiak jest dotknięty dystrofią mięśniową. Ta rzadka choroba genetyczna powoduje postępujący i nieodwracalny zanik mięśni szkieletowych i sercowych. Aby powstrzymać schorzenie, 10-letni chłopczyk musi być poddany specjalnej terapii genowej. Leczenie jest bardzo kosztowne, oszacowano je na kilkanaście milionów złotych. Dostępne jest między innymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rodzice Mikołaja piszą: z całego serca prosimy, pomóżcie nam zatrzymać czas dla naszego synka. Każda wpłata to nadzieja na spowolnienie choroby. Dziękujemy, że chcecie być częścią naszej walki o życie i sprawność naszego Mikołajka. Bliższe informacje, a także adres do wpłat siepomaga.pl Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna.
5: Reklama.
7: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.

0: Jamo vs. Queen, We Are The All Night. No i mamy ten poniedziałkowy wieczór, czyli najcięższy moment tygodnia już za nami. Będzie tylko lepiej i na pewno będzie, szczególnie jeśli zostaniecie z muzycznym radiem. Patryk Łasica, dobry wieczór i standardowo rozpoczniemy go od naszej mini giełdy ogłoszeń. Także jeśli macie ochotę, potrzebę coś kupić, sprzedać, zamienić, ogłosić, to czekamy na was. 757-646-646 albo z końcówką 645.
1: Autopromocja. Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Autopromocja. I witamy pierwszą osobę. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Witam, Mieczysław z tej strony.
0: Witam, Mietku.
2: Ostrówek w ładnym stanie do sprzedaży, tylko trzeba robić sprzęgło, bo coś tam ze sprzęgłem jest problem. W Mysłakowicach dwa mieszkania do sprzedaży, jedna kawalerka, drugie większe mieszkanie. Działka, piękna działka w Staniszowie, rzeka płynie między lesie. No i kłada mam 1500 kymko w ładnym stanie, telefon 600. Aha, jeszcze dwa pokoje z kuchnią do wynajęcia, wjazd do Karpacza. 603-622-848. Dzięki, zdrówka.
0: Dziękujemy, dużo zdrówka życzymy również i witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
3: Witam serdecznie, dobry wieczór. Wynajmę mieszkanie, kawalerkę w Świeżowie po kapitalnym remoncie. 36 metrów i mam do sprzedania jeszcze auto Opel Insignia diesel 2013 rok, 2 litry, 147 koni w kombi, czerwona perła. A więc informacji udzielę pod numerem 695 112 363. Dzięki, pozdrawiam.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy. I kolejną osobę witamy, dobry wieczór.
4: A witam, dobry wieczór, Adam z tej strony. A ja kupię motocykle i motorowery polskie, czeskie, niemieckie, między innymi Simson, Romet, Java, Junak i podobne, oraz części, silniki, koła, ramy, stare instrukcje obsługi oraz kaski typu orzech. A mój numer to 506 193 tak. I 720. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy. I a propos motoryzacji, do sprzedaży Peugeot 107, rocznik 2007, pojemność 1 litr, auto sprawne, opłacone do końca stycznia, cena do uzgodnienia i numer telefonu to 694-582-833, 694-582-833. I witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, witam serdecznie. Z tej strony Paweł z Bolesławca.
0: Witamy, Paweł.
5: Poszukuję przyczepki samochodowej z kompletną dokumentacją. Interesują mnie zarówno przyczepki jedno, jak i dwuosiowe. Stan techniczny dla mnie nie ma większego znaczenia. Być sprawne, uszkodzone, nieużywane od dłuższego czasu lub wymagające remontu. Jeśli Państwo posiadają takie przyczepki oraz chęci sprzedaży, będę wdzięczny za kontakt telefoniczny pod numerem 793-221.
0: Tak.
5: 730. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy również.
1: Autopromocja. Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Autopromocja. I kolejne ogłoszenie. Sprzedam Skodę Octavię trzeciej generacji Greenline Kombi. Rok produkcji 2014. Kolor biały, silnik 1.6 TDI, 110 koni mechanicznych. Skrzynia biegów sześciobiegowa, stan bardzo dobry, cena to 23 900 zł, do negocjacji miejscowość Lubawka i więcej informacji pod numerem telefonu 730 072 027. 730 072 027 i witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
6: Witam, witam, dobry wieczór. Ja szukam mieszkanka na zamianę, mam swoje, oferuję 50 metrów na parterze, przede wszystkim w bloku ocieplonym, a w centrum Jeleniej Góry i z chęcią to mieszkanie zamienię na podobne dwupokojowe bądź większe z dopłatą z jednej bądź drugiej strony, gdzieś poza Jelenią Górą. I mój numer telefonu 695-950-998. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
0: Pozdrawiam również i miłego wieczoru. Dobry wieczór, witamy kolejną osobę.
7: Dobry wieczór, Ireneusz. Mam do sprzedania zbiornik na wodę 1000 litrów Mauser, nowy, nieużywany. I drugie ogłoszenie, sprzedam Renault Master z wywrotka do 3,5 tony. Więcej informacji pod numerem telefonu 667-883-305. Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo i witamy ostatnią osobę na dziś. Dobry wieczór.
8: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Jesteśmy na
8: tego. A ja mam do sprzedania dłoń do Króciślawy. Mam do sprzedania Volkswagena T4 z 99 rok, druga wersja, oszklony, 9-osobowy. Mam do sprzedania przyczepkę do przewozu zwierząt na jednego konika, zarejestrowana jeszcze w Niemczech. I sprzedam BW E60L, biała, bardzo ładna. I to wszystko pod numerem telefonu 606-808-861. Dziękuję.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy. No i Dżem niestety dobiegł ku końcowi. No, jeśli wy chcielibyście mieć pewność, że wasze ogłoszenie zostanie odczytane, możecie także wysłać SMS-a o treści DMP i dalej treść ogłoszenia na numer telefonu 79567. Koszt to 11 zł i 7 groszy z VAT. No i przechodzimy na muzyczne fale, rozpoczynając od piosenki, która zapiera dech w piersiach, czyli Cyril i Breathless.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

Music News startują zgodnie z planem i już teraz zapraszają Was do świata najnowszych wydawnictw. Dziś będziemy pod wrażeniem nowego singla Take That i Michaela Patricka Kelly, najnowszej produkcji, za którą odpowiada Małpi, a także reedycji debiutanckiego albumu Aurory. Sprawdźmy szczegóły. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Nowy singiel Take That, Feel My Love już trafił na naszą antenę. Zespół zaprosił do tego nagrania Michaela Patricka Kelly. Nowa piosenka, podobnie jak wcześniejsza You're a Superstar i Sweet July, znajdzie się na szykowanym na jeszcze ten rok 10. albumie zespołu zatytułowanym Dreamers. Feel My Love to pozytywny, energetyczny utwór bazujący na bogatych harmoniach i zwrotkach z subtelnymi wpływami muzyki country. Piosenka oddaje ciepłą energię i melodyczną maestrię, które charakteryzują Take That, jednocześnie ukazując rozpoznawane brzmienie zespołu i nieprzemijający talent muzyków do pisania przebojowych piosenek. Po premierze albumu Take That ruszy w trasę koncertową. Dreamers Tour będzie największym europejskim turnę zespołu od wielu, wielu lat. Panowie zagrają 31 koncertów w 31 miastach i 16 krajach. Kolejne daty mają zostać ogłoszone w najbliższych tygodniach. W programie znalazły się zarówno festiwale i koncerty plenerowe, jak i występy w słynnych europejskich obiektach. Grupa zaprezentuje materiał z Dreamers, ale nie zabraknie też największych przebojów z ponad 30-letniej kariery tej właśnie formacji. Nowa piosenka od Take That, Feel My Love, już do posłuchania w muzycznym radiu. Teraz u nas Małpi. Ten niezwykle popularny DJ, producent prezentuje nowy singiel Just A Little Bit More. Utwór już podbija parkiety i festiwalowe sceny na całym świecie, a teraz piosenka trafiła do rozgłośni radiowych. Just A Little Bit More pokazuje Małpi w jego najbardziej instynktownej odsłonie, hipnotycznej i stworzonej z myślą o parkiecie. Bazujący na chwytliwym wokalu, mający w sobie ten nieustępliwy groove, utwór stopniowo zaczął żyć własnym życiem, odkąd fragmenty setów artysty zaczęły trafiać do jego fanów. Oni z miejsca pokochali Just A Little Bit More, domagając się jego oficjalnej premiery. Nowy singiel Małpi jest następcą utworu Mnek, a jednocześnie kolejnym krokiem w karierze artysty, który w ubiegłym roku wystąpił jako główna gwiazda sceny Sahara Tent podczas obu weekendów festiwalu Coachella. Ubiegły rok był przełomowym w karierze artysty, przynosząc mu m.in. dwa hity z pierwszych miejsc list przebojów. The Less I Know The Better znalazło się na szczycie zestawienia Billboard Dance, a Like I Like It otwierało listę Beatportu, stając się najlepiej sprzedającym się utworem roku. Do tego doszły głośne współprace z Mike'em Deanem, Diplo i Gunną. Wszystko wskazuje na to, że Małpi dopiero się rozkręca. Music News. Na koniec przenosimy się do Norwegii. 10 lat po tym, jak albumem All My Demons, Greeting Me As A Friend, Aurora po raz pierwszy zaprosiła globalną publiczność do swojego muzycznego świata, norweska artystka wraca do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. Nowa wersja debiutanckiego albumu zawiera niepublikowany wcześniej utwór tytułowy oraz wyjątkowe alternatywne wersje kilku najbardziej lubianych przez fanów piosenek z tamtego właśnie okresu. Wydawnictwo ukaże się w formie unikatowego, inspirowanego ćmą winyla, a także na płycie CD w wersji cyfrowej. Premierę zapowiedziano na 25 dzień września. Minęło ponad 10 lat, odkąd napisałam te piosenki, mówi Aurora. Wiele historii dawno zaginęło, a teraz niektóre z nich odnajdą drogę do waszych serc. Wydanie czegoś nieoszlifowanego sprawia, że czuję się bezbronna, ale wiem, że czasem właśnie tego ludzie potrzebują najbardziej. Mam nadzieję, że te piosenki stworzą i przywołają u was dobre wspomnienia, dodaje artystka. To jeszcze łapcie kilka gorących premier. Alex Warren i Emerald Eyes, Anima i Stylo z nagraniem No Good i Kygo i Max McKnown z nową wersją utworu Take Me Back w remiksie Robina Schulza. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz z naszej strony. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Raport regionalny przedstawi Anna Tarkota.
2: Dobry wieczór, czas na podsumowanie dzisiejszych wydarzeń w regionie. Zapraszam. Do niezwykłego odkrycia doszło podczas prac górniczych w KGHM. Pod ziemią odnaleziono otwór wiertniczy wykonany w 1957 roku przez zespół Jana Wyrzykowskiego, geologa, który odkrył dolnośląskie złoża miedzi. Otwór został przypadkowo odsłonięty po wykonaniu robót strzałowych.
3: I jak mówi Zbigniew Bryja, wiceprezes KGHM do spraw rozwoju, trafienie w historyczny odwiert było jak szukanie igły w stołu siana.
4: Dlatego, że na mapach urzędnymi XY zaznacza się miejsce występowania otworu, ale on przecież nie jest dokładnie pionowy. On odbiega lekko od pionu, a więc na dole to XY wygląda trochę inaczej na tym poziomie. I mimo wszystko udało się ten otwór trafić wyrobiskiem górniczym. Urzędne otworu na powierzchni terenu naniesione na mapę nie przenoszą się dokładnie na te same współrzędy na poziomie złoża. Dlatego w ten otwór można było trafić, ale można było go spokojnie minąć i to by było normalne.
3: Odkrycie dla KGHM ma szczególne znaczenie, bo w przyszłym roku przypada 70. rocznica odkrycia złoża. KGHM rozważa, żeby pozostawić historyczny otwór pod ziemią i zabezpieczyć go dla przyszłych pokoleń.
4: Na dole jako ciekawostka może zostać zabezpieczone dla przyszłych pokoleń, dla innych górników, dla badaczy, którzy chcieliby to zobaczyć.
3: Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: W Świdnicy zakończył się sportowy sezon letni. 1 września zamknięto basen letni, rozpoczęto przygotowania do jesienno-zimowego. Jak wyglądało tegoroczne lato? O to pytał w Świdnicy Jacek Zych.
5: Rzeczywiście basen letni zakończył działalność, a pracownicy OSIR-u Świdnickiego podsumowują sezon letni. Chociaż dokładnych statystyk jeszcze nie ma, to już dziś wiadomo, że tegoroczne lato nie należało do rekordowych na świdnickiej pływalni. To przede wszystkim wina kapryśnego lata.
6: W tym roku to lato było takie bardzo nierówne i chimeryczne, no bo było kilka takich dni czy weekendów bardzo upalnych, gdzie tutaj rzeczywiście mnóstwo ludzi wypoczywało, no ale na przykład druga połowa sierpnia pogoda była no niby przyjemna, ale znowu nie na tyle, żeby tutaj tych gości było dużo. No niemniej jednak basen tradycyjnie cieszył się dużym zainteresowaniem, myślę, że zwłaszcza tutaj ze strony lokalnych mieszkańców Świdniczan.
5: To Przemysław Grzyb ze świdnickiego OSIR-u. Frekwencji nie poprawiło nawet to, że w nieodległym Dzierżoniowie w tym roku pływalnia letnia była zamknięta z powodu remontu. Sezon jesienno-zimowy zaczyna się za to na dwóch krytych świdnickich pływalniach.
6: Przy ulicy Równej ten basen wystartuje ponownie 7 września i basen przy ulicy Marcinkowskiego, tutaj to ponowne uruchomienie jest zaplanowane na 14 września.
5: A dobrą wiadomością dla mieszkańców jest na pewno to, że ceny biletów na kryte pływalnie pozostaną bez zmian. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Ponad 1000 osób przystąpiło do rywalizacji w Chojnik Karkonoskim Festiwalu Biegowym. Od rodzinnej ósemki po ultramaraton. Każdy mógł znaleźć dystans dla siebie. Do gór dopingował niezwykłych biegaczy, a wśród nich naszego redakcyjnego kolegę, Zbyszka Dekę.
7: Pierwszy raz na Chojniku, czy nie pierwszy?
8: Wiesz co, drugi. W zeszłym roku się przekonałem do pierwszego, no i w tym roku sobie pobiegłem 14. Tak jak w zeszłym roku, nie szarpałem się z dłuższymi dystansami, bo to już nie na mój wiek. Chojnik lubię, tutaj biegać pod górką, po górce, to moje rewiry. W tym roku nawet się chyba udało parę minut szybciej pobiegnąć, ale straszne harpagany w tym roku biegły przede mną, więc...
9: Mariusz Winik z Wrocławia, 14 na zamek. Początek był dosyć trudny, później trochę było płasko. Końcówka, zbieg był dosyć wymagający, dużo kamieni. Musieliśmy uważać, żeby sobie nie zrobić kontuzji, ale bardzo, bardzo fajny bieg, pogoda dopisała, także.
10: Wystartowało już ponad 1150 osób. Kasia Chojnacka, Fundacja Szczyt za Szczytem. Więcej nie wystartuje, bo od kilku lat udaje nam się osiągać limity, które są wyznaczone przez Karkonoski Park Narodowy. Wynikają z tego, że po prostu nie chcemy zadeptać tego naszego dobra narodowego. Najdłuższy dystans, 102 km, wystartował o 2 w nocy, w lekkim deszczu. Wymagający był to warunek. Ponad 2000 przewyższeń, 102 km, czysta rozkosz. Bieg rodzinny, 8 km, bieg w parach, dorosły z dzieckiem, bieg edukacyjny w partnerstwie z Karkonoskim Parkiem Narodowym. Tegoroczna edycja jest pod znakiem wilka. Jest możliwość zwiedzenia zamku Chojnik. Można pobiegać, pouczyć się, dowiedzieć się czegoś, no i spędzić czas wspólnie.
2: Dziękuję za uwagę. Dzisiaj to wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy. Zapraszamy na jutrzejsze raporty regionalne. Ten pierwszy o 5:30. Miłego wieczoru. Do usłyszenia.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Reklama.
12: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: Pan Rębiszewski?
14: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Po reklamie.

0: Startujemy!
1: Program, który jest idealnym dowodem na to, że nawet poniedziałek może być udany. Jeśli nie wierzycie, to za moment przekonacie się na własnych uszach. Patryk Łasica, witam i zapraszam.
0: Festiwal hitów w muzycznym radiu.

Robertem i Super Bomb. Taki też był początek naszego festiwalu, numerem, które znacie, ale w wydaniu nieco niecodziennym. No i teraz czas na zupełną nowość od Unitas. Przed nami Diamonds.

0: Festiwal hitów
1: w muzycznym radiu.
0: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 21.
0: Czas na wiadomości.
4: Porażka Igi Świątek w wygranej sytuacji nagle zaczęła przegrywać. Żałoba narodowa w Nepalu po katastrofalnej powodzi miały stać się niewidzialne. W wieży Eiffla strajk po wykluczeniu z pracy kobiet. Agnieszka Trojanowska-Bis. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała z Zhen Qinwen. Po dzisiejszej porażce, która początkowo wyglądała na wygrany mecz dla Igi, w przyszłotygodniowym notowaniu rankingu Świątek spadnie na 9 miejsce. Lista kandydatów miała być dziś, ale wciąż nie wiadomo, kto w Krakowie powalczy o fotel prezydenta. Te wybory pod koniec września. Miejska Komisja Wyborcza nadal nie uporała się z weryfikacją kandydatów, choć to właśnie dziś mieliśmy poznać ostateczną listę nazwisk. Komisja wciąż sprawdza podpisy poparcia i dokumenty złożone przez Komitet Sławomira Pietrzaka, Darii Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy i kandydata Konfederacji Bartosza Bocheńczaka, mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
5: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane, no bo Urząd Miasta Krakowa sprawdza je w tym zakresie, że wpisuje je do Centralnego Rejestru Wyborców, a my jeszcze dodatkowo to sprawdzamy.
4: Weryfikacja ma przesądzić, kto spełnił wszystkie wymogi i zebrał odpowiednią liczbę prawidłowych podpisów. Na ostateczne decyzje wciąż jednak czekamy. Do tej pory komisja zweryfikowała listę poparcia 6 kandydatów. Flagi w Nepalu zostały dziś opuszczone do połowy masztu. W kraju trwa żałoba narodowa po katastrofalnej powodzi z końca sierpnia. Według oficjalnych danych zginęło w niej prawie 1400 osób, zarówno po nepalskiej, jak i chińskiej stronie granicy. Więcej Cezary Jaszczyk.
6: Po niemal 2 tygodniach od przejścia żywiołu ponad 5,5 tysiąca osób nadal uznaje się za zaginione. Szanse na odnajdywanie żywych spadły już niemalże do zera, ale w Nepalu są ludzie, którzy nadal wierzą, że ich bliscy żyją. Wśród nich są rodziny robotników elektrowni wodnych, którzy utknęli w podziemnych tunelach. Mówią, że to miejsce jest trudno dostępne, że nie ma tam koparek ani śmigłowców przystosowanych do ciężkiego transportu. Ale kiedy zamierzają podjąć jakieś działania? Minęło już 13 dni. Słyszeliśmy o przypadkach, w których ludzi udało się ratować żywych. Mamy wielką nadzieję. Mój brat i inni ludzie tam są. Czekają na ratunek. Kiedy rząd coś z tym zrobi? W skomplikowanej akcji ratunkowej pomagają specjaliści z Chin, Indii i Korei Południowej.
4: Ceny mieszkań w Hiszpanii rosną, wynika z opublikowanych danych Hiszpańskiego Urzędu Statystycznego. W drugim kwartale tego roku ich ceny były średnio o ponad 12% wyższe niż w analogicznym okresie rok temu. Mimo wyższych cen wzrosło także zainteresowanie Polaków nieruchomościami w Hiszpanii. Polacy najchętniej kupują mieszkania w przedziale cenowym od 350 do 500 tysięcy euro. Wieża Eiffla w Paryżu została dziś zamknięta z powodu strajku pracowników, którzy w ten sposób zaprotestowali przeciwko wykluczeniu kobiet z pracy na tym obiekcie podczas wizyty hinduskiej religijnej delegacji, która miała miejsce w sobotę tuż przed uroczystością otwarcia hinduskiej świątyni pod Paryżem. W czasie tej wizyty, jak informują pracownicy i ich przełożeni, z pracy wyłączone zostały kobiety zatrudnione w wieży Eiffla. Dostały one instrukcje, by stały się niewidzialne. Wieża Eiffla jest własnością Paryża. Mer stolicy Francji wezwał już do jak najszybszego wszczęcia śledztwa.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Reklama.
1: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Festiwal hitów.
5: W muzycznym radiu.
0: Tego słucha się głośno.

0: Minecraft i Loneliness. 14 minut po godzinie 21. Muzyczne radio i festiwal hitów. To był klasyk z przełomu XX i XXI wieku. No a teraz powróćmy do współczesności. Przed nami Leon Boiler, Rob Styles i Twilight.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: Twilight i Leon Boiler, a teraz uwaga, bo powrócą wspomnienia.
1: Festiwal hitów w muzycznym radiu.

0: jednym radiu.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
3: Festiwal hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: iEngineer, jednocześnie Perfect Pitch i Roko, to właśnie w ich towarzystwie minęła godzina 21.30, a teraz rok 2015 i Royce Cop.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyki.

0: Milk and Sugar, ready or not? Bardzo dobre pytanie, no ale widzę, że wy jesteście gotowi, bo na Facebooku powoli nam się robi zatrzęsienie. Witamy i pozdrawiamy wszystkich, którzy są z nami. Andrzej, Dorota, Agnieszka, Mateusz, Dominika, Lew. Bardzo miło, że jesteście. No i specjalne pozdrowienia dla wszystkich zmotoryzowanych słuchaczy. I teraz coś z przytupem. Coś, co budziłoby nawet nieboszczyka i to dosłownie, bo przed nami Resurrection i jednocześnie RG.
1: Festiwal hitów.

0: Festiwal hitów w muzycznym radiu.
1: Reklama. Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
3: Festiwal hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: Planet Funky Chase the Sun, czyli łapać słońce. No teraz naprawdę warto łapać każdy słoneczny dzień, bo będzie ich zdecydowanie mniej. Jutrzejszy taki właśnie się zapowiada, nawet 29 stopni w cieniu i naprawdę małe zachmurzenie. Wydaje mi się również, że to dobry moment na to, aby zapowiedzieć strefę 79, która zawita do muzycznego radia tuż po serwisie, a na falach festiwalu jeszcze Oliver Endels, Pitbull i David Guetta, ale najpierw Avalon Rockstone i Vertigo.
1: Festiwal hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.

0: w muzycznym radiu.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 22.
1: Czas na wiadomości.
3: Porażka Igi Świątek w US Open i zaskoczenie wśród polskich kibiców. Kolejna osoba z zarzutami i wnioskiem o areszt w sprawie Zonda Krypto. Minimalne wynagrodzenie wzrośnie od nowego roku. Znamy założenia projektu. Agnieszka Trojanowska bis. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka przegrała z Chinką Zhen Qinwen 5-7, 3-6, mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0 i była na najlepszej drodze do kolejnej, 8 wygranej z Zhen w ich 9 pojedynku. Polscy kibice na miejscu przyznają, że nie takiego wyniku się spodziewali.
4: Ogromne rozczarowanie, nie spodziewałam się w ogóle takiego rezultatu. Psychicznie forma, słabo.
5: Bardzo smutno, ja mam małe dzieciątko, ma 2 latka, przyjechała, żeby Igę zobaczyć. No i niestety przegrała, ale może następnym razem.
6: Bilety kosztowały niecałe $300. Cała atmosfera super, cena nie ma większego znaczenia.
3: Świątek wygrała US Open w 2022 roku. Przed rokiem odpadła w ćwierćfinale. Są zarzuty i wniosek o areszt dla kolejnej osoby w sprawie Zonda Krypto. Romana Rzet, wspólnika Sylwestra Suszka, założyciela BitBaya, która przekształciła się w giełdę Zonda Krypto. Afera zatacza kolejne kręgi wśród polityków, osób publicznych i świata krypto. Śledczy, jak deklarują, prowadzą działania, które mają doprowadzić do odzyskania majątku utraconego przez oszukanych przez giełdę. Szymon Kępka.
7: Afera z Zonda Krypto nabrała rozpędu, gdy z mównicy sejmowej premier Donald Tusk przytaczał część zeznań. Mówił o Zbigniewie Ziobrze, o konkretnych kwotach, o związkach Przemysława Krala, czyli szefa Zonda Krypto, który teraz współpracuje z organami ścigania. Publicznie mówi się o kolejnych zamieszanych osobach, w tym w weekend o marszałku Lubelszczyzny Jarosławie Stawiarskim z PiSu. Kilka wiodących mediów podało nawet fałszywe informacje, że marszałka zatrzymano. To jednak nieprawda, ale marszałek w giełdę miał inwestować i co ważne miał stracić swoje, jak mówił, prywatne pieniądze. Kolejna odsłona to zatrzymanie Romana Rzet, czyli współpracownika zaginionego Sylwestra Suszka, twórcy giełdy BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto.
3: Pełnomocnik Romana Rzet twierdzi, że jego klient nie ma wiedzy na temat działania Zonda Krypto czy zaginięcia Suszka. Ceny paliw na stacjach zbliżają się do najwyższych w historii. Od początku miesiąca nie ma już rządowej obniżki mającej chronić kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. A teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
8: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
3: Dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się obniżek. Tymczasem w Polsce minimalne wynagrodzenie za pracę od nowego roku ma wynieść 4950 zł brutto. To wzrost o ponad 140 zł. Minimalna stawka godzinowa może wynieść 32 zł 30 groszy. Wynika z projektu rozporządzenia skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Don't tell me I'm devil's friend. Black Munch, jedna z wizytówek lat 80. No i skoro ten numer zabrzmiał tuż po serwisie, to oznacza tylko jedno. Strefa 79 startuje, a was nie może zabraknąć na jej pokładzie. Patryk Łasica, dobry wieczór i też na dobry początek sięgnijmy po jeden z numerów Depeche Mode. Przed nami Shake the Disease.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Największe przeboje lat 70.,
2: 80.
1: i 90.
2: Od poniedziałku do czwartku
1: po 22.

0: na harmonijce Slow Motion Replay, formacja The. No i a propos klimatów bluesowych, spojrzałem w muzyczne kalendarium i pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to fakt, że gdyby historia potoczyła się inaczej, to dziś na pewnym urodzinowym torcie zapłonęłoby równe 70 świeczek. 7 września w roku 56 na świat przyszedł człowiek, który dla polskiego blues rocka stał się tym, kim Jim Morrison dla The Doors. Jest to oczywiście Richard Riddle. Postać utkana ze skrajności. Z jednej strony absolutny hippie, uosobienie buntu, no facet w kowbojkach, w kapeluszu, który głosem porywał tłumy, wzbudzając w nich poczucie wolności, której wtedy bardzo brakowało. A z drugiej strony człowiek tragicznie zniewolony. Wszystko przez uzależnienie od tak zwanego kompotu, czyli domowo produkowanej heroiny, która w tamtych czasach była popularna. No i to właśnie ona zabrała go ze sceny w wieku zaledwie 37 lat. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze czułem do Riddla gigantyczny respekt. Była to muzyka, na której też się wychowałem i uważam go za fenomen naszej sceny. Nie znał nut, nie ukończył szkoły muzycznej, a dźwiękami, które płynęły z jego serca, trafiał do ludzi jak najwięksi mistrzowie i też mistrzem był. Miał niesamowitą kontrolę głosu, oczywiście momentami też jej brak, ale dzięki temu słychać było każdy przejechany autostopem kilometr, każdy popełniony błąd, no i też potężną samotność, która go dręczyła. Wydaje mi się, że dość trafnym określeniem byłoby to, że miał w gardle czystą prawdę, której dzisiaj można ze świecą szukać, szczególnie w perfekcyjnie zmiksowanych studyjnych nagraniach. No i zostawiam was z utworem, który w kontekście jego krótkiego życia brzmi niemal jak muzyczny testament, dokładnie tym, który zadaje proste, naiwne pytania.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.

0: W życiu piękne są tylko chwile.
1: Region na gorąco.
0: No i mamy informację sprzed chwili, to niezbyt dobrą. W Wilkowie w powiecie złotoryjskim doszło do bardzo rozległego pożaru składowiska opon. Na miejsce są kierowane liczne siły i środki straży pożarnej z powiatu złotoryjskiego. Do działań zmierzają także zastępy gaśnicze z innych powiatów. Sytuacja jest naprawdę niebezpieczna, szczególnie dla mieszkańców okolic. Jeśli tylko pojawią się aktualizacje do sprawy, oczywiście powrócimy. Źródło informacji to Dolnośląskie Alarmowo.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Największe przeboje lat 70.,
2: 80.
1: i 90.
2: Od poniedziałku do czwartku
1: po 22.

Pictures of Home, legendarny wręcz utwór Deep Purple z albumu Machine Head, tutaj ponownie zaaranżowany przez Johna Lorda na orkiestrę symfoniczną z albumu Live. No i skoro było rockowo, było symfonicznie, skierujmy się w stronę syntezatorów. Najpierw Kylie Minogue, a następnie Martika.

Matę Bianko. No i jednocześnie zostało nam zaledwie 5 minut do godziny 23. Na początku wspominałem o 70. urodzinach Ryszarda Riddla, a teraz kolejna 70. No i zazwyczaj na antenie wspominamy frontmenów, też instrumentalistów, którzy kradną całe show w blasku reflektorów. No ale dziś robimy wyjątek, bo przed wami Diane Warren. Absolutna szara eminencja światowego przemysłu muzycznego. 9 numerów 1 na liście Billboard Hot 100 i aż 32 hity w pierwszej dziesiątce. Geniusz w czystej postaci, no ale skoro też cechą geniuszu jest umiejętność adaptacji, to ona ma dosłowny talent wchodzenia w absolutnie każde, nawet najmniej pasujące buty. No i mało kto wie, że to właśnie Diane napisała największy i jedyny numer jeden w karierze twardych rockmenów, Aerosmith. No i kiedy Steven Tyler po raz pierwszy usłyszał demo I Don't Wanna Miss a Thing, napisane pierwotnie z myślą o Celine Dion, to musiał przełknąć dumę, schować rockowe ego do kieszeni, no i po prostu zaufać drobnej kompozytorce z Kalifornii. Nie był pewien, czy to dobry pomysł, wahał się, ale z perspektywy czasu wiadomo, że to była najlepsza decyzja w jego życiu. I skoro już wspomniałem o tej kompozycji, to warto byłoby jej posłuchać. Posłuchajmy więc. Strefa 72.

Michał Kretu i Samuraj. No jakby ktoś się zastanawiał, jak się nazywa samuraj bez miecza, to samuraj tylko bez miecza. No i pójdźmy dalej na horyzoncie. Kelly Family, I Can Help Myself.

0: Ucieczka z tropiku, czyli po prostu wrzesień. To był Marek Biliński. Zbliżamy się do godziny 23.30, no i ciekawy jestem, czy te zapowiedzi synoptyków odnośnie ekstremalnych upałów w drugiej połowie miesiąca sprawdzą się. No ma być rzekomo nawet 43 stopnie w cieniu. Pożyjemy, zobaczymy. Na pewno jutro czeka na nas piękny dzień i namiastka tropików. 29 stopni na plusie w cieniu i pełnia słońca. Przydałoby się też coś na orzeźwienie. Sięgnijmy więc po mojito.
1: Vamos! Todos a cantar!

Ray Parker Jr. no i Ghostbusters, a skoro tuż przed północą pojawili się łowcy duchów, to raczej można być pewnym. Spokojnej nocy i takiej wam też życzę. Patryk Łasica, dziękuję za dzisiejszy wspólnie spędzony czas. Do północy jeszcze Massive Attack, Bob Marley czy Los Drutos, a nasze losy skrzyżują się ponownie jutro o godzinie 20. Udanego nadchodzącego dnia i do usłyszenia.

0: Klasyczne radio.
1: Strefa 79.
0: Największe przeboje lat 70.,
1: 80.
0: i 90.
1: Od poniedziałku do czwartku
0: po 22.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

gramy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy goldę.